Przewodne słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy. Piżu, Terry, nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

0: Żary News.
1: To, co jemy, wpływa na nasz stan zdrowia. Dlatego każdego dnia powinniśmy myśleć o tym, jakie składniki znajdują się w naszych posiłkach. Razem z naszą rozmówczynią Justyną Korycką-Korwek, ekspertką żywieniową, zebraliśmy dla Was garść informacji o tym, co jeść, aby cieszyć się dobrym zdrowiem. A materiał przygotowała dla Was Ola Kanoniak.
2: Nie ma na co czekać, zaczynamy dzisiaj. Przed nami ważna rozmowa, fajna rozmowa, ponieważ będziemy mówić o zdrowiu, ale w kontekście odżywiania. Cześć.

0: Cześć.
1: No i z nami jest ekspertka w tej dziedzinie. Tak sobie myślę, żeby zacząć od tego, że mówi się, że zdrowie zaczyna się w jelitach. Jak skomentujesz?
0: No, to prawda. Mówi się nawet, że jelita to nasz drugi mózg. I rzeczywiście tak jest. Wiele badań naukowych dzisiaj wskazuje na to, że wiele aspektów naszego zdrowia i jakości życia zależy właśnie od tego drugiego mózgu, czyli naszych jelit, a tak naprawdę od bakterii znajdujących się w tych jelitach, tak zwanego mikrobiomu, który realnie wpływa na stan naszego zdrowia.
1: Myślimy o tym na co dzień? Wiemy o tym?
0: Myślę, że w ogóle o tym nie myślimy. To znaczy, to jest w zasadzie naukowo aspekt coraz częściej poruszany, natomiast w kontekście dbania o siebie chyba pomijany. To znaczy, w zasadzie zwracamy uwagę bardzo często na wygląd zewnętrzny naszego ciała, zupełnie nie patrząc na wewnętrzny jego aspekt. I o tyle, o ile narządy czasami dają o sobie znać, kiedy zrobimy coś nie tak. Przykładem może być wątroba, która w kontekście jakichś zaburzeń po prostu daje o sobie znać. I tu już nauczyliśmy się o to dbać i nawet gdzieś tam medialny szum wokół dbania o wątrobę bardzo mocno naciska na to, aby dbać o ten największy wewnętrzny narząd nasz. Natomiast jeżeli chodzi o jelita, to tutaj bardzo często pomijamy aspekt tego, że te drobne ustroje, które znajdują się w jelicie, po prostu potrzebują pewnych czynników, aby przetrwać, ale w zamian dają bardzo dużo dobrego, o czym bardzo często konsumenci po prostu nie wiedzą, o czym po prostu nie wiemy.
1: Jakie to są czynniki?
0: O, między innymi bakterie w jelitach produkują witaminy. I na to też nie zwracamy w ogóle uwagi, a tak naprawdę zespół witamin odpowiedzialnych za naszą odporność, tak zwany B-kompleks, jest w większości produkowanych właśnie w jelitach przez bakterie, które metabolizując po prostu produkują te witaminy. Poza tym krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, żeby po polsku to powiedzieć i nie wchodzić w chemię organizmu, szanowni państwo, to są kwasy, które są odpowiedzialne za wyścielanie śluzówki naszych jelit, dzięki czemu po prostu ona ma się dobrze, ta śluzówka ma się dobrze. Mało tego, tak naprawdę te kwasy tłuszczowe odżywiają także nasz mózg, więc realnie wpływają na koncentrację, na sposób myślenia, na to, że nam się po prostu chce chcieć. Mało tego, drobnoustroje produkują również czynniki, które warunkują nasze, no chciałoby się powiedzieć szczęście, ale może w skrócie to dobre sformułowanie, bo produkują serotoninę i dopaminę. To znaczy, że realnie wpływają na to, jaki my mamy nastrój. W związku z czym, jeżeli pominiemy ten aspekt, ja często pytam moich studentów, jak to jest być, jeżeli 90% serotoniny i 50% dopaminy jest produkowanych przez bakterie w jelitach, to jak to jest być na 10% szczęśliwymi? I oni zawsze mówią, to znaczy, że to jest być nieszczęśliwymi. I rzeczywiście badania naukowe ściśle wskazują na związek z takimi chorobami, między innymi jak depresja.
1: Czyli tutaj naprawdę powinniśmy zastanowić się, co jemy.
0: Powinniśmy zastanowić się, co jemy w kontekście dbania o zdrowie jelit przede wszystkim.
1: Czyli jakie są te sztandarowe zasady?
0: Jeżeli chodzi o jelita, to przede wszystkim błonnik. Oczywiście co za dużo, to niezdrowo, więc też nie należy z tym przesadzać. Natomiast błonnik jest akurat węglowodanem, którego no, my nie trawimy. Natomiast chętnie wykorzystują go właśnie bakterie w jelicie. I przy niedostępie do błonnika, kiedy mamy niedobory tego składnika w diecie, to niestety bakterie bardzo mocno cierpią, po prostu zmniejszając swoją liczebność. Zmniejszając swoją liczebność, po prostu stajemy się bardziej, powiedziałabym, wrażliwi na interwencje z zewnątrz, czyli na przykład na atak różnego rodzaju drobnoustrojów chorobotwórczych. Więc też wpływa to realnie na poziom naszej odporności i na zakaźność tymi drobnoustrojami, z którymi normalnie organizm by sobie poradził, gdyby była prawidłowa relacja w mikrobiomie.
1: Ten błonnik gdzie znajdziemy?
0: Ten błonnik znajdziemy przede wszystkim w warzywach, owocach. Pamiętajmy o tym, że no najczęściej, znaczy warto zastanowić się nad tym, co robimy z tymi warzywami i owocami, bo oczywiście im bardziej surowy produkt, im bardziej nieprzetworzony, a nawet nieobrany, tym więcej tego błonnika znajduje się w produkcie. Bardzo często w kontekście dzieci pomijamy ten aspekt, a akurat w przypadku dzieci ten mikrobiom jest chyba szczególnie ważny dla ich rozwoju, również tego psychofizycznego. W związku z czym należy zwrócić szczególną uwagę na to, żeby jednak nie obierać tych jabłuszek, żeby
1: ale
0: nie obierać
1: ogórek. Ale ta skórka jest twarda.
0: Ale ta skórka jest bardzo twarda czasami, ale za to niesie za sobą poza błonnikiem również mnóstwo substancji, które pozytywnie wpływają. Często gęsto kolor tej skórki wskazuje nam na to, co w niej znajdujemy.
1: To znaczy?
0: Bo te kolory uzależnione są od związków chemicznych, które budują ich skład, więc między innymi ciemne skórki to warzywa, owoce bogate w przeciwutleniacze, antocyjany. Pomarańczowe skórki, czerwone skórki to te skórki, które bogate są w karoteny, które pozytywnie wpływają nie tylko na wzrok, odporność, ale również stan naszej skóry i włosów. W związku z czym za tymi kolorami stoją realnie składniki, które pozytywnie wpływają, również mikro, makroelementy, które wpływają pozytywnie na stan naszego zdrowia poza mikrobiomem także.
1: Ale no, nie jest tak, że jak poddamy owoc, warzywo obróbce cieplnej, to już on totalnie traci.
0: Nie, on oczywiście traci, to prawda, że traci. Procesy technologiczne bardzo zubażają skład produktów spożywczych, ale mamy takie techniki, które jeżeli stosujemy je prawidłowo, to realnie pozostawiają te składniki na dosyć wysokim poziomie, a nawet czasami w formie zupełnie niezmienionej. No między innymi gotowanie na parze, czy krótka obróbka, tak zwane hartowanie, czyli krótka obróbka cieplna, które faktycznie, czy blanszowanie, które faktycznie nie wpływają tak mocno na zubożenie składników. Im dłużej poddajemy coś obróbce cieplnej, tym więcej wysokiej temperatury wpływa negatywnie po prostu na rozkład składników budujących to warzywo, czy ten owoc. No zresztą to nie dotyczy tylko warzyw i owoców, w ogóle produktów spożywczych. No i wtedy tak naprawdę musimy się realnie liczyć z tym, że skład tych produktów nam się zmienia negatywnie, to znaczy po prostu mamy mniej, szczególnie witamin oraz mikro, makroelementów.
1: Błonnik, co jeszcze wpływa na nasze jelita?
0: No na pewno stres. Ja wiem, że dzisiaj, jeżeli chodzi o...
1: Ale chodzi mi o to, co powinniśmy jeść, tak? Bo zaczęłyśmy...
0: Co powinniśmy jeść? Na pewno wielonienasycone kwasy tłuszczowe. One możemy je znaleźć w takich produktach jak ryby. Ale jeżeli jesteśmy nastawieni bardziej na dietę wegańską i pomijamy nawet ten aspekt rybi, to możemy się skłonić w kierunku nasion oleistych. To mogą być orzechy, to mogą być różnego rodzaju te produkty, które zawierają w sobie tłuszcz, naturalnie zawierają w sobie tłuszcz, tylko należy uważać na to, że niektóre z tych produktów zawierają nasycone kwasy tłuszczowe, więc faktycznie skupmy się na tym, żeby nawet sobie to wygooglować. Już jesteśmy nauczeni korzystania z internetu. Czasami korzystamy z niego dosyć bezmyślnie, ale wiele informacji prawidłowych znajduje się w internecie i możemy zapytać po prostu wujka Google'a o to, co tam mamy, czy faktycznie, czy gdzie znajdę wielonienasycone kwasy tłuszczowe, które mogą pozytywnie wpływać, realnie wpływać na stan naszych jelit i faktycznie je ochraniać, osłaniać.
1: Błonnik, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, coś jeszcze?
0: Tak, coś jeszcze, natomiast to już bardziej nie w kontekście dostarczania, a nie dostarczania. Powinniśmy zadbać o to, żeby w naszej diecie cukrów prostych i żywności wysoko przetworzonej było po prostu jak najmniej. I ja wiem, że to są tabloidy i doniesienia medialne, które bombardują nas od wielu już lat i często jesteśmy z nimi po prostu znudzeni. I jest to pewna sztampa, ale szanowni państwo, jest to sztampa, która jest absolutnie bezwzględnie do zastosowania. Nie mamy wyjścia, jeżeli chcemy zadbać o zdrowie naszych jelit, to nie powinniśmy karmić ich cukrami prostymi po prostu.
1: Czyli
0: powinniśmy omijać słodycze. To nie tak, że powinniśmy je omijać szerokim łukiem i nigdy do nich nie wracać. Wszystko, co znajduje się na półkach sklepowych, jest żywnością dopuszczoną do spożycia, to znaczy, że jest żywnością bezpieczną. To, co my robimy nie tak, to przekraczamy dopuszczalną dzienną dawkę. Po prostu jemy za dużo. Więc realnie czytajmy rekomendacje producenta co do dopuszczalnej dziennej porcji i wtedy będziemy na pewno bezpieczni. Dlatego to, że zjemy słodycze, to nie znaczy, że robimy coś złego. To, że zjemy za dużo słodyczy, to już jest ten krok w kierunku negatywnego zachowania.
1: Żywność przetworzona, czyli wszystkie gotowce?
0: wszystkie gotowce, ale dzisiaj też należy rozróżnić gotowce od gotowców. To znaczy mamy wiele dzisiaj produktów, które są nawet tak zwane ready to eat, czyli gotowe do zjedzenia. Mhm. Czasami są tylko gotowe do podgrzania i one są bardzo wysokie.

0: jakości. Tak naprawdę to jest kwestia przeczytania etykiety i dzisiaj ta edukacja etykietowa to jest coś, na co chyba kładziemy największy nacisk, bo my, producenci nas nie oszukują. Oni wszystkie informacje zawierają na opakowaniach swoich produktów, tylko my ich po prostu nie czytamy, albo gdy czytamy, to w większości znaczenia słów nie rozumiemy. Zresztą ja się zawsze śmieję ze swoimi studentami, że jak na etykiecie produktu są takie związki chemiczne, których znaczenia w ogóle nie rozumiemy, a czasami wymówić nie potrafimy, to może warto zastanowić się nad tym, czy ten produkt jest warty naszej uwagi. Ale dzisiaj, szanowni państwo, nawet aplikacje, z których korzystamy w kontekście różnych aspektów. Są również aplikacje dotyczące zdrowych zakupów i one potrafią nam pomóc w kontekście takiego właśnie wyboru zakupowego i potrafią pomóc nam zdecydować, czy ten produkt jest okej, czy nie jest okej, wyjaśniając znaczenie tych trudnych chemicznych sformułowań.
1: Co ewidentnie na etykiecie powinno nas odstraszyć?
0: No, na pewno na etykiecie powinny nas odstraszyć wszystkie składniki, które nie są rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia. To są między innymi dodatki, ale tutaj też musimy nauczyć się rozróżniać dodatki do żywności. One są symbolizowane literką E i bardzo często się ich boimy. Nie do końca to dobrze, dlatego że wśród tych dodatków są również stabilizatory czy dodatki naturalne, które akurat fajnie, że występują. Natomiast im dłuższy skład, tym na pewno powinno zwrócić to naszą uwagę, zwłaszcza jeżeli kupujemy produkt, który powiedzmy jest produktem monogamicznym, jeżeli wiemy, że tam mamy, nie wiem, kukurydzę, no to szukajmy tam kukurydzy, być może wody, bo jednak jest jakaś zalewa. Pomyślmy o tym, co stanowi skład naszego produktu. Jeżeli poza tymi składnikami, które nam wpadają do głowy, że powinny się znajdować, występuje mnóstwo innych składników. Mówię mnóstwo, bo czasami to jest naprawdę liczba taka, że no, nie da się na pierwszy rzut oka zauważyć, czy to są trzy składniki, czy ile ich tam jest. No to jeżeli jest to prawie że niepoliczalne, no to powinniśmy zwrócić uwagę, dlaczego ktoś w taki sposób to zrobił. Na pewno długi okres przydatności do spożycia w produktach mokrych. To jest coś, co powinno zwrócić naszą uwagę. Dlaczego mówię w produktach mokrych? Dlatego, że w produktach suchych nie powinniśmy się tego bać, bo to woda jest siedliskiem, nośnikiem w zasadzie, nie siedliskiem, nośnikiem drobnoustrojów, bo to w niej one się rozwijają. Bez dostępu do wody mają ograniczoną możliwość rozwijania się.
1: A produkty mokre to jakie?
0: A produkty mokre to te, które zawierają wodę lub są po prostu z natury wilgotne, czyli na przykład właśnie owoce, warzywa, które w swoim składzie zawierają wodę, ale również te produkty, które będą sprzedawane w zalewie. One będą miały na pewno krótszy termin przydatności do spożycia, zwłaszcza jeżeli nie będą hermetycznie zamykane, no bo oczywiście procesy technologiczne też nam to wydłużają. Natomiast jeżeli to będzie produkt surowy i będzie produktem mokrym, to na dacie przydatności do spożycia pojawi się zapis bardzo wyraźny: należy spożyć przed. I to jest pewien nakaz, że po tej dacie przydatności produkt po prostu może być niebezpieczny. Natomiast z reguły na produktach suchych mamy zapis najlepiej spożyć do. I tutaj jest to pewna rekomendacja, że możemy spożyć do tej daty, ale prawdopodobnie po tej dacie ten produkt dalej jest zdatny do spożycia, bo jest produktem suchym, więc nie niesie za sobą ryzyka rozwoju drobnoustrojów w żadnym aspekcie.
1: A jeżeli chodzi o przetrzymywanie tych produktów, często leżą w lodówkach, takie powiedzmy gotowce, tak? W sklepach. Czy im coś grozi, jeżeli te lodówki na przykład zostaną wyłączone? My o tym nie wiemy.
0: Tak, niestety tak, to znaczy przerwanie łańcucha chłodniczego w tej dystrybucji produktu spożywczego do naszego domu, później do naszego organizmu jest bardzo niebezpieczne. Dlatego bardzo często zdarza się nawet, i myślę, że Państwu także się to zdarzyło mi wielokrotnie, że produkty mokre, bywa, że ich data przydatności kończy się nawet przed tą zarekomendowaną przez producenta i często kupując produkt, on jest dalej w dacie przydatności, a my już go otwierając zauważamy zmiany, które są dla nas nieakceptowalne. Być może to jest zapach produktu, być może to jest jego kolor, a czasami nawet zapleśnienie bardzo wyraźne. To oznacza, że produkt na którymś etapie dystrybucji został przerwany wobec niego łańcuch chłodniczy. I tak, jest to niebezpieczne głównie z powodu rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych. Nie wiem, w mięsie to może być salmonella, której niestety nie zauważymy. W przypadku owoców, warzyw często są to znamiona zapleśnienia, co na szczęście w przypadku tej grzybni powierzchniowej jest już zauważalne i umiemy to po prostu zrezygnować ze zjedzenia tego produktu. No niestety nie jest to widoczne za każdym razem, tak jak wspomniałam.

0: Miałam o tej salmonelli, ona niestety nie jest widoczna gołym okiem, więc poza ewentualnym zapachem mięsa, gdzie mamy później znamiona zepsucia chemicznego, no to drobnoustroje niestety nie są widoczne.
1: Chciałam jeszcze zapytać, bo na początku wspomniałyśmy o tym, że owoce, warzywa najlepiej jeść na surowo, owoce ze skórkami, no ale co z tą chemią, którą dodaje się, ażeby te owoce i warzywa pięknie wyrosły. Niektórzy się boją, tak, że w tej skórce na przykład jest sporo tej chemii. Czy my możemy się jej, są jakieś tipy, żeby się jej pozbyć?
0: W zasadzie to jest ich mnóstwo. Jak sięgniemy do internetu, to zobaczymy, że są nawet specjalne urządzenia do doczyszczania owoców i warzyw. Ja myślę, że taką dobrą regułą jest po prostu przyzwyczaić się do tego, że owoce i warzywa powinny być myte. Co w ogóle ciekawe, powinny być myte przed spożyciem, ponieważ usunięcie...
1: Od razu
0: przed ich konsumpcją, a nie zaraz po przyniesieniu ze sklepu, że myję i odkładam do zjedzenia późniejszego. To bardziej chodzi o to, że one szybciej się wtedy psują. Oczywiście to nie jest tak, że kiedy odczekam ten czas, to później już jakoś mi zagrażają, ale szybciej się psują, więc skracamy termin przydatności do spożycia takiego produktu. Ale rzeczywiście bardzo wiele produktów, zwłaszcza tych sprowadzanych z daleka, to są produkty, które bardzo często opiekuńczo mają zastosowane różnego rodzaju woski, które mają po prostu przechowywać ten produkt trochę dłużej, mają pozwolić na to, że ten produkt trochę dłużej będzie zdatny do spożycia, dzięki czemu dotrze na nasze stoły, na naszą półkę w domu bezpiecznie i będzie dalej w dacie przydatności. Dlatego to mycie na pewno jest ok. Bardzo często stosuje się ciepłą wodę po prostu do tego, żeby je umyć, ale są już nawet urządzenia do nawet ozonowania tych produktów, tak żeby pozbyć się drobnoustrojów, czego akurat ja, jako mikrobiolog, nie do końca jestem zwolennikiem, bo te drobnoustroje, które znajdują się opiekuńczo naturalnie na skórkach owoców i warzyw, to są także drobnoustroje, które niosą za sobą taki ładunek drobnoustrojów, które także pozytywnie zasiedlają nasze jelita.
1: A niektórzy moczą na przykład warzywa najpierw w zimnej, potem w ciepłej wodzie. Czy to ma sens?
0: Ja myślę, że każde zachowanie w kierunku higieny produktu ma sens. To, w jaki sposób to zrobimy, to też będzie zależało od grupy wiekowej, bo bardzo często tam, gdzie mamy owoce, na których skórki mają włoski, to tam ta opieka nad tymi owocami na pewno musi być troszeczkę bardziej restrykcyjna. Między innymi kiwi czy brzoskwinia to są takie owoce, które trochę trzeba poświęcić uwagi nad tym, czy na pewno zostały dobrze umyte. Natomiast jeżeli skórka jest gładka, to możemy z powodzeniem umyć ją dosyć szybko i nie musimy bardzo szczególnej uwagi przywiązywać do tego. Są też owoce takie, które z natury ze skórkami nie zjadamy, takie jak banan, w związku z czym tutaj już nie musimy zwracać uwagi na to, w jaki sposób został on przygotowany do sprzedaży.
1: Mhm. Czyli tak naprawdę, jeżeli ktoś bardzo zwraca na to uwagę, to warto spojrzeć na to podczas procesu zakupu, ażeby produkt był wyrośnięty jak najbliżej.
0: No zresztą to jest jedna z zasad prawidłowej konsumpcji, takiej racjonalnej konsumpcji i nawet dietetyczna zasada, żeby wybierać produkty, które są regionalne, których po prostu droga od pola do stołu tak zwana jest krótka, jest jak najbardziej skrócona, czyli produkty, które znajdują się w naszym rejonie, w rejonie miejsca, w którym zamieszkujemy.
1: W sklepach, a w szczególności w zasadzie w większych marketach, mamy całe półki z produktami bio.
0: Tak, czy bio, eko, w zasadzie różne nazwy.
1: Czy tutaj warto na to zwrócić uwagę, czy to jest takie... Nie wiadomo.
0: Jeżeli przywiązujemy wagę do certyfikacji ekologicznej, to tak, szukajmy charakterystycznego zielonego listka, który pojawia się na produktach ekologicznych i symbolizuje nam ten produkt eko. I ta certyfikacja ekologiczna, ona jest w ogóle regulowana prawnie, więc tu możemy czuć się bezpiecznie, że ta certyfikacja oznacza, że produkt roślinny został przygotowany, czy został wytworzony z półproduktów, czy surowców, które mają certyfikaty ekologiczne. Co to znaczy certyfikaty ekologiczne? To, że uprawa roślin była prowadzona bez użycia środków ochrony roślin. Natomiast w kontekście hodowli zwierząt, że nie były używane różnego rodzaju substancje wspomagające te hodowle, takie jak hormony, czy substancje, czynniki wzrostowe.

0: Natomiast proszę pamiętać o tym, że część producentów wie o tym, że my coraz częściej idziemy w kierunku bycia bio, bycia eko. Bio to jest tylko przedrostek warunkujący życie. Zresztą bios z łaciny oznacza życie. Oznacza, że w produkcie końcowym znajduje się coś, no nie chcę tego powiedzieć kolokwialnie, ale może warto wprost, co kiedyś żyło. Więc możemy powiedzieć, że właściwie wszystkie produkty są bio, jeżeli to są warzywa, owoce, niezależnie od tego, w jaki sposób zostały wytworzone, czy czym zostały opryskane. Mhm. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, że pewne aspekty bioproduktów to tylko chwyt marketingowy. No bo wskazywanie na przykład, że ziemniaki są bio, to jest tylko wskazanie na to, że one kiedyś rosły, a wszyscy wiemy, że tak było. W związku z czym trzeba trochę spojrzeć na to, że te przedrostki czasami są po prostu w trochę inny sposób zapisywane. Zresztą to nie dotyczy tylko produktów bio, eko, naturalnych. Bardzo często jest nazwane to przedrostkiem naturalne. Lody naturalne, owoce naturalne. Co bardzo często powoduje, że chwytamy jednak ten napis, zapis i kupujemy produkt, uważając z tyłu głowy, że jest to produkt ekologiczny, a często nie ma z nim nic wspólnego. Podobnie jest z produktami lekkimi, light, które też bardzo często stosujemy w kontekście dbania o kilogramy, czyli dbania o dietę redukcyjną. I też bardzo często łapiemy się na to, że zapisy na opakowaniu nas po prostu zachęcają do zakupu, a produkt nie ma nic wspólnego z produktem, który mógłby w jakiś sposób przyczyniać się do redukcji masy ciała.
1: Dobrze, to w takim razie tak ogólne pytanie. Jak się odżywiamy? Na jakim etapie jest nasze społeczeństwo?
0: Ja myślę, że coraz częściej...
1: O świadomość.
0: No właśnie, ta świadomość. Myślę, że w kontekście tego, jak się odżywiamy, to chyba muszę powiedzieć, że dalej źle. Może nie aż tak bardzo źle jak kiedyś, bo dzisiaj źle, ale świadomie. Coraz częściej, kiedy rozmawiam z osobami, nawet nie związanymi z branżą dietetyczną, to często mówią, że ja jem tak i tak, ale mam świadomość, że to nie do końca dobrze. Czyli już coraz częściej wiemy, że popełniamy błędy. I myślę, że to jest super, bo coraz częściej, bo wiedząc, że popełniamy błędy, jesteśmy o jeden krok do przodu. Już wiemy, że pewnych rzeczy możemy, czy powinniśmy unikać. To nie jest tak, że my w diecie mamy być zawsze idealni. Mhm. Tylko ta świadomość tego, że w pewnym dniu nie byliśmy, na przykład dzisiaj, powoduje, że być może jutro zwrócimy szczególniejszą uwagę na to, żeby zadbać o to, co poprzedniego dnia zostało po prostu zubożone, nadwyrężone, albo tam, gdzie byliśmy poza schematem, po prostu. Mhm. Coraz częściej zwracamy uwagę, bo kampanie różnego rodzaju medialne też pozwalają nam, pomagają nam dbać o to, coraz częściej zwracamy uwagę na to, żeby personalizować żywność. To też jest świetnie, dlatego że my bardzo często, jeżeli chodzi o wybór, nie wiem, telefonu komórkowego, wybór mebli do wyposażenia mieszkania, bardzo często wybieramy to podług swojego gustu i bardzo często podejmujemy decyzję, to nam się podoba albo to nam się nie podoba. Dieta także, szanowni państwo, powinna być subiektywna. Ona oczywiście obiektywnie powinna odpowiadać na normy żywieniowe, ale powinniśmy wybierać to, co lubimy. Jeżeli już koniecznie nie lubimy, nie wiem, brokułów w diecie, to ich nie wybierajmy. Wybierzmy inny produkt, który je zastępuje i dzisiaj coraz częściej mówimy o alternatywach. Pokazujemy w diecie, że nie musimy wcale wybierać diet, które są bardzo ściśle określone, w jaki sposób powinno wyglądać śniadanie co do konkretnego składnika. Tylko bardzo często dzisiaj już dietetycy, z czego ja jestem bardzo zadowolona jako wykładowca akademicki i jako osoba, która na co dzień zajmuje się badaniami żywności w Centrum Badawczo-Rozwojowym, to bardzo jestem zadowolona z tego powodu, że coraz częściej nasze diety są schematyczne. Mhm. Czyli to są schematy, które pokazują, że okej, w śniadaniu powinna się znaleźć odpowiednia ilość białka i to białko może pochodzić z... I tutaj mamy wymienione 10, 15, 20 produktów, z których mogę skorzystać. Otwieram lodówkę i sprawdzam, który z nich mam, a nie kupuję produkty według jakiejś sztampy, według jakiegoś wzoru i potem wiele z nich niestety ląduje w koszu na śmieci, a ta filozofia zero waste, tak żebyśmy nie marnowali produktów, to też jest dzisiaj jeden z aspektów dbania o zdrowie i jakość życia.
1: Mhm. W takim razie jak powinna wyglądać dieta, odżywianie, takie codzienne nasze, zaczynając od śniadania? W ogóle warto nadmienić, że powinno się znaleźć w naszym jadłospisie, bo wiele osób nawet śniadań nie je.
0: Bardzo często i gdy pytam o to, kto zjadł dzisiaj śniadanie, kiedy zaczynam wykłady albo szkolenie z samego rana, to bardzo często słyszę, że nie zdążyłem, trochę za długo pospałem. W zasadzie to jeszcze 5 minut spowodowało, że już ostatnia rzecz, o której myślałam, to śniadanie, a to jest, szanowni Państwo, najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Nasz organizm budzi się na budzik, idziemy do łazienki, realizujemy czynności, które powodują, że w końcu możemy wyjść z domu i pójść do szkoły czy do pracy, czy gdziekolwiek indziej. Natomiast tak naprawdę fizjologia naszego organizmu budzi się dopiero, kiedy dostarczymy kilokalorii. Kilokalorii, których bardzo często się boimy, a one stanowią energię. Mhm. Energię, paliwo do tego, żeby nasz organizm mógł funkcjonować. Bardzo często, kiedy pytam moich studentów o to, jak to by było, gdybyśmy chcieli samochodem dojechać na połowie baku z Zielonej Góry do Gdańska, to mówią: niemożliwe, nie da się. W pewnym momencie skończy się paliwo i staniemy w środku autostrady. I zawsze im wtedy mówię: okej, to dlaczego próbujemy dojechać na połowie baku do końca dnia, jeżeli chodzi o kaloryczność? Bardzo często nie pamiętamy, czy zapominamy o tym, że ona jest warunkowana tym, jak wygląda nasza aktywność w ciągu dnia i ona jest w pewnym sensie policzalna, bo tą podstawową przemianę materii i całkowitą przemianę materii możemy sobie nawet wyliczyć z kalkulatorów, które dostępne są w internecie. Tam wpisujemy, w jaki sposób wygląda nasz dzień, nawet uwzględniając aktywność fizyczną i jej rodzaj. Mhm. I możemy sprawdzić, ile kilokalorii musimy dostarczyć do naszego organizmu. Nie możemy, a musimy, tak żeby organizm funkcjonował prawidłowo. I ten mus zaczyna się właśnie od śniadania, od tego najważniejszego posiłku, który powoduje, że potem chce nam się chcieć po prostu.
1: Mhm. Dalej jakieś drugie śniadanie?
0: No w zasadzie to powinniśmy spożywać produkty czy posiłki w ten sposób, aby ich czasookres był mniej więcej, ten period był co mniej więcej 3 godziny. W związku z czym w zależności od tego, jak długi jest nasz dzień, tyle zmieści nam się różnego rodzaju posiłków. No i jeżeli wstajemy dość wcześnie i kładziemy się spać dość późno, to czasem mieści się ich nawet 6. I wtedy jest miejsce na śniadanie, na drugie śniadanie, na obiad, na podwieczorek, na kolację, być może nawet jakąś drugą kolację, zwłaszcza u osób, które potrzebują dbać o gospodarkę węglowodanową. Mówię tutaj nawet o cukrzykach, którzy potrzebują, aby nie wystąpiła glikemia nocna, potrzebują spożyć ten posiłek dosyć późno, jeszcze ten jeden dodatkowy posiłek dosyć późno. Jeżeli nasz dzienna aktywność jest dosyć krótka, czyli wstajemy dosyć późno, na przykład młodzież w wakacje, i kładziemy się spać dosyć wcześnie, bo jesteśmy po prostu zmęczeni, to tych posiłków zmieści się mniej, więc zadbajmy o to, żeby przynajmniej główne posiłki, czyli śniadanie, obiad i kolacja, pojawiły się w naszym codziennym jadłospisie.
1: Czy cały czas jest, że tak powiem, w mocy ta zasada, że około 5 porcji warzyw, owoców powinniśmy jeść dziennie?
0: Warzyw i owoców to była duża kampania promocyjna, 5 porcji warzyw i owoców dziennie. Dzisiaj już troszeczkę rakiem wycofano się z tej zasady i mówi się o tym, że 5 porcji warzyw, tak, ale już nie 5 porcji owoców.
1: Dlaczego?
0: Bo one także zawierają cukry proste, co prawda inne niż te, które znajdujemy w słodyczach, bo w słodyczach regułą jest glukoza, natomiast w słodyczach fruktoza, ale jednak jest to cukier, monocukier, który także w nadmiarze będzie szkodził szczególnie naszemu największemu narządowi, o którym już wcześniej wspominaliśmy, czyli wątrobie, czasami powodując nawet w tym takim permanentnym, zbyt długim stosowaniu tak zwane niealkoholowe stłuszczenie tego narządu, które jest równie niebezpieczne jak alkoholowe stłuszczenie.
1: Jak powinna wyglądać taka jedna z 5 porcji?
0: Taka jedna z 5 porcji warzyw i owoców.
1: Mhm.
0: Jeżeli chodzi o warzywa, to bardzo często jest to nieograniczone, one w ogóle powinny stanowić połowę naszego talerza, tak żeby zabezpieczyć mikro, makroelementy i witaminy, które po prostu się w nich znajdują i których, szanowni Państwo, nie zastąpimy niczym innym. Moglibyśmy zwrócić uwagę na zawartość białka, często sportowcy zwracają uwagę na zawartość białka w diecie. Możemy zwracać uwagę na makroskładniki, ale musimy pamiętać o tym, że prawidłowe funkcjonowanie organizmu to szczególnie wpływ mikroskładników, które znajdują się w produktach, a ich

0: Więcej jest właśnie w warzywach i owocach. Jeżeli chodzi o owoce, to tutaj musimy uważać na ich ilość ze względu właśnie na zawartość cukrów prostych. Mm-hmm. One oczywiście różnią się zawartością tych cukrów prostych. Możemy próbować również i tutaj znowu odsyłam do internetu, do źródeł internetowych, bo one są bardzo bogate w informacje o tym, ile cukru znajduje się w malinach, a ile w bananach, których powinnam unikać, kiedy mam zaburzenia gospodarki węglowodanowej. Po prostu czytajmy i edukujmy się. Bo wtedy będziemy wiedzieli, że okej, to tych owoców, na przykład, nie wiem, właśnie wspomnianych przeze mnie bananów czy winogron, troszkę mniej ze względu na zawartość cukrów, ale być może malin czy borówek trochę więcej, bo one zawierają mniejszą ilość tych cukrów.
1: Dobrze, mówimy o warzywach, owocach. No a co z mięsem?
0: Co z mięsem,
1: diecie.
0: Czyli źródłem białka, najłatwiej przyswajalnym, o tym też musimy pamiętać. Oczywiście nie negujmy diet wegetariańskich i wegańskich, bo one funkcjonują i mamy szansę i mamy prawo wybrać taki rodzaj odżywiania się. Zawsze mówię, że to jest dobry wybór pod warunkiem, że jest oparty o wiedzę. Za każdym razem jest to dobry wybór pod warunkiem, że jest oparty o wiedzę. Jeżeli chodzi o mięso, no to tutaj wiemy, że zespół aminokwasów budujących skład mamy kompletny, w związku z czym dlatego mówi się, że to jest łatwo przyswajalne źródło białka. W przypadku roślin bardzo często zawartość białka dietetycznie, tak to została taka zasada przyjęta, żeby dietetycznie zawartość tego białka w roślinach dzielić na pół, czyli jak przeczytam, że mam 20 gram białka w produkcie, no to przyswajalne możemy uznać, że jest około połowy, czyli około 10 gram i tak możemy to mniej więcej liczyć i myślę, że to będzie dobry sposób. W przypadku owoców i warzyw jest to też trochę, mówię o tych, które są bogatym źródłem białka, głównie na przykład rośliny strączkowe, to tam warto też zwrócić uwagę na to, żeby to nie było tak, że wybieramy tylko fasolę na przykład albo tylko ciecierzycę, bo akurat jeżeli chodzi o ten zespół aminokwasów budujących skład tych produktów, no to on jest różny w zależności od rośliny. W przypadku mięsa mamy troszeczkę lepiej, bo nie musimy zbytnio zwracać na to uwagi, natomiast w przypadku roślin tu musimy zwrócić szczególną uwagę na to, żeby wymieniać te produkty, zamieniać je i żeby to było urozmaicone, ze względu na to, że właśnie być może zabraknie nam, czy będziemy mieli deficyt niektórych aminokwasów ze względu na tą monoporcję, monogamię produktu. Jeżeli chodzi o mięso, to oczywiście najbardziej rekomendowane jest to mięso drobiowe. Dzisiaj dietetyka głośno mówi o tym, że jeżeli wybieramy drób, to dobrze wybrać taki drób, który wciąż uznajemy za drób bardzo wysokiej jakości i tutaj dietetycy ciągle mówią o indyku, żeby wybierać mięso indycze, chociaż oczywiście mięso...
1: Dlaczego?
0: Dlatego, że w przypadku hodowli indyczej zdecydowanie mniej stosuje się środków ochrony zwierząt, środków wspomagających hodowlę, chociaż szanowni Państwo, należy też zwrócić uwagę na to, że no nie kasujmy mięsa drobiowego, na przykład pochodzącego od kurcząt, nawet ze względu na szum medialny, który często tworzy się wokół tych produktów, dlatego że to mięso także jest badane i ma swoje wytyczne badawcze i poza tymi wytycznymi, jeżeli nie spełni wymogów normatywnych, nie trafi na półkę sklepową. Więc to nie jest tak, że my kupując mięso drobiowe pochodzące na przykład od kurcząt, możemy się liczyć z tym, że ono będzie, często mówimy to tak kolokwialnie, nasterydowane, a już indycze nie, bo oczywiście nie jest tak, że te mięso, jeżeli będzie miało przekroczenia dopuszczalnych środków ochrony zwierząt, czy środków stosowanych w hodowli zwierząt, że będzie dopuszczone na rynek, bo nie będzie. Dlatego też, jeżeli jesteśmy niepewni, jeżeli nie ufamy, możemy zwrócić uwagę właśnie na produkcję lokalną, możemy pojechać, spróbować znaleźć mięso w okolicy, którym ufamy. Mała hodowla manufakturowa, hodowla, powiedziałabym, butikowa, w której niewielki kurnik, nie możemy zawsze spróbować kupić mięso, któremu zaufamy. Natomiast zaufajmy też przepisom prawa żywnościowego, które nas chroni i których producenci tych przepisów przekraczać czy wychodzić poza zakres przepisowy nie mogą, nie powinni i dostają za to kary.
1: Wieprzowina, wołowina rzadziej, rozumiem.
0: Wieprzowina, wołowina rzadziej, ale tutaj tu już ze względu na zawartość dodatkowych makroskładników, głównie jeżeli chodzi o tłuszcz na przykład znajdujący się w produktach, wybieramy, czy rekomenduje się w diecie mięso drobiowe ze względu na to, że jest po prostu chude, tak to nazwę. Mm-hmm. Czy chude to znaczy w rozumieniu jego składu zawiera niewielką ilość tłuszczu, natomiast jeżeli chodzi o mięso wieprzowe czy mięso wołowe, to tutaj już z tą zawartością tłuszczu bywa inaczej, czy jest

0: inaczej. Dlatego też to nie jest tak, że powinniśmy unikać tego mięsa, bo tutaj znowu nie zabezpieczymy, nie wiem, chociażby zawartości odpowiedniej żelaza w aż tak wysokich proporcjach w mięsie drobiowym, co właśnie na przykład w mięsie wołowym czy wątróbkach różnego rodzaju, których niestety, jeżeli chodzi o podroby, często pomijamy ten aspekt. W związku z czym tutaj znowu stawiamy na zasadę urozmaicenia i dobrze, żeby występowały wszystkie rodzaje mięsa w naszej diecie.
1: Ile razy w tygodniu na naszych talerzach powinno gościć mięso? Możemy to jakoś określić?
0: No, dzisiaj mówi się o tym, że mamy modę na tak zwany fleksitarianizm, czyli na tak zwany wybiórczy wegetarianizm. Co oznacza to w praktyce? W praktyce oznacza to, że mięso jadamy rzadko. W zamyśle tej mody to jest trochę tak, że w domu raczej stosujemy dietę wegetariańską, czasem wychodząc do gości, gdzieś tam jedząc u kogoś, czy w restauracjach stosujemy produkty mięsne i już wtedy się ich nie boimy. To oznacza po prostu to, że tego mięsa w diecie jest trochę mniej niż było do tej pory to rekomendowane. Do tej pory mówiło się o tym, że porcja białka pochodzącego z mięsa powinna występować w diecie codziennie. Dzisiaj już mówi się o tym, że no niektóre doniesienia nawet mówią, że raz w tygodniu, chociaż już tutaj chyba bym nie była aż tak pozytywnie nastawiona do tej rekomendacji, bo tego białka...
1: To skrajność!
0: Skrajność, dlatego że tego białka będzie na pewno wtedy w diecie za mało, a szanowni Państwo, pamiętajmy, że białko to enzymy, białko to hormony, produkcja białka wpływa realnie na każdy proces fizjologiczny. Białka biorą udział w każdym procesie fizjologicznym naszego organizmu, więc gdy go brakuje, dochodzi do zaburzeń nie tylko fizjologicznych w produkcji substancji, które są biologicznie aktywne i czynne i które wspomagają nasz metabolizm chociażby, ale również pamiętajmy o tym, że to jest także regulacja, szczególnie u kobiet, regulacja układu hormonalnego. I tutaj też coraz częściej dochodzi do zaburzeń właśnie przez restrykcyjne diety, które warunkują tak zwany efekt odstawienny. Ja w ogóle nie jestem fanką diet eliminacyjnych. Uważam, że tak obiektywnie rzecz ujmując, zabieranie składnika z diety jest tylko wtedy okej, produktu spożywczego, który niesie za sobą jakiś składnik, kiedy mam wiedzę o tym, jak go zastąpić. Czyli jaki inny produkt spożywczy wybrać, żeby zastąpić składnik, który umyka z produktem, który właśnie eliminujemy. W związku z czym, jeśli tak jest, że musimy wyeliminować składnik, bo nie wiem, alergia, bo czasami nietolerancja, to okej, to jest pewna rekomendacja zdrowotna, więc musimy ją bezwzględnie stosować. Natomiast zastanówmy się, co my musimy zrobić, żeby zastąpić te składniki, które w związku z tą eliminacją zostały wyeliminowane. Tak, żeby metabolizm wciąż działał, jak w szwajcarskim zegarku.
1: Mhm. Czym skorupka za młodu nasiąknie? Zatem jakie podstawy edukacji takiej żywnościowej powinniśmy przekazywać dzieciom? To wcale nie jest proste, bo dzieci wybrzydzają, mówiąc kolokwialnie. Rodzice się stresują, że nie jedzą tych wartości odżywczych, ale z jaką wiedzą młodzi powinni wejść w życie?
0: No właśnie, my często mówimy o tym, że mamy problem wśród żywienia dzieci i często mówimy o tym, że to dzieci podejmują te decyzje. Szanowni Państwo, no nie. Dokładnie, one czerpią autorytet z tego, co dzieje się wokół nich. Oczywiście nie na wszystko mamy realnie wpływ, bo musimy pamiętać o tym, że niezależnie od tego, w jaki sposób czy jakie zasady przekazujemy dzieciom w domu, to ponieważ one się rozwijają i są też bardzo wrażliwe na wpływy, no to będą też reagowały na to, co robią rówieśnicy. Więc bardzo często podejmują decyzje żywieniowe poza domem zupełnie inne niż te w domu. I nawet jeżeli w domu bardzo ściśle przestrzegamy zasad, które są zasadami zdrowego odżywiania, to bardzo często poza domem dzieci, będąc u koleżanki, kolegi, jedzą dokładnie
1: sklepiki szkolne.
0: O, sklepiki szkolne, sklepiki nieopodal szkoły, które bardzo często kuszą różnego rodzaju produktami, których w domu nie ma albo które w domu się ogranicza. No oczywiście to nie jest tak, że od dzisiaj zabieramy kieszonkowe i prowokujemy do tego, żeby nigdy nic nie kupiło, a wszystkich rodziców, koleżanek i kolegów informujemy, że nasze dzieci jedzą tak i tak, bo to nie jest sposób. Natomiast to jest edukacja całego społeczeństwa i tak naprawdę ona powinna zaczynać się od głowy, czyli w tym przypadku od rodziców i opiekunów prawnych, tak żeby i nauczycieli, którzy także biorą czynny udział w wychowaniu, nie tylko edukacji, ale i wychowaniu od samego żłobka czy przedszkola po edukację szkolną,

0: tak, żeby te zasady wdrażać i żeby codziennie mówić o tym, co jest ważne w kontekście już nawet nie piramidy zdrowego żywienia, ale w ogóle takich zasad, które powinny znajdować się w głowie, zakorzenione wręcz, chciałbym się powiedzieć genetycznie, ale jeszcze nie, żebyśmy je mieli zawsze z tyłu głowy i żeby dzieci także o tym wiedziały. Dobrze, bo dzisiaj na lekcjach przyrody czy później biologii bardzo dużo mówi się o zdrowych aspektach odżywiania.
1: Teraz też mamy nowy przedmiot, zobaczymy po tym roku, jakie będą podsumowania.
0: Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że właśnie ten przedmiot trochę zrewolucjonizuje to, ten sposób postrzegania na zdrowie i jakość życia właśnie. Całe zdrowie i jakość życia, bo my, kiedy mówimy o zdrowym odżywianiu, to gdyby tu znajdował się sportowiec, to by powiedział, że forma, którą on sobą reprezentuje, zaczyna się w kuchni. Mhm. Bardzo często słyszę, że w ogóle brzuch robi się w kuchni, że mięśnie robią się w kuchni. Tak, szanowni państwo, 70% naszego wyglądu fizycznego, niezależnie od tego, jaką aktywność fizyczną wybieramy, to właśnie dieta. W związku z czym dzieci też o tym wiedzą. Lekcje WF-u coraz częściej oparte są o taką nie tylko ogólnorozwojową edukację, ale zwracają uwagę na różne aspekty. Mamy różnego rodzaju testy sprawnościowe. One niestety wypadają coraz gorzej. Widzimy, że nam społeczeństwo coraz mniej sprawne funkcjonuje. W przypadku dzieci to są czasy różnych działań, różnych ćwiczeń, które do tej pory odbywały się dużo sprawniej, dużo lepiej. Dzisiaj dużo większą uwagę musimy przywiązywać, nauczyciele WF-u muszą przywiązywać do tego, żeby prawidłowo je wykonywać, ale oni także są edukowani w zakresie tego, w jaki sposób postrzegać dzisiaj społeczeństwo, w jaki sposób odpowiadać na trendy. No bo, szanowni państwo, możemy uczyć się zdrowego odżywiania z książek, które funkcjonują w obiegu od wielu lat i dalej te zasady bardzo często są okej, bardzo często są prawidłowe, ale musimy zwrócić uwagę na modę żywieniową i ona się pojawia, będzie się pojawiała. Nie możemy jej pomijać, bo to jest bardzo ważny aspekt naszego odżywiania. Bardzo często influencerzy, osoby wpływowe, osoby medialne mówią nam o tym, co jest dobre, co jest złe. To, co jest chyba największym polem do popisu dla edukatorów, w ogóle dla edukatorów, którym są i nauczyciele, i wychowawcy, i powinni być rodzice, i są dietetycy, i są naukowcy, i są osoby zajmujące się tym aspektem zdrowia jakości życia, to nie tak, że powinniśmy kłaść sztywne zasady, którymi się powinniśmy kierować, tylko właśnie powinniśmy się nauczyć oddzielać prawdę od fałszu, bo punkt widzenia dietetycznego zawsze zależy od punktu siedzenia. Mhm. Jeżeli widzimy jakąś zasadę czy rekomendację żywieniową, to przeczytajmy ją i zwróćmy uwagę na to, kiedy ona jest prawdziwa, a kiedy nie jest prawdziwa. A tylko prawidłowa edukacja jest w stanie odpowiedzieć nam na to pytanie, kiedy konkretny fakt czy mit jest okej, a kiedy nie jest okej. Po prostu.
1: Dobra, to tak jakby dzieci miały na paluszkach wymienić, o czym należy pamiętać.
0: No na pewno o nawadnianiu. I to o tym nawadnianiu wodą. Zresztą sama nazwa wskazuje. Nawadnianiu wodą, bo o tym bardzo często zapominamy. Zresztą też, kiedy chcemy zachęcić dziecko do większego spożywania płynów, to często, ponieważ na wodę kręci nosem, to dajemy różnego rodzaju słodkie napoje. Zły wybór, bardzo zły wybór. Musimy też pamiętać o tym, że w przypadku napojów i żywności stałej, to proces trawienia wygląda trochę inaczej. I biodostępność, czy dostępność cukrów z produktów płynnych jest dużo szybsza, dużo bardziej, taka bym powiedziała, taka bardziej właśnie wprost podawana, aniżeli w przypadku żywności stałej, która wymaga procesu trawienia dużo dłuższego. Więc tutaj pamiętajmy o tym, że te cukry dużo bardziej negatywnie wpływają, te z napojów, niż te cukry pochodzące z żywności stałej, z produktów stałych, z jedzenia po prostu, a nie z napojów. W związku z czym nie wybierajmy produktów, które są słodzone, wybierajmy wodę. I dzieci powinny, zresztą to dzisiaj wprowadzane jest na bardzo szeroką skalę i w żłobkach, i w przedszkolach. Dzieci są pojone wyłącznie wodą. Dostają wodę przez cały okres przebywania w żłobku czy w przedszkolu i to jest bardzo dobrze. Zresztą wodopoje pojawiły się również w szkołach.
1: Tak.
0: Są dostępne, można ze swoim bidonem przyjść i do swojego bidonu nalewać sobie wodę za darmo. Mhm.

0: prostu w nieograniczonej ilości, co też jest super, bo to znaczy, że dbamy o to, żeby to nawadnianie występowało, więc na pewno nawadnianie, na pewno jedzenie, bo szanowni Państwo, to co my zauważamy, to że dzieci mają problem z jedzeniem regularnie. Super, że w szkołach podstawowych jeszcze, na długich przerwach bardzo często, nie tych obiadowych, tylko tych, które około obiadowo się pojawiają, odbywa się coś takiego, że nauczyciele, wychowawcy klas jedzą ze swoimi dziećmi, ze swoimi wychowankami. Fajnie, bo wszyscy wyciągamy wtedy śniadanie i w jednym czasie jemy to śniadanie. Bardzo dobrze, że pojawiają się pewne rekomendacje. Ja sama dostałam taką na dziennik, żeby do śniadaniówki wkładać to, to, to i to, a nie wkładać tego, tego, tego i tego. Oczywiście, co tam było? W tych produktach rekomendowanych były warzywa, owoce, kanapki oparte na przykład o pieczywo wieloziarniste, ale w ogóle kanapki, które zawierają również warzywa, tak żeby była to kanapka z sałatą, ogórkiem, pomidorem, żeby to była tak zwana bogata kanapka. A żeby unikać raczej wkładania tam umieszczania cukierków, batoników i słodyczy, po pierwsze, żeby nie kusić innych dzieci, a po drugie, żeby zadbać o swoją dietę. Więc super, że pojawiają się tego typu rekomendacje także dla rodziców, bo ja zawsze, kiedy chciałabym włożyć taki batonik, to zawsze mam z tyłu głowy, kurczę, dostałam informację, że nie. A jak ktoś zobaczy, że ja włożyłam i to będzie na mnie, więc może dobrze, że pojawia się ten taki ogólny strach, że nie chciałabym wyjść poza ramy, które są gdzieś tam stosowane w szkole. Na pewno, tak jak mówię, dbanie o te posiłki tak, żeby się znajdowało, żeby nie pomijać tych śniadań, żeby to drugie śniadanie w szkole się pojawiało, bo dzieci zdecydowanie więcej kilokalorii potrzebują ze względu na proces, który się u nich dzieje, a to jest proces nie tylko edukacji, bo my wszyscy się jakoś uczymy, cały czas się uczymy, mówi się, że uczymy się całe życie, ale dzieci oprócz tego się rozwijają, szanowni Państwo, i do tego rozwoju potrzebują paliwa w postaci żywności, więc nie pomijamy tego drugiego śniadania. Jeżeli chodzi o dzieci, no to ruch, aktywność fizyczna, która powoduje nawet tą mobilność, szanowni Państwo, bo dzisiaj coraz częściej lekarze mówią o tym, że nawet łamliwość kości u dzieci jest zdecydowanie większa i ona nie wynika tylko z diety ubogiej w wapń, ale wynika również z tego, że ta aktywność fizyczna jest zdecydowanie mniejsza niż kiedyś w tak zwanych dzieciach podwórkowych, gdzie nie było dostępu do mediów i gdzie nie siedziało się w domu przed komputerem i w ten sposób tylko nie pracowało na padzie palcami, tylko się po prostu biegało po osiedlu, po lesie, budowało bazy i może warto do tego wrócić, żeby tą aktywność fizyczną taką nawet około społeczną prowadzić z rówieśnikami na dworze bez dostępu do telefonów. To nie jest tak, że mamy je zabrać ten dostęp, ale jeśli już dziecko wychodzi na dwór, to w zasadzie po co ten telefon, po co ma z niego korzystać, jeżeli wychodzi do swoich rówieśników i to z nim będzie się bawić, grać czy uczyć.
1: Mhm. Jakich unikać takich największych błędów? Jakie są największe błędy, które popełniamy?
0: No, największe błędy to jest brak konsekwencji, bo dziecko, tak jak już wspominaliśmy, często kręci nosem, że czegoś nie lubi, więc często dla świętego swojego chyba bardziej spokoju mówimy, no dobrze, tak już nie lubi, to dam coś, co lubi, żeby zjadło. Bardzo często to coś, co lubi, to jest często ten sam wybór każdego dnia. A tak jak powiedziałam, dieta powinna być urozmaicona, więc próbujmy przemycać produkty spożywcze, edukować dziecko, dlaczego ten produkt jest ważny, ale szanowni Państwo, to co działa, to posiłek przygotowany przez samo dziecko. Bardzo często jest tak i widzę to często po mojej córce, że ona przygotowując sama posiłek, to nawet gdy nie do końca jest z niego zadowolona i to nie jest do końca stuprocentowy jej wybór, jeżeli chodzi o produkty spożywcze, to jest przez nią przygotowane w 100%. I wtedy trochę łatwiej jest jej dokonać tego wyboru, no sama przygotowałam, to zjem, to sprawdzę, to spróbuję. Bawmy się tymi produktami spożywczymi, próbujmy korzystać z nich. Często rozmawiajmy o tym, skąd te produkty pochodzą. Być może mamy tam jakąś historię opartą o inny kraj. No nie wiem, bagietka Paryż na przykład. Uczmy dzieci tego, że możemy się bawić żywnością i żywieniem, że możemy korzystać z różnych produktów, bo one wszystkie są jadalne i że jeżeli nie ten, to inny. Szukajmy następnego, który być może ci zasmakuje. Bardzo często naszym błędem żywieniowym jako dorosłych jest też to, czy wyborem błędnym jest też to, że często wybieramy dla dzieci produkty, które sami lubimy. Zupełnie nie dając

0: Ów to nie daje tego mojemu dziecku, bo na pewno też nie lubi. No nieprawda, bo nie zdążyło spróbować. Sprawdźmy, być może nie lubi i wtedy faktycznie nic na siłę, ale jeżeli lubi, no to może będziemy mile zaskoczeni, że to jest jego subiektywny wybór, a nie nasz. Więc to na pewno to. Nie odpuszczajmy, sprawdzajmy. I wiem, że to jest czasami proces bardzo żmudny i bardzo często chcemy się już poddać wiele razy po drodze, ale droga do sukcesu jest często trudna i nawet w kontekście rywalizacji sportowej nie ma sukcesu bez wysiłku. I ten wysiłek żywieniowy też musi zostać podjęty. My często, idąc na łatwiznę, łapiemy się czegoś, co jest proste, łapiemy się czegoś, co jest łatwe, a często to łatwe oznacza niestety w późniejszym okresie różnego rodzaju choroby dietozależne. Bo pamiętajmy o tym, że choroby dietozależne są zależne od diety w takim głównie stopniu, że one, że nieprawidłowa dieta przez wiele lat, nie jednorazowo zastosowana, nie jednorazowe sięgnięcie po słodycze, nie jednorazowe sięgnięcie po produkty, które nie są rekomendowane w codziennej diecie, a cykliczne, stałe stosowanie, permanentne stosowanie tych błędnych zasad powoduje, że nam się to odbija w przyszłości. Szanowni Państwo, w przyszłości. Więc dzisiaj, kiedy dziecko je i mówi, no ale dobrze wygląda, ale wszystko jest w porządku, ale przecież nic z nim nie jest, ale przecież nie jest słabe, nie ma anemii. Wszystkie wyniki są okej. Teraz są okej. Ale pamiętajmy o tym, że realnie każdego dnia popełniamy krok negatywny w kierunku tego, żeby później pojawiły się problemy żywieniowe.
1: A jakie to są choroby dietozależne?
0: No to niestety w większości przypadków są choroby dzisiaj jeszcze oparte w większości o choroby związane z zaburzeniami. Nie tylko waga, nie tylko nadwaga czy otyłość, która jest niestety coraz częstsza i nawet traktowana jako choroba cywilizacyjna, ale również różnego rodzaju zaburzenia gospodarki hormonalnej, głównie u kobiet. To jest też realny wpływ diety na te zaburzenia. Szanowni Państwo, wszystkie zaburzenia gospodarki węglowodanowej, coraz częściej różnego rodzaju hiperinsulinemie, hipoglikemie, cukrzyce, insulinooporności, wszystko to, co wynika z nieprawidłowej relacji węglowodanów w diecie i nieprawidłowego metabolizmu tych węglowodanów w naszym organizmie, to też już coraz częstsze przypadłości, z którymi się mierzymy. Choroby takich narządów jak tarczyca, czy choroby takich narządów jak wątroba, to również realny wpływ nieprawidłowej diety bardzo często. W przypadku chorób dietozależnych również te alergie nabyte, których często nie mamy od samego początku, a które później zauważamy, bo coś się wydarza w naszym organizmie, że organizm przestaje tolerować konkretny składnik diety i na to też należy zwrócić uwagę, że to z czegoś wynika i to często wynika właśnie z powtarzalnych błędów żywieniowych. Tych chorób oczywiście dietozależnych jest dzisiaj mnóstwo i ponad 12 milionów osób na całej Ziemi cierpi na choroby dzisiaj, które korelowane są z dietą, ale pamiętajmy, Szanowni Państwo, że choroby dietozależne, ponieważ są zależne od diety, często ich objawy możemy zminimalizować, a nawet cofnąć, stosując dietę prawidłową. Więc to nie jest tak, że jesteśmy na straconej pozycji i już nasze wybory są skończone, bo już jest za późno. Często nigdy nie jest za późno, żeby wdrożyć prawidłową dietę, prawidłowe zasady funkcjonowania w kontekście zdrowia i jakości życia, bo tak jak już mówiłam, dieta to nie tylko dieta, ale również aktywność fizyczna, więc nigdy nie jest za późno, żeby zacząć. Być może dzisiaj jest dzień, w którym powinniśmy zacząć myśleć o prawidłowych zasadach. Nie popełniać błędów, popełniać je, ale popełniać je coraz bardziej świadomie.
1: Możemy sami zadziałać trochę z dietą, ale jeżeli mamy jeszcze jakiś problem, no to tak coraz więcej widzimy osób, które chodzą do dietetyków. Czy warto wybrać się do takiej osoby?
0: No bardzo warto. To jest specjalista, który wie, co powinien zarekomendować konkretnej osobie. Oczywiście zwróćmy uwagę na to, czy usługa, po którą przychodzimy, jest usługą kompletną. Pamiętajmy o tym, że powinniśmy zostać przetestowani ze wszech miar. To nie jest tylko ważenie i mierzenie, czyli nie tylko sprawdzamy, jak dziś wygląda nasza waga czy skład masy ciała, ale powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy dietetyk pyta nas o nasze nawyki żywieniowe, czy przeprowadza wywiad żywieniowy, czy w ogóle pyta nas o wyniki badań, czy w ogóle chce je zobaczyć, powinien chcieć je zobaczyć, bo powinien chcieć zobaczyć, z czym ewentualnie jest problem,

0: na poziomie metabolizmu czy na poziomie fizjologii. Dlatego też ta usługa, dlatego mówię, że powinna być kompletna, bo powinna być bardzo oparta o nas samych, o nasz metabolizm, nie o zasady. Bo zasady możemy sobie wyczytać z internetu i internet nam powie, czy media nam powiedzą, czy doniesienia, które możemy znaleźć w mediach, nawet społecznościowych, powiedzą nam, w jaki sposób się odżywiać, bo mamy zasady prawidłowego odżywiania, którymi możemy się kierować, które możemy stosować. Ale dietetyk powie nam, jak to jest z nami. Spersonalizuje nam to. A żeby mógł nam to spersonalizować, to musi nas poznać wzdłuż i wszerz. W związku z czym korzystajmy z porad, dlatego że czasami popełniamy błędy, o których nawet nie wiemy. I dietetyk wskaże nam drogę. To nie jest osoba, która będzie z nami szła przez całe życie. To jest osoba, która pojawi się w momencie, kiedy my będziemy chcieli się wyedukować. Więc ta edukacja żywieniowa z poziomu dietetyka to jest coś bardzo, bardzo ważnego. Widzimy to nawet u siebie w Centrum Zdrowia i Jakość Życia, że bardzo często eliminacja problemu żywieniowego czy edukacja w kierunku tego, że coś było robione do tej pory źle, otwiera oczy i to się już więcej nie pojawia i zmienia się całe postrzeganie diety w kontekście nauki właśnie, tej edukacji właśnie. W związku z czym dietetyk tak, lekarz tak, osoby, które realnie mogą wpłynąć na ukierunkowanie, bo tak naprawdę chodzi o ukierunkowanie, to nie będą osoby, które będą się nami opiekowały całe życie, no chyba, że jest to jakaś choroba i wymaga konsultacji cyklicznej już przez całe życie, no to, to są często epizody, które występują na naszej drodze i dobrze, że występują. Sięgnijmy, kiedy już poddajemy się, kiedy już nie wiemy, co robić dalej, to nie szukajmy doniesień internetowych, pójdźmy do specjalisty i zapytajmy o to. Bardzo często też w kontekście wyboru samych suplementów diety, bo dzisiaj mówi się o tym, że powinniśmy uzupełniać dietę o to, czego ewentualnie nam brakuje. No i oczywiście, czego nam brakuje? Sprawdźmy, co mówi o tym internet. Czego może mi brakować? Szanowni Państwo, no nie. Tu stawiam ogromną granicę. Nie suplementujmy się wobec wyborów, które wydaje nam się, że są ok. Pójdźmy do lekarza specjalisty, który nam zarekomenduje pewne suplementy, pewne dodatki, pewne uzupełnienie diety. Tylko wtedy, kiedy faktycznie one wymagają uzupełnienia, czyli kiedy rzeczywiście mamy niedobory. One również wyjdą z wyników badań biochemicznych. W związku z czym nie wybierajmy sami, że chyba brakuje mi witaminy D, to się będę suplementować. Tylko sprawdźmy, co mówi o tym, co mówią o tym wyniki badań. Sprawdźmy, co mówi o tym specjalista. Zabawne, że kiedy jesteśmy chorzy i idziemy do lekarza i lekarz przypisze nam konkretne leki i mówi, że to na przykład są dwie kapsułki dziennie rano i wieczorem, to my to stosujemy jak sztampę, bo tak lekarz powiedział, tak jest zapisane na opakowaniu. Często farmaceuta w aptece nawet zapisuje dwa razy po jednej kapsułce, tak żebyśmy o tym pamiętali, bo jest to ważne, a bardzo często w przypadku wyboru suplementów czy w ogóle dawki żywieniowej zupełnie o tym nie pamiętamy i bierzemy tyle, ile nam się wydaje, że jest okej. Bierzemy często za dużo.
1: Właśnie, z tym też można przedobrzyć.
0: Dokładnie, z tym też można przedobrzyć i jest wiele takich, takich składników, na przykład witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, są świetnym przykładem na to, że ich hiperwitaminoza, czyli zbyt duża ilość tego składnika w diecie, jest o wiele bardziej niebezpieczna niż tak zwana awitaminoza, czyli niedobór tego składnika w diecie. Dlatego nie wyznaczajmy sobie samemu dawek, nie pozwalajmy wyznaczać sobie dawek przez innych bez tego, bez sprawdzenia, czy rzeczywiście konkretnego składnika nam brakuje.

diecie. Mhm. Dlatego nie wyznaczajmy sobie samemu dawek, nie pozwalajmy wyznaczać sobie dawek przez innych bez sprawdzenia, czy rzeczywiście konkretnego składnika nam brakuje.

0: rodzeństwa, posiadania siostry tak naprawdę. Ja pochodzę z takiego domu, w którym były cztery kobiety, cztery siostry. One się zawsze spotykały, śpiewały razem, robiły bardzo dużo wspólnie rzeczy, a ja mam tylko starszego 9 lat brata. Czułam się po prostu samotna, potrzebowałam siostry, potrzebowałam takiego wsparcia kobiecego. Wynikało to z różnych moich takich przeżyć osobistych, powiedziałabym takich dramatów moich osobistych w życiu prywatnym, kiedy potrzebowałam wsparcia kobiet, a ich po prostu już w moim życiu nie było. Powstał taki pomysł, zrodził się w 2018, realizował się w 2019. Takie luźne spotkania kobiet, kręgi kobiet, tak to nazywałam wtedy. One jeszcze nie były tak popularne, jak teraz są popularne. Zaczęłyśmy się spotykać, rozmawiać, robić różne rzeczy wspólnie, wymieniać się swoimi doświadczeniami. A potem przyszła pandemia, trudny czas i my jakoś tak w buncie chyba tego, że zostałyśmy pozamykani, zostaliśmy wszyscy pozamykani w domu, zrodziło się właśnie taka ogromna potrzeba spotykania na żywo i w 2021 zorganizowałyśmy, poznałyśmy takie osoby przez kobiety, przez internet tak naprawdę, na różnych grupach. I ta grupa była na początku bardzo liczna, zahaczała tak naprawdę o całe Lubuskie. I spotykały się na tej grupie kobiety z Lubuskiego. Potem zaczęłyśmy się spotykać, chyba pierwsze spotkanie było w kwietniu 2001 roku, tak? 2021 roku.
1: Ale w kwietniu mnie nie było, ja byłam na Nocy Kupały.
0: A, tak. A potem my akurat z Olą spotkałyśmy się rok później bodajże.
1: Tak, w 21 i to była, najpierw kupowałam od ciebie świece, a później się umówiłyśmy na Noc Kupały i pierwszy raz wtedy się w zasadzie
0: tak, i to było pierwsze spotkanie tych wszystkich kobiet, które się na tej grupie lubuskiej zebrały. Znaczy w większości, tak? Wiadomo, że nie wszystkie. To była taka ewolucja tak naprawdę tych spotkań, bo one nie wyglądały tak, jak wyglądają teraz. One były bardziej takie zamknięte, tylko osoby, które należały do tej grupy, przychodziły na te spotkania. Aż postanowiłyśmy w 2022 wyjść na zewnątrz. Wtedy zaprosiła nas do żagania Estera Parker bodajże. I pierwszy krąg był taki otwarty w żaganiu, gdzie przyszło
1: Ale
0: sporo dziewczyn.
1: Już jako stowarzyszenie byłyśmy?
0: Czy nie, jeszcze nie byłyśmy jako stowarzyszenie. I właściwie wszystko zaczęło się w sierpniu tegoż roku, kiedy pojechałyśmy.
1: Zostałyśmy zaproszone do żagania na taki, to był taki jakby...
0: Jarmark zdrowia i rodziny, tak. Pamiętam, przez starostwo żagańskie.
1: To było jakoś.
0: Tak, pod koniec sierpnia. I wtedy postanowiłyśmy zalegalizować, jak gdyby stworzyć coś, co jest stricte poświęcone kobietom, tak?
1: Tutaj w zasadzie mogę dodać, że z tym pomysłem pchnął nas do tego pomysłu mój mąż, który jest notabene księgowym i mówi, jak już spotykacie się i robicie coś, to zacznijcie, zalegalizujcie to, zacznijcie po prostu robić to
0: oficjalnie.
1: No i on nas zmotywował do tego, żebyśmy właśnie założyły Stowarzyszenie Kręgu Kobiet Kreatywnych.
0: Także z potrzeby kobiet, ale tak naprawdę zmotywował nas mężczyzna.
1: Mąż. Ja tylko jeszcze bym chciała dodać, że u mnie było też bardzo podobnie. W sumie w zasadzie Marta mnie wciągnęła w kręgi kobiet. Zaczęłyśmy się spotykać. Ja spotkałam się z Martą, ponieważ chciałam od niej kupić świece, bo Marta robi piękne świece sojowe. Przepraszam, nie sojowe, tylko z wązy pszczelej. Sojowe to Monia. I ja też pochodzę z takiego domu, gdzie jestem najstarszą siostrą, mam trzech młodszych braci, nigdy nie miałam siostry. Moja mama dosyć wcześnie zachorowała i niestety już zmarła, także też nie miałam tego kobiecego pierwiastka w swoim życiu. I kiedy poznałam Martę i inne kobiety, które tworzą te kręgi kobiece, zaczęłyśmy się spotykać, po prostu wreszcie mogłam otworzyć się na ten ukryty w sobie, głęboko zakopany pierwiastek kobiecy i pomogło mi to po prostu być tą kobietą w pełni, otworzyć ją, tę swoją kobiecość.
0: Także w 2022, 12 kwietnia dostałyśmy...
1: Nie, przepraszam, 12 grudnia.
0: Grudnia, tak, ja przepraszam, już w kwietniu jestem. 12 grudnia dostałyśmy numer KRS, potwierdzenie, że stowarzyszenie zostało zarejestrowane.
1: Tak.
0: I od tej pory oficjalnie działamy, a w marcu następnego roku powstała siedziba.
1: Tak, w marcu 2023.
0: Tak, tutaj dzięki tak naprawdę Dycie Gajdzie, która

0: nam to miejsce pokazała, tak.
1: Jeszcze swoje biuro nieruchomości i właśnie Edyta tutaj pokazała nam to miejsce. I dzięki niej tutaj jesteśmy w zasadzie.
0: Bo to miejsce nie było wystawione, pamiętam, do wynajmu. I Edyta mówi, słuchajcie, chodźcie, ja wam pokażę jeszcze jedno miejsce. I tak już jak weszłyśmy tutaj, tak tu zostałyśmy, bo poczułyśmy, że to jest to miejsce. Także jesteśmy bardzo też z tym miejscem związane.
2: No właśnie, kobiecy krąg, siadamy w kręgu, tak jak teraz. I co dalej?
0: I co dalej? I tak naprawdę każda z kobiet, która siada w tym kręgu, przychodzi z jakimś bagażem doświadczeń. To są często smutki, troski dnia codziennego, jakieś takie frustracje, które prowokują trudne sytuacje. I żeby nie trzymać tego w sobie, one po prostu to, my tak zawsze mówimy, że zrzucają do kręgu. Zrzucają do kręgu, nie biorą sobie cudzych trosk na plecy, ale pozbywają się swoich. No, od dawna wiadomo, że jak coś jest wypowiedziane, to jest po prostu nam lżej. Więc tym kobietom jest lżej. Z czasem to już nie były tylko troski, ale to były radości i sukcesy. One wychodziły stąd, no i my również, po prostu z takimi lżejszymi plecami. Ten bagaż, ten ciężar zostawał tutaj, w tym kręgu. Każda ma swój czas, my wtedy nie przerywamy, staramy się nie przerywać, chociaż to nie jest łatwe, jak siedzi kilkanaście kobiet.
1: Ale też kultywujemy tutaj takie narzędzie mocy, akurat w naszym wypadku to jest bęben, albo jakiś inny instrument muzyczny tutaj od naszej Moni, która też tutaj z nami w stowarzyszeniu współdziała. I po prostu każda z tych kobiet ma swój czas, otrzymuje narzędzie mocy i mając to narzędzie mocy może wyrażać to, z czym tutaj przyszła.
0: Ale są też kobiety, które przychodzą się tylko jakby nakarmić tą energią naszą kobiecą, pobyć w tej energii kobiecej, bo nie mają jeszcze na tyle w sobie odwagi czy chęci, żeby mówić. Więc często też mamy takie kobiety, które po prostu chcą z nami pobyć, pomilczeć, tak? One się otwierają na kolejnym kręgu albo w ogóle po prostu przychodzą i z nami są. Więc tak to wygląda. Nie ma tu żadnych rytuałów, nie ma tu żadnych jakichś takich historii nie z tej ziemi. To jest po prostu takie kobiecość, siostrzeństwo, bycie razem, bycie z kobietą, zrozumienie, przynajmniej taka próba zrozumienia, bo też no, jesteśmy tylko ludźmi i nie jesteśmy w stanie wyłączyć wszystkiego, tak? Nie będziemy tutaj ukrywać, że jesteśmy bez oceny, tak? Bo ta ocena się pojawia, jakby jesteśmy, jest nasz korzeń, tak? Jesteśmy w tym wychowani, ale my też wiemy, że każda kobieta, która tu przychodzi, ona przychodzi z jakąś swoją raną, z czasem też z radością, więc to jest piękne, że one po jakimś czasie przychodzą z takie wolne, nie?
1: Tak.
0: Takie wolne i dzielą się też radościami, sukcesami. Umiemy się z tą kobietą wtedy cieszyć. No to wtedy nam taka radość tutaj patronuje.
1: Taką ideą Stowarzyszenia Kręgu Kobiet Kreatywnych jest to, żeby tworzyć te kręgi. One są nieodpłatne, także tutaj może przyjść każda kobieta. Warunkiem jest ukończone 18 lat, żeby jednak to była kobieta pełnoletnia i świadoma. I tak jak mówimy, tutaj nie ma żadnych wymogów, tylko po prostu chęć bycia szczerym, otwartym, autentycznym, po prostu bycia sobą. I tak jak Marta mówi, czasami są kobiety, które w ogóle nie chcą rozmawiać i nie chcą mówić, one po prostu chcą być i pobyć sobie. I to też jest w porządku.
0: Po prostu potrzebują, tak jak my kiedyś, siostry, która posiedzi przy tobie. Posiedzi, potrzyma cię czasem za rękę, której można się czasem wypłakać, z którą można się pośmiać, która cię akceptuje w pełni. Tego właśnie potrzebują te kobiety. Mówimy o tym, że jesteśmy dla każdej kobiety. Nie każda kobieta jest dla stowarzyszenia, bo no, spotykamy się z różnymi historiami, ale tak naprawdę każda może do nas trafić, każda może do nas przyjść i każda zostanie przyjęta.
1: Tutaj też, to też Marta mówi, to chyba jest któraś z swoich nauczycielek to mówiła. I też my to powtarzamy dla kobiet, które chcą do nas tutaj przyjść i posiedzieć, czy też po prostu zobaczyć, co tu u nas się dzieje. Nie oczekuj niczego, ale bądź gotowa na wszystko.
0: Tak, spodziewaj się wszystkiego. Na pewno przychodzą zmiany, tak? Bo kręgi

0: nauczyciela, jak to mówiła. I też my to powtarzamy dla kobiet, które chcą do nas tutaj przyjść i posiedzieć, czy też po prostu zobaczyć, co tu u nas się dzieje. Nie oczekuj niczego, ale bądź gotowa na wszystko.
1: Tak, spodziewaj się wszystkiego. Na pewno przychodzą zmiany, tak? Bo kręgi

0: No właśnie, a jeśli chodzi o warsztaty, bo to jest duża oferta do wyboru, jak dobieracie tematykę, jakie to są warsztaty?
1: A i co nam przyniesie los tak naprawdę? Zapraszamy dużo kobiet prowadzących warsztaty. Przyjeżdżają do nas kobiety i z Wrocławia prowadzić te warsztaty, i z Pruszcza Gdańskiego, Aleksandra Jaworska.
0: I z Warszawy.
1: I z Warszawy miałyśmy dziewczyny tutaj. Tak naprawdę to, co nam w duszy zagra, że jest taka potrzeba, jest taka możliwość, bo tu nie tylko chodzi o potrzebę, ale jest na przykład możliwość pokazania czegoś nowego, tak? Takich babcinnych sposobów. Nasze babcie i bańki stawiały i miały różne swoje sposoby. To było bardzo naturalne. W każdym domu kiedyś, przynajmniej tak było u mnie, w każdym domu były bańki, były różne metody wspierania na przykład odporności, więc my to staramy się w troszeczkę taki naukowy sposób przekazać dalej, więc wybieramy takich nauczycieli, takich instruktorów, którzy prowadzą swoje gabinety profesjonalne, żeby ta wiedza szła dalej, tak? Czy też warsztaty ustawień systemowych, z którymi przyjeżdża do nas Joanna Rybacka. Ona jest psychologiem klinicznym, więc trzyma taką pieczę profesjonalną nad tymi warsztatami. Ona też prowadzi fantastyczne spotkania dla kobiet we Wrocławiu, u nas również, przyjeżdża ze swoimi autorskimi warsztatami. Kobiety naprawdę się na takich warsztatach otwierają. My bardzo dużo nosimy w ciele, bardzo dużo bólu, tak? Każda z nas trosk, bólu, ale też takiej niewypowiedzianej radości, bo często się wstydzimy zachować radośnie, tak? Wstydzimy się swoich emocji, swoich uczuć. Więc tutaj na takich warsztatach jesteśmy w stanie to, że tak powiem, wyrzucić z siebie, tak? Pokazać na zewnątrz.
2: Tutaj też warto jest dodać, że my też wybieramy na te warsztaty kobiety, czy też osoby prowadzące, które my też sprawdziłyśmy, my też korzystałyśmy z usług tych osób, z tych warsztatów, my też się wyszkoliłyśmy. Nie chcemy tej wiedzy zatrzymywać tylko dla siebie, dlatego jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli te osoby zgodzą się przyjechać do nas i zrobić taki warsztat, nieść tą wiedzę dalej, to jak najchętniej jesteśmy na to otwarte i tak właśnie Anna Rybacka, tak samo Aleksandra Jaworska tutaj z Pruszcza Gdańskiego z bańkami u nas była. Także to nie są przypadkowe osoby, to są osoby, które my znamy, które sprawdziłyśmy i które po prostu możemy z czystym sercem i sumieniem polecić.
1: Oprócz tego my robimy różne warsztaty. Mamy Monikę Kaźmierczak, która jest dźwiękoterapeutą, stąd tenisy w stowarzyszeniu Gongi. Odbywają się tutaj koncerty, spotkania. Monika robi też swoją biżuterię, więc kobiety przychodzą i w ramach takiego rękodzielniczego kręgu siadamy, gadamy, tak? Tak po babsku często. I robimy sobie bransoletki albo pierścionki z koralików, z kamieni półszlachetnych i szlachetnych.
2: To jest... Warto dodać, że Monika zajmuje się też, ona pracuje z biżuterią, z kamieniami i ona też po prostu zajmuje się litoterapią, także ona ma też wiedzę na ten temat. To nie jest tylko hobby, to jest też wiedza.
1: Czyli to jest kolejna dawka wiedzy, jakichś rzeczy, których nie ma na co dzień, tak? Więc jesteśmy tutaj w stanie to przekazać. Mamy naprawdę szeroki wachlarz osób, instruktorów, terapeutów, którzy chcą do nas wracać, bo to są osoby, które do nas wracają. To nie jest tak, że my się spotykamy raz. Oczywiście, że zdarzają się warsztaty, które pojawiają się raz, ale większość tych terapeutów do nas wraca. Wraca Asia Rybacka, wraca Ola Jaworska, na przykład będą fantastyczne warsztaty. Centrum Zdrowia Brzuch, będziemy pracować z brzuchem, tak? Masować brzuch, tutaj też się odbywały warsztaty z masażu tajskiego, czyli takie podstawy, stricte podstawy, dziewczyny się wyszkoliły, niektóre poszły dalej, co nas bardzo cieszy, bo tu się okazuje, że te kobiety, które do nas przychodzą, to nie tak tylko na chwilę liznąć kawałka wiedzy, ale właśnie dziewczyny, które
2: odkrywają swoje pasje tutaj.
1: Swoje pasje, tak? Okazuje się, że są nowe talenta i idą dalej, uczą się dalej u mistrzów masażu tajskiego. Tutaj jakby załapały bakcyla i poszły w tym dalej. I to nas cieszy bardzo, że patrzymy na te kobiety, jak one się rozwijają. To jest fantastyczne.
2: Tak. No tutaj też warto dodać, że i my również prowadzimy swoje warsztaty. Marta jest numerologiem, pracuje również z kartami, z runami, ze znakami runicznymi. Ja jestem astrologiem, pracuję z kartami tarota. Oprócz tego Marta również prowadzi, jest mistrzem reiki. Ona jest zbyt skromna, żeby się do tego przyznać, więc ja tutaj to powiem. Tutaj Marta też pracuje
1: z refleksologią.
2: Ja przypomnę, bo jeszcze zawsze zapomnę tego słowa.
1: Nie, nie.

0: Umiem ci powiedzieć, że to z tyloma rzeczami pracuję.
1: Z psychoanalizą.
0: A co nie, no bez przesady, nie z psychoanalizą, ale zajmuję się i fascynuje mnie też hipnoza, więc tak, więc tutaj też się odbywają takie sesje. Rozmawiamy też dużo o tym, prowadzimy wykłady online, właśnie astronumerologiczne. To nas też z Olą połączyło, bo to są nasze pasje, które każda z nas gdzieś tam trzymała głęboko ukryte. No tak, o, ja coś wiem, ale no to się tego uczę.
1: Od ponad 20 lat, że już któraś obie pracowałyśmy, okazało się, że Marta z numerologią, ja z astrologią, ale w zasadzie tak tylko dla siebie. No ja też tutaj przyznam, że ja pochodzę z takiej mocno katolickiej rodziny, więc u mnie to było takie spychane, ja tak nie mogłam wyjść z tym na zewnątrz. Bardziej dopiero w zasadzie ten okres pandemii i moment, kiedy zaczęłyśmy się z Martą spotykać, tworzyć te kobiece kręgi, wtedy już w sumie jako dorosła kobieta odważyłam się wyjść z tym na, że tak powiem, na światło dzienne i po prostu przekuć swoją pasję na pracę.
0: I to nas właśnie połączyły, te kręgi wspólne nas połączyły i jakby wyłuskały z nas to, co najlepsze. To, że nasze pasje stały się naszą pracą. My tak pracujemy na co dzień, robimy wspólne sesje astronomerologiczne i nie tylko. Tworzymy warsztaty, kursy i wykłady. I to połączyło nas właśnie tutaj w stowarzyszeniu, to siostrzeństwo. To, że nawzajem wspieramy swoje pasje, że jesteśmy otwarte na tą drugą kobietę i jesteśmy w stanie, jesteśmy jakby takim dowodem na to, że te kobiety mogą razem, bez rywalizacji, bez takiego niepotrzebnego współzawodnictwa pracować i współistnieć. Tak? Tutaj żadna drugiej niczego nie zazdrości. Pracujemy tak już parę dobrych lat i no, naprawdę sprawdza się to. Nie? Więc to też nam dało stowarzyszenie i właśnie kręgi kobiet, że my otwieramy się jedna na drugą, tak?
1: Tak, że potrafimy ze sobą rozmawiać, że nawet my tutaj nie ukrywamy, że jest cały czas pięknie, cudownie i różowo, bo jesteśmy tylko ludźmi i też mamy gorsze i lepsze dni, ale właśnie to siostrzeństwo i to spotkania w tych kobiecych kręgach, przynajmniej dla mnie, ja mówię z mojej perspektywy, pomogły mi się otwierać i rozmawiać z drugim człowiekiem. Ja byłam taką osobą, która często spełniała oczekiwania innych kosztem siebie, co później po prostu miałam w sobie taką frustrację, źle się z tym czułam, a tutaj właśnie Marta, to też tutaj taka zależność astronumerologiczna między nami jest, że ona potrafi mi po prostu powiedzieć prosto z mostu i mówi: Olka, mów prosto z mostu, więc nauczyła mnie takiej otwartości i to jest właśnie piękne, że to siostrzeństwo, ja tutaj tak powtarzamy cały czas siostrzeństwo, chociaż to słowo trochę jest oklepane w dzisiejszych czasach, ale my naprawdę celebrujemy to siostrzeństwo i ja naprawdę czuję, że mam wsparcie właśnie w tych kobietach jako siostrach. No tak jak mówię, ja mam samych braci i troszeczkę inaczej to się u mnie układało, ale to mi pozwoliło po prostu odkryć siebie w pełni.
2: Mhm. No właśnie, tutaj mówiłyśmy o astrologii, numerologii. Miałam zapytać, no bo to nie są tylko horoskopy, znaki zodiaku. To gdzieś wpływa na nas samych mocno.
0: To jest liczby, mogę mówić z tej perspektywy. U mnie jest taką ciekawostką, że ja po prostu nie cierpię matematyki. I pamiętam, że zawsze w szkole miałam z tym ogromny problem. Tak naprawdę zadania rozwiązywała mi mama. Co tu dużo kryć. I miałam z tym ogromny problem. To był mój wielki kompleks. I ja kiedyś sobie powiedziałam, nigdy nie będę pracować z liczbami. Nigdy. Nigdy nie będę pracować w ogóle w jakimś zawodzie, gdzie jest obecna matematyka. No i tutaj wszechświat mi zrobił takiego psikusa, bo numerologia to jest sama matematyka i tu się robi dużo obliczeń. Ale co chcę powiedzieć właśnie z perspektywy numerologa? Liczby są obecne w naszym życiu na każdym kroku. Lubimy, mamy swoje szczęśliwe liczby, typujemy swoje szczęśliwe numery, patrzymy poprzez liczby na to, co się wokół nas dzieje, czyli to jest liczenie głosów, statystyki. To są wszystko liczby. Nasza data urodzenia to są liczby, celebrujemy dzień urodzenia. Często też dzień imienin to też jest liczba jakaś, tak? Więc celebrujemy to. Liczby są obecne w naszym życiu na każdym kroku, tak? Czasami nawet jak z dziećmi coś robimy, to mówimy 1, 2, 3, 4, start, nie? Dalej to jest liczba.
1: Albo liczę do trzech.
0: Albo liczę do trzech, nie? Cały czas liczby są obecne. My je bardzo bagatelizujemy na co dzień. One mają niezwykły wpływ na nas. Cała nasza data urodzenia ma na nas niezwykły wpływ. To jest coś, co jest zapisane w naszych dokumentach, jako numer PESEL również, co jest niezmienne w naszym życiu. I

0: analizując każdą liczbę, i od tego zawsze się, tego się zawsze broniłam, nie? Przed tym się broniłam, analiza jakaś matematyczna, a tutaj to robię, robię intensywną analizę matematyczną każdej liczby. Ona, każda z nich ma swoje znaczenie, każda litera ma też swoją liczbę. I jakby w takim alfabecie hebrajskim, no to jest bardzo powszechne, że litera jest również liczbą. Pierwszym numerologiem był Pitagoras i tutaj pierwsze wzmianki o numerologii są właśnie z tamtych czasów. Więc no, ta numerologia jest takim łącznikiem, taką mapą dla mnie drogi życia, tego, co robimy w życiu. Co ona pozwala? Czy pozwala przewidzieć przyszłość? Bardzo często ludzie przychodzą i mówią, jak to jest? A czy tu przewidzimy jakąś przyszłość? Ja mówię, nie, no to jest tylko narzędzie do zrozumienia tego, co już wiemy o sobie. Pewne rzeczy pomaga nam przewidzieć na zasadzie emocji, jakie temu będą towarzyszyć, tak? Czyli przygotować się tak naprawdę na pewne zdarzenia w naszym życiu. Przyjąć je z taką łatwością, tak? Ale przede wszystkim numerologia z mojego punktu widzenia daje nam pełne zrozumienie tego, kim jesteśmy. Nasze przeszłe wybory, nasze decyzje, które często po latach wydają się głupie, bezsensowne, których żałujemy, tak? Numerologia pozwala to zrozumieć, dlaczego właśnie takie decyzje podjęliśmy, dlaczego w taki sposób je realizowaliśmy. No cała to jest taka dla mnie cała mapa naszego życia w połączeniu z astrologią, bo to jest dziedziny, które powinny być połączone, ktoś je kiedyś rozdzielił, ale uważam, że one bez siebie po prostu nie istnieją, bo każda planeta ma odpowiednik liczbowy w numerologii, więc tutaj to powinno być nadal jakby taką jednością i my to tworzymy na naszych sesjach, my to połączyłyśmy, tak? Jedna na drugą tak naprawdę liczy tutaj, bo jest nam łatwiej ucząc się tylko jednego, czyli numerologii czy astrologii. No i to jest właśnie to, że to jest taka jedna wielka mapa naszego życia, tak?
1: A ja ze swojej strony, ta Marta jest numerologiem, ja się zajmuję astrologią, tak jak wspomniałam, no ja pochodzę z bardzo takiej katolickiej rodziny, gdzie nie mogłam w pełni rozwinąć tej swojej pasji astrologicznej jeszcze jak byłam dzieckiem. U mnie astrologia też ma ogromny wpływ na życie. Pierwszy raz, to w sumie miałam wtedy chyba 13 czy 14 lat, jak się dowiedziałam, że jestem właśnie spod znaku solarnego Skorpiona. Moja mama cały czas była przekonana, że jestem wagą. I to było dla mnie takie, wow, ja jestem Skorpionem. Oczywiście wtedy były tylko te horoskopy gazetowe, które się opierały tylko na tym znaku słonecznym, czyli tam, gdzie mamy nasze słońce urodzeniowe, a oprócz tego mamy jeszcze masę innych planet, które mówią o tym, jak się po prostu układa nasza osobowość, jak się rozwija nasza osobowość. Drugim takim momentem, gdzie astrologia bardzo mocno wpłynęła na mnie, to było niedawno. Wtedy właśnie z Martą tworzyłyśmy swój pierwszy warsztat astronumerologiczny i ja nie byłam do końca pewna swojej godziny urodzenia, ponieważ moja mama dosyć szybko zachorowała, ja byłam też jej pierwszym dzieckiem i ona nie pamiętała tej godziny urodzenia. Mój tata to już zupełnie ją pomylił, podał mi zupełnie inną godzinę, a to było przed warsztatem, gdzie sporo kobiet, które brały udział w tym warsztacie, nie znały swojej godziny urodzenia. W astrologii potrzebna jest ta godzina urodzenia do wyznaczenia ascendentu, czyli tak zwanego drugiego znaku zodiaku, którym się charakteryzujemy. No i będąc właśnie tutaj w Żarach przy urzędzie miejskim, postanowiłam wejść i sprawdzić po prostu. I od ręki pani mi podała tą godzinę i to był dla mnie szok, ponieważ okazało się, że mój kosmogram, czyli, że tak powiem, horoskop urodzeniowy, zupełnie inaczej wygląda. Okazało się, że mam zupełnie gdzie indziej ascendent i po prostu wtedy jakby w pełni, ja to mówię, że narodziłam się na nowo astrologicznie, ponieważ w pełni miałam ten taki obraz siebie i wreszcie zaczęło mi się, wszystko mi się zaczęło układać, tak jakby klocki wskoczyły na swoje miejsce, że wreszcie pasuje do siebie, bo ja miałam coś takiego, że robiłam kosmogramy, tworzyłam analizy astrologiczne dla innych osób i wszystko im się zgadzało, wszyscy byli zachwyceni, że wow, jak to do mnie pasuje, a sama sobie nie mogłam zrobić, ponieważ nie byłam do końca pewna tej swojej godziny. Kiedy się tego dowiedziałam, to mówię, moje życie się bardzo zmieniło i tam widziałam takie pytanie było, czy astrologia, czy astronumerologia realnie wpływa na życie drugiej osoby, faktycznie wpływa. No dla mnie się życie zmieniło o 180 stopni. Ja dowiadując się, że mam ascendent w znaku lwa, czyli moim drugim jakby takim znakiem zodiaku jest lew, po skorpionie, zupełnie zmieniło

0: Mam styl ubierania się, styl zachowania i to było podświadome. To nie było coś takiego, że teraz wow, tylko teraz wow, wreszcie mogę sobie na to pozwolić, bo to we mnie jest. Tak mówią gwiazdy. Urodziłam się z takimi, a nie z innymi predyspozycjami. Ja byłam osobą taką bardzo wycofaną, zamkniętą. A wtedy, kiedy, że tak powiem, ujawnił się ten mój prawdziwy kosmogram, to tak jakbym na nowo się narodziła. Także tutaj mogę potwierdzić, że astronumerologia robi dobrą robotę i naprawdę daje nam obraz siebie. Tak jak Marta wspomniała, my to wszystko mamy już w sobie. To wszystko mamy w dacie, godzinie i miejscu naszego urodzenia. Tylko trzeba nauczyć się z tej mapy korzystać, bo to jest mapa naszego życia i to jest narzędzie, które pomaga nam po prostu lepiej i sprawniej żyć.
1: Dlatego my wysuwamy taki wniosek, że astronumerologii podstaw powinno się uczyć w szkole. Ponieważ numerologia to nie tylko data urodzenia, godzina i miejsce urodzenia, ale też nasze imiona i nazwiska, które nosimy. Dzięki temu możemy wyliczyć nasze potencjały, nasze talenty. I często my rodzice, mówię to z perspektywy rodzica, spełniamy swoje ambicje w stosunku do naszych dzieci, posyłając ich je do różnych szkół, czy też na różne kursy, tak, na których my byśmy chcieli jako dzieci uczestniczyć. I tu mówię z własnego doświadczenia, bo ignorując to, co wiem o numerologii, wysłałam swojego najstarszego syna do szkoły muzycznej. On, owszem, ma talent muzyczny, ale nie taki jak plastyczny. Ale to były moje ambicje. Potem, robiąc mu portret numerologiczny, zaglądając porządnie, analizując jego potencjały, zobaczyłam, jak bardzo skrzywdziłam go w ten sposób. Dlatego, że posyłając go do szkoły muzycznej, z automatu stłumiłam ten talent plastyczny i on mógłby naprawdę to rozwijać bardzo mocno, a tymczasem nie lubi swojej gry na klarnecie i tak naprawdę ani nie rysuje, ani nie gra. I to jest taka ciekawostka, dlatego bardzo ważne jest, by znać potencjały swoich dzieci, żeby nie spełniać właśnie swoich ambicji, żeby nie robić z plastyka muzyka. Dlatego uważamy, że astronumerologii podstaw powinni się ludzie uczyć po prostu, żeby móc wyliczyć dobrze potencjały swoim dzieciom, albo dobrać takie imiona swoim dzieciom, które zapewniłyby wszystkie potencjały. To jest bardzo ważne, żeby ograniczyć wszelkiego rodzaju tak zwane lekcje karmiczne, nie? Żeby to dziecko, ale nawet jeżeli z jakąś lekcją przychodzi, to żeby miało potencjał do pracy nad tym. Także bardzo nas rozwija astronumerologia i też rozumiemy swoje dzieci. Rozumiemy, z kim my mamy do czynienia, że to jest zupełnie odrębny człowiek, który przyszedł ze swoimi talentami, z jakimiś predyspozycjami albo i nie. I nie robimy nic na siłę, to jest ciekawostka, że my zaczynamy rozumieć swoje dzieci, nawet już w moim przypadku dorosłe, tak? Więc to jest taki impuls do tego, żeby zrozumieć drugiego człowieka, siebie i drugiego człowieka, z którym mamy do czynienia. Tak?
0: Dlatego też szerzymy tą wiedzę tutaj też w stowarzyszeniu, poprzez stowarzyszenie, robiąc wykłady, robiąc różnego rodzaju warsztaty, kursy, bo uważamy, że tak jak już wcześniej mówiłam, to co nam pomogło, czego my doświadczyłyśmy, z tym się chcemy dzielić, bo myślimy, że najlepiej jest się dzielić po prostu swoim własnym doświadczeniem, niż po prostu, nie wiem, wymyślać nie wiadomo co, będąc autentyczne w tym, co robimy i promując to, czego same doświadczyłyśmy i co w naszym przypadku się sprawdziło, możemy to robić z czystym sumieniem.
2: Dokładnie. Mówiłyście, żeby te kręgi robić wszędzie tak naprawdę i tutaj z warsztatami pojechałyście też do zakładu karnego. Jak to się stało? Jakie to były warsztaty w ogóle? Jak panie was przyjęły?
0: No właśnie, astronumerologiczne.
1: Byłyśmy zaskoczone bardzo. Propozycja była ciekawa, a że my jesteśmy otwarte na wszelkie propozycje, to pojechałyśmy. Po prostu jedna z animatorek tutaj w zakładzie karnym była u nas na kręgu i zaprosiła nas do siebie tam, do Krzywańca. Kobiet było bardzo dużo, bo tam było około 100 osób po prostu.
2: No, to jeszcze przed taką
1: ogromny krąg. To może ciężko nazwać kręgiem, bardziej to był wykład taki astronumerologiczny, ale my byłyśmy niezwykle poruszone wiedzą tak naprawdę tych kobiet, bo się okazało, że niektóre z nich interesują się numerologią, interesują się astrologią.
0: I mają o tym wiedzę.
1: Mają o tym wiedzę, a że numerologia i astrologia to i wedyjska, i klasyczna, i jest wiele tych odmian. I chińska, prawda? I tutaj można byłoby o tym mówić i poematy pisać. Ja nie wiedziałam, że są kobiety, które są zafascynowane tym tak mocno. No nie będę ukrywać, że jechałyśmy do takiego miejsca, że spodziewałyśmy się wszystkiego i niczego tak naprawdę.

0: kobiety nas bardzo zaskoczyły. I tak jak powiedziałam, my jesteśmy dla każdej kobiety, dla takiej też. Dla takiej, której gdzieś tam się powinęła noga w życiu.
1: Myślę, że takiej tym bardziej. Dla takiej kobiety tym bardziej.
0: Ponieważ my byłyśmy w różnych sytuacjach w naszym życiu i różne decyzje mogłybyśmy podjąć kiedyś w życiu i też
1: wylądować w takiej sytuacji.
0: Czyli my zawsze patrzymy, właśnie dzięki stowarzyszeniu, dzięki tym naszym kręgom, zawsze patrzymy na drugą kobietę tak jak na siebie i staramy się je traktować tak, jakbyśmy chciały być traktowane. Tak? Więc również te kobiety w Krzywańcu, tak? Również te kobiety, które są w zakładzie karnym. Bo czym tak naprawdę różnią się od nas? Tak naprawdę niczym, tylko być może biegiem okoliczności, jakimś zdarzeniem losowym, które pokierowały je w taką, a nie inną stronę. Nie?
1: Ale to nie znaczy, że te kobiety mają z tego powodu czuć się gorsze. One tak samo zasługują na uwagę i na zauważenie. Dlatego jak dostałyśmy tą propozycję, to z jednej strony byłyśmy zszokowane, ale z drugiej strony byłyśmy takie wręcz podekscytowane. Wow, że możemy tam pojechać, możemy poznać te kobiety i szerzyć tą właśnie wiedzę, to co nas fascynuje, co jest naszą pasją, szerzyć no, właśnie w takich miejscach też.
0: To są też kobiety, które mają swoje jakieś pasje. No, byłyśmy mile zaskoczone ogromem pytań później na końcu.
1: Takim odbiorem
0: tego, że dziewczyny tam się pytały, kiedy wrócimy. Na pewno wrócimy. Myślę, że wrócimy do zakładu karnego w Krzywańcu z jakimiś wykładami albo nawet warsztatami. Stricte. No, to była naprawdę ogromna dla nas też przygoda i potem bardzo przeżywałyśmy to, ponieważ dużo emocji w tym było naszych. Właśnie patrząc pod kątem tego siostrzeństwa, że my podejmujemy tak różne decyzje w naszym życiu, które skłaniają nas do różnych takich historii i my mogłybyśmy też być na ich miejscu, gdyby los
1: inaczej się ułożył w życiu,
0: nie?
2: Robiłyście takie wyjazdowe warsztaty?
0: Tak, znaczy my tworzymy też warsztaty jako Alchemia Sióstr tutaj przy współpracy stowarzyszenia, więc wyjeżdżamy z kobietami. Byłyśmy z warsztatem fantastycznym, astronumerologicznym w Sosnówce, wtedy 18 kobiet, bardzo duży był ten, to był taki nakład energetyczny też mocny, bo to tyle kobiet i pracowałyśmy z ich kosmogramami oraz portretami numerologicznymi. Uczyłyśmy podstaw, tak, poruszania się po kole kosmogramu i właśnie po tej dacie urodzenia, jak ją liczyć, jakie wnioski z niej wyciągać. Miałyśmy też warsztat wyjazdowy dobrostan karmiczny, czyli tutaj już stricte poruszałyśmy się po wibracjach karmicznych. No, to są takie spotkania często też nieoficjalne, na które jeździmy do naszej Krysi, bo mamy taką naszą Krysię Zielarkę.
1: Jedną z, że tak powiem, założycielek stowarzyszenia. Ona mieszka tam za Nową Solą. Też starsza, na emeryturze już starsza pani, ale jest jedną z nas, jedną z właśnie współzałożycielek. No i teraz to niedługo się wybieramy na piknik rodzinny. My po prostu też często tworzymy takie spotkania nieoficjalne, o których nie piszemy i nie informujemy na naszych social mediach, bo to są po prostu takie jakby spotkania wewnątrz dla sympatyków, dla członków stowarzyszenia. Tak się integrujemy.
0: Też wiele kobiet tutaj ze stowarzyszenia pozakładało swoje jakieś, otworzyło się na nowy rynek pracy, dostały takiego zastrzyk energii i odwagi do tego, żeby ruszyć ze swoimi tematami u nas w stowarzyszeniu. Także te kobiety cały czas z nami gdzieś tam są, jeżdżą z nami na te właśnie spotkania do Krysi. Często co roku mamy już taką tradycję, że jeździmy na Noc Kupały od dobrych kilku lat i spotykamy się u Krysi. Krysia jako jedyna mieszka troszeczkę dalej od nas, więc tak ją wspieramy.
1: Bo jest niemobilna.
0: Jest niemobilna.
1: Więc my do niej jeździmy.
0: Jeździmy do Krysi, no i teraz jedziemy z rodzinami. Także jadą sympatycy i przyjaciele stowarzyszenia, członkinie, jadą ze swoimi rodzinami też do Krysi. No i też warsztaty zielarskie Krysia czasem prowadzi. To jest taka zielarka amatorka, która odnalazła się w świecie ziół i tworzy dla nas różne mazidła, jak mamy jakieś problemy skórne, doradza nam. I to jest takie fajne, że my tak w takiej integracji razem wszystkie funkcjonujemy.
1: No my też tutaj w stowarzyszeniu staramy się promować właśnie kobiety, które się czymś zajmują, żeby wyszły z tym. Mamy też taki cykl, właśnie o tym nie wspomniałyśmy, cykl Kobiety z Pasją, gdzie staramy się raz na jakiś czas, swego czasu to było raz na miesiąc, teraz w zależności jak znajdziemy taką kobietę, która zgodzi się i która będzie chciała poopowiadać o swoich pasjach. To jest taki cykl, gdzie zapraszamy właśnie kobiety, które coś tworzą, coś robią, które chcą poopowiadać o swojej pasji, o swoim życiu, podzielić się swoją historią. I tutaj nie chodzi tylko o historię zawodową, ale ogólnie swoją historię życiową, co spowodowało, że są właśnie w tym miejscu, w którym są, kiedy że zajmują się tym, czym się zajmują. Miałyśmy Olgę Olejnik, fantastyczną joginkę z Łęknicy. Ona też swego czasu pracowała i mieszkała w Zielonej Górze. I no to są też piękne spotkania. Chcemy po prostu, też są to spotkania nieodpłatne, więc zapraszamy serdecznie. Na naszej stronie facebookowej zawsze są ogłoszenia, kiedy takie spotkanie będzie. I zapraszamy do spotkania, bo naprawdę tutaj można poznać ciekawe kobiety, które realizują się, które coś tworzą z pasją, które dzielą się swoją historią. I to są nietuzinkowe kobiety, więc również zapraszamy na te spotkania.
2: A jeśli chodzi o takie przyszłe plany, macie jakieś cele, jakieś marzenia jako stowarzyszenie?
0: No, cały czas prowadzimy też grupy wsparcia. Prowadzimy grupy wsparcia dla kobiet, rodzin również adopcyjnych. Tutaj taką grupę będzie prowadzić Ola. Dla kobiet, które doświadczyły przemocy w związku, w rodzinie, przemocy również seksualnej, czy w dzieciństwie, czy też właśnie w związku. Prowadzimy też grupę wsparcia dla osób z problemami, czy też z chorobami nowotworowymi. Tutaj Monika Kazimierczak prowadzi tą grupę. Grupy są oczywiście nieodpłatne,
1: anonimowe
0: również, tak, więc też nie ogłaszamy się z tym za bardzo. Tylko jakby przed naborem. Zawsze można do tej grupy się zapisać. Co jeszcze? Warsztaty dalej astronumerologiczne na pewno. Warsztaty z Olą Jaworską. My też staramy się raz w roku wyjeżdżać do Hiszpanii, do naszej filii Stowarzyszenia Walikante, którą prowadzi Justyna Słodek. To tak spontanicznie czasem nam wychodzi. Tam również spotykają się kobiety, które prowadzą różne warsztaty. Co dalej? No, tak naprawdę czas pokaże. Bardzo dużo rzeczy robimy spontanicznie. Bardzo dużo rzeczy przychodzi nam od tak, więc nagle wpadamy na jakiś pomysł, zapraszamy kogoś, kto mógłby te warsztaty poprowadzić lub prowadzimy same. No i to tak po prostu płynie. Nie mamy wielkich planów, dlatego że tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak się życie potoczy. Każda z nas ma swoje jeszcze takie prywatne sprawy, tak? Więc każda jakby jest zafokusowana na swojej rodzinie, ale jak nam się coś urodzi, to od razu o tym mówimy na stronie.
1: To jest zwiększenie kręgu kobiet kreatywnych, więc po prostu ta kreatywność na nas spływa i wtedy się rodzi.
2: No, i to się dzieje. Tak.
1: Staramy się mieć taki grafik na kolejny miesiąc, oczywiście stałe punkty programu, czyli koło Krąg Kobiet, Kobiety z Pasją, ale też prowadzimy i promujemy tutaj męskie kręgi i tutaj męskie kręgi prowadzi Robert Borkowski. Z Martą poznałyśmy Roberta chyba z rok temu, czy półtora roku temu?
2: Jakiś kawałek czasu.
1: Tak. Od razu, że tak powiem, wzbudził nasze zaufanie. Trochę trwało, zanim namówiłyśmy go do tego, żeby prowadził męskie kręgi, bo on musiał też do tego dojrzeć. Też musiał po prostu, że tak powiem, się z tą sprawą jakoś oswoić, ale w końcu zdecydował się i od lutego tego roku są u nas prowadzone męskie kręgi, na które serdecznie zapraszamy mężczyzn. To są spotkania tylko mężczyzn. Co prawda tutaj u nas w siedzibie Stowarzyszenia Kręgu Kobiet Kreatywnych, ale tu nie ma żadnych kobiet podczas męskich kręgów. Jest tylko Robert. No i serdecznie zapraszamy, bo tak jak kobiety potrzebują spotkać się w kręgu, porozmawiać i przepracować niektóre swoje jakieś problemy, radości i smutki, tak samo mężczyźni mogą się spotkać i tak jak kobiety uzdrawiają się poprzez swoją własną obecność i wsparcie, tak samo mężczyźni mogą siebie uzdrawiać poprzez męskie kręgi. I my zawsze mówimy, że świadome kobiety potrzebują świadomych mężczyzn.
0: Dlatego też staramy się, żeby te kręgi były męskie u nas. Ten zamysł był już dawno z nami, ale nie miałyśmy właśnie prowadzącego i Robert tutaj fantastycznie się sprawdza w tym temacie. I tak naprawdę to wszystko, jakie mamy plany. No, tak. Będziemy prowadzić na pewno swoje kursy tutaj, tak, na które serdecznie zapraszamy. Wszystkie wydarzenia i wszystkie plany, jakie są w stowarzyszeniu, ogłaszamy na naszej facebookowej stronie. Zawsze można sobie sprawdzić.
2: Tak. A jeśli chodzi o Was, jak to wpłynęło na Was takie stowarzyszenie właśnie?
0: No to poczucie zrozumienia chyba jest niezwykle ważne. Ono raz jest, raz go nie ma, ale jednak jak jest ta siostra obok, łatwiej się idzie przez życie, po prostu. Kiedy można pewne rzeczy... Nie wszystko mężczyźni, często się mówi, nie, że mężczyźni nas nie rozumieją i tak dalej, bo my mamy po prostu inny zasób emocji, mam wrażenie, jesteśmy bardziej emocjonalne kobiety i potrzebujemy takiej siostry, która to zrozumie, tak? Więc mi jest łatwiej iść przez życie, kiedy wiem, że mam wsparcie kobiet, że nie muszę z nimi rywalizować w żaden sposób, że ona stoi przy mnie, choćbym no, popełniła błąd, to tam czasem mi palcem pogrozi, powie, co ma do powiedzenia, ale jest przy mnie.
2: Czyli takie przyjaźnie też się tworzy.
0: Tworzą się przyjaźnie właśnie takie bez zobowiązań tak naprawdę. To nie jest niczym uwarunkowane. Na przykład nie jest uwarunkowane, że ja tobie, a ty mi, że coś musimy... Jest wymiana taka energetyczna, no bo jak ja, jak Ola jest dla mnie wsparciem, to ja jestem też dla niej, tak? Tutaj będę mówić o nas dwóch. Ale to nie jest jakby uwarunkowane jakimiś zobowiązaniami.
1: Tak.
0: I to jest piękne w naszym przypadku, że my to wszystko robimy bez takich zobowiązań, bez takiego ciśnienia, tak? To się po prostu dzieje i to jest piękne, bo jak ja potrzebuję poleżeć i popłakać, to Olka mnie nie zmusza, żebym wstała, tylko chwilę poleży ze mną i też popłaczę i to jest fantastyczne, no oczywiście w cudzysłowie, ale... ale kiedy ja też niosę jakąś radość, to Ola cieszy się ze mną, tak? Ta siostra jest przy mnie i raduje się.

popłakać, to Olka mnie nie zmusza, żebym wstała, tylko chwilę poleży ze mną i też popłacze. I to jest fantastyczne. No oczywiście w cudzysłowie, ale... ale kiedy ja też niosę jakąś radość, to Ola cieszy się ze mną, tak? Ta siostra jest przy mnie i raduje się.

0: przyjemność jest. I tak staramy się to przekazywać innym kobietom i wspierać je w tej drodze.
1: No mi osobiście tutaj bycie, współtworzenie tego stowarzyszenia, to bycie w tym kręgu pomogło otworzyć się na siebie i pomogło nabrać takiej wewnętrznej odwagi, żeby po prostu być sobą. Ja byłam osobą, która może nie wydawała się na zewnątrz taka zamknięta w sobie, ale ja w środku miałam bardzo dużo ograniczeń w sobie. I Marta jest też taką osobą, pomimo tego, że młodsza ode mnie o rok, pół roku w zasadzie, ale mam wrażenie, że czasami jest nawet mentalnie starsza ode mnie i czasami potrafi mnie postawić do pionu i powiedzieć: słuchaj, zachowałaś się nie tak, znowuż coś tam, to dzisiaj rano reprymendę mi dała, ale ja jestem za to wdzięczna, ponieważ ja wiem, że czasami ciężko jest samej przed sobą przyznać się do jakiegoś błędu i po prostu spojrzeć na siebie krytycznym okiem, a prawdziwa siostra potrafi to pokazać i zrobi to w taki sposób, że nie urazi cię, tylko jeszcze pomyślisz: kurde, jak dobrze, że ją mam, że po prostu mi to pokaże, bo samej mi jest głupio się przed sobą przyznać do błędu. Więc to jest to, że po prostu potrafi mi powiedzieć i pokazać: słuchaj, tutaj coś takiego zrobiłaś, a powinnaś inaczej to zrobić i zrób to dla swojego własnego dobra, bo sama sobie tym szkodzisz. A z drugiej strony ja się otworzyłam i właśnie to, co Marta mówi, nie muszę być tutaj i mogę być po prostu sobą bez tego obowiązku, że muszę się zaraz czymś odwdzięczyć. Czasami jest tak, że po prostu mogę być sobą, to jest dla mnie najważniejsze, że nabrałam większej odwagi i odważyłam się. Dla mnie przede wszystkim najważniejsze jest to, że ja poszłam za swoją intuicją i za tym, co robię, że wreszcie odważyłam się wyjść właśnie z tą astrologią, co tak długo ukrywałam przed światem. I to Marta do mnie powiedziała pierwsza: Olka, idź w tą astrologię, bo ci to dobrze ci to idzie, dobrze ci to wychodzi. I to ona mnie pchnęła do tego, żebym ja właśnie tym się zajęła, za co jestem wdzięczna i jej osobiście, i stowarzyszeniu, i kręgom. Także kobieca energia jest bardzo wspierająca, szczególnie dla tych kobiet, które w dzisiejszych czasach muszą nosić spodnie. Ja taką kobietą byłam. Byłam najstarszą siostrą, musiałam podejmować odpowiedzialność, szczególnie jak moja mama zachorowała, to też, także tak powiem, była na mnie narzucona ta odpowiedzialność, żeby nosić spodnie, a tutaj nauczyłam się chodzić w kieckach, w sukienkach, nauczyłam się po prostu celebrować tą swoją kobiecość i pozwalać sobie na to i jest mi z tym łatwiej.
2: Mhm. Co możemy powiedzieć paniom, które może by chciały dołączyć, ale gdzieś tam się wahają czy szukają czasu?
0: Odwagi, czas się znajdzie, jak tylko będzie ta odwaga, żeby przyjść, posiedzieć, zobaczyć. Tu naprawdę nie ma żadnego przymusu, żadnego ciśnienia na to, żeby się odzywać, na przykład, żeby mówić o sobie, tak? Bo tu nie o to chodzi, żeby powiedzieć o sobie wszystko. Chodzi o to, żeby po prostu być wsparciem dla drugiej kobiety. Często zapominamy o tym, że mamy różne trudne doświadczenia, my je chowamy gdzieś tam pod dywan, a przecież inni również mogą z tych doświadczeń korzystać. To nie znaczy, że wszystko to, co myśmy przeżyły, jest dobre dla innego. To nie o to chodzi, ale chodzi o to, że słuchaj, nie jesteś sama. Nie musisz tego chować, nie musisz się z tym ukrywać, nie musisz tego chować za makijażem czy też piękną sukienką, tak? Możesz być po prostu sobą, możesz się pokazać taka, jaka jesteś, jesteśmy razem w tym, tak? Przeżyłaś coś trudnego, podziel się tym z innymi, tak? Ponieważ inna kobieta, która przeżywa dokładnie to samo, może potrzebuje zobaczyć, że nie jest sama, nie? Nie jest w tym sama. Często mamy takie sytuacje, że Ola mówi do mnie: jak ty chcesz? Ja mówię: ale czego ty chcesz?
1: Ale to jest u mnie to jest syndrom najstarszej siostry, która zawsze musiała spełniać, że tak powiem, zajmować się młodszym rodzeństwem i być tym grzecznym, przykładnym, najstarszym dzieckiem, a Marta właśnie ma tą umiejętność, że ja czasami mówię właśnie: a co chcesz? Ona mówi: a co ty chcesz? A ja tak się wtedy: ale że ja? Że ja mogę?
0: Na górę, że ty, ale jak nie chcesz, to nie robimy tak, jak ja chcę, robimy tak, jak ty chcesz, no przecież nie ma problemu, nie? I to są te góry nasze najczęściej, o które się... Za to Ola mi daje ogromną takie przyzwolenie na tą moją dziecięcą radość. Ja mam coś takiego w sobie, że jak ja się cieszę, to cieszę całą sobą i no jest to postrzegane dość specyficznie.
1: Tak, jesteś rozemocjonowana.
0: A ja po prostu od jakiegoś czasu stwierdziłam, że nie ma co udawać, po prostu trzeba być sobą i tak jak Ola czuje się tutaj dzięki kręgom sobą, również ja, więc jak jak ja się cieszę, to całą sobą. I przy Oli czuję tą swobodę, tak? Przy kobietach w ogóle z kręgu, tak? Bo to my najczęściej ze sobą współpracujemy, ale jak kobiety tutaj przychodzą, ja się naprawdę czuję sobą, naprawdę czuję się zrozumiana, naprawdę czuję się akceptowana taka, jaka jestem. Ja nie muszę niczego udawać, nie muszę

0: zachowywać jakichś pozorów, bo co ludzie powiedzą. W ogóle tego to już żeśmy się chyba wyzbyły całkowicie, tak. Właśnie tego, co ludzie powiedzą. Tak. My teraz zastanawiamy się, co ja czuję, co ja mam sobie do powiedzenia, a nie co mają mi do powiedzenia inni. Oczywiście ja jestem dla nich, słyszę, co mówią, ale niekoniecznie muszę się ze wszystkim zgadzać dla zachowywania jakichś pozorów, tak? Że Ola mi daje to poczucie takiej swobody i poczucie też odpowiedzialności, bo to my tak, ja dużo mówię, a Ola działa.
1: Ale się uzupełniamy.
2: Najpiękniejsze jest to, że my nie musimy już niczego udawać i to jest bardzo uwalniające, kiedy po prostu będąc w swoim towarzystwie, tutaj też będąc w pracy, bo no nie oszukujmy się, w pracy spędzamy połowę swojego dorosłego życia i będąc w pracy nie muszę nikogo udawać, jestem sobą i to jest naprawdę uwalniające. Także to daje nam stowarzyszenie, to dają nam kręgi kobiet, że możemy być sobą i możemy poczuć się

0: Więc w pracy, bo no nie oszukujmy się, w pracy spędzamy połowę swojego dorosłego życia i będąc w pracy nie muszę nikogo udawać, jestem sobą i to jest naprawdę uwalniające. Także to daje nam stowarzyszenie, to dają nam kręgi kobiet, że możemy być sobą i możemy poczuć się
1: mały w dzieciństwie właśnie, tak? To też jest niezwykle uwalniające, jeśli zaczynamy to rozumieć i wchodzimy na taką ścieżkę swojej własnej drogi, nie? Tak naprawdę już jako dorosłe kobiety tak naprawdę robimy teraz to, czego my chcemy, a nie to, czego cały czas ktoś od nas oczekiwał. To zrozumienie naszych mężów, to jest dla nas w ogóle fantastyczne, że nasi mężowie, oni są nami tak naprawdę zachwyceni teraz, nie? My jesteśmy naprawdę takie autentyczne i prawdziwe w tym, co robimy, w tym, w jaki sposób z nimi teraz rozmawiamy, bo nie ma tej frustracji w nas. My, jak mamy, czujemy jakąś frustrację, to siadamy w kręgu po prostu. Tak. Siadamy w kręgu, każda to wyrzuca, musimy to przegadać, przeanalizować i wracamy do domu po prostu z tą lekkością i właściwie tego już nie ma, nie? Nie ma już tego ciśnienia tutaj w tym naszym życiu rodzinnym. Jest po prostu swoboda, luz.
0: Ale tutaj też warto powiedzieć, bo na początku nasi mężowie trochę sceptycznie do tego podchodzili. Co prawda mój mąż wyszedł z taką propozycją, żeby zarejestrować stowarzyszenie, żeby legalnie to zacząć działać, ale na początku byli tacy trochę sceptyczni, że może o tutaj kobietki chciały się zacząć bawić w jakieś stowarzyszenie, a myśmy naprawdę podeszły do tego z taką odpowiedzialnością i z taką że my naprawdę chcemy to tworzyć, że naprawdę chcemy robić coś prosto z serca dla innych kobiet, ale też dla siebie. No i nasi mężowie, jak zauważyli, że to naprawdę na poważnie, to wtedy zaczęli nas autentycznie wspierać i
2: popychać
0: wręcz, to idź zrób ten kurs, albo to idźcie zróbcie to, czy tamto. I to jest piękne, że oni po prostu, mamy od nich wsparcie. Jak oni zobaczyli, że my przychodzimy z tych kręgów, z tych spotkań, z tych warsztatów uśmiechnięte, radosne, nie sfrustrowane, jak to na przykład ja, jak pracowałam na etacie, to często przychodziłam sfrustrowana, bo tam z kierowniczką się pokłóciłam, to tamto i oczywiście to się odbijało na życiu rodzinnym, a tutaj zupełnie inna jakość i nasi mężowie autentycznie nas wspierają i myślę, że są z nas dumni, że po prostu mają kobiety.
1: Tak, kobiety, że my po prostu niczego nie potrzebujemy teraz udawać, że każda z nas pokochała siebie w pełni, taką jaka jest, a nie taką, jaką by chcieli widzieć inni, że my nie potrzebujemy takiej sztuczności, tak, nikogo udawać i nasi mężowie są z tego dumni. Widzą, jak się rozwijamy, to jest właśnie to, że oni widzą, jak się zmieniamy, jak się rozwijamy i kibicują nam. To nie jest tak, że zatrzymują nas w tym rozwoju, tylko wręcz przeciwnie. To jest niesamowite. Ja pamiętam, jak miałaś

0: swoje emocje, widzą, że nie trzeba niczego udawać. Nie?
1: Tutaj jeszcze jakby zachęcić kobiety, które obawiają się albo mają jakieś obawy przed przyjściem na krąg, to jest właśnie to, że będąc w kręgu kobiet uzdrawiasz samą siebie, a poprzez siebie uzdrawiasz swoją rodzinę, swój związek, swoje relacje z dziećmi, także myślę, że warto.
2: SK 106,6.
3: Uczą najmłodszych, czym jest numer alarmowy 112. Między innymi o tym rozmawiamy z Moniką Kujawską-Marszałek, koordynatorką punktu Europe Direct.
4: Monika Kujawska-Marszałek, koordynator punktu Europe Direct Zielona Góra, który działa w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim.
5: Powiedzmy więcej o samej idei działania tego punktu. Czym się Państwo zajmujecie?
4: To jest taki projekt dofinansowany bezpośrednio ze środków Komisji Europejskiej i my stanowimy taką sieć informacyjną Komisji Europejskiej, która funkcjonuje we wszystkich krajach członkowskich. Sieć nazywa się Europe Direct, no i zawsze ten kolejny człon jest związany z miejscem, gdzie znajduje się dany punkt. Naszym głównym zadaniem sieci Europe Direct jest przybliżanie w sposób taki przystępny wiedzy i działań Komisji Europejskiej i w ogóle całej Unii Europejskiej dla obywateli, dla mieszkańców regionu. Czyli chcemy po prostu tą Unię Europejską, te decyzje, te jakieś informacje, które są z Brukseli, przekazać na tutaj grunt lokalny, a z drugiej strony też przekazujemy Komisji Europejskiej, tutaj przedstawicielstwu w Polsce, potrzeby mieszkańców regionu, tak? Czyli w tym przypadku Lubuskiego, jakie są oczekiwania mieszkańców w stosunku do działań Unii Europejskiej, jakie są potrzeby, jakie są wyzwania, więc też jesteśmy takim łącznikiem, no bo z tej perspektywy Brukseli, żeby spojrzeć na całą Unię Europejską, na te wszystkie regiony, to jest czasami dosyć trudne zadanie i naszym zadaniem jako całej sieci jest też komunikowanie tych potrzeb regionalnych w skali całej Unii Europejskiej.
5: Mhm. W jaki sposób Państwo to jakby zbierają? To jest na podstawie Waszych spotkań z mieszkańcami, rozmów? Czy to?
4: Tak, na podstawie spotkań. My organizujemy też różnego rodzaju dialogi obywatelskie, spotkania z mieszkańcami. Po wszystkich naszych działaniach też staramy się przeprowadzać takie ankiety ewaluacyjne, gdzie mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię. Posiadamy też jak gdyby swój punkt, biuro. Jesteśmy też w terenie na różnego rodzaju piknikach, takich imprezach, eventach. Mamy stoisko informacyjno-promocyjne, gdzie przekazujemy jak gdyby wiedzę, mamy też publikacje, ale też jesteśmy otwarci na dialog i dyskusję, więc zbieramy te informacje i też po prostu później, jeżeli są to takie wnioski od mieszkańców, to przekazujemy je dalej.
5: Mhm. No i działacie właściwie dla różnych grup wiekowych, począwszy od tych najmłodszych, przez młodzież, można powiedzieć, dorosłych i seniorów. Czym się charakteryzują te poszczególne działania?
4: To znaczy tak, te działania staramy się część sami wymyślać działań, które wydają nam się, że będą ważne dla poszczególnych grup, ale też zdarza się tak, że po prostu reagujemy na potrzeby poszczególnych właśnie grup i takim przykładem jest właśnie seniorzy, którzy podczas zajęć, które organizowaliśmy w wakacje, to były fit wakacje, zgłosili nam taką potrzebę, że takich działań i aktywności jest za mało, chociaż dla seniorów jest bardzo dużo różnych działań, ale akurat tego typu ćwiczeń na świeżym powietrzu im brakuje i im się to bardzo spodobało, no i my te działania będziemy kontynuować, tak? Więc no nie zawsze, raczej czasami nam się uda bardzo jak gdyby wbić w zapotrzebowanie i jeżeli jest taki odzew, że to jest potrzebne, tak? No to kontynuujemy. Jeśli chodzi o zajęcia na przykład w szkołach, no to też mamy kontakt z nauczycielami i oni też nam na przykład mówią, czego brakuje, a generalnie brakuje takich działań związanych z zaangażowaniem dzieci i młodzieży, działań związanych z takimi formami aktywności jak warsztaty, właśnie jak debaty, jak wykorzystanie nowoczesnych technologii, żeby pokazać, że ten smartfon to nie tylko jest do zabawy, ale może być też fajne narzędzie do nauki, więc my staramy się, jeżeli nie my osobiście, bo też nie na wszystkim się znamy, to zapraszać ekspertów i jak gdyby reagować na te potrzeby. Tutaj jeśli chodzi też o młodzież, to jest duże wyzwanie związane właśnie z tą cyfryzacją, z dezinformacją, więc też takie warsztaty z zakresu dezinformacji ze specjalistami organizowaliśmy i też raczej w formie takich

0: warsztatów interaktywne niż takiego wykładu.
1: Mhm. To również się odbywa w formie takich jakby lekcji po prostu na różnych przedmiotach, tak?
0: Tak.
1: Czy to jest też osobne jakby...
0: To znaczy czasami, to różnie bywa, to jest też kwestia do umówienia z daną placówką. Czasami jest to jakieś takie działanie popołudniowe czy otwarte i mamy uczestników z różnych szkół, a czasami są to zajęcia stricte, które uzupełniają, dzieją się w trakcie lekcji i jak gdyby uzupełniają ten program nauki. Mhm. Tu w ramach historii to po prostu zależy, jak tak nauczyciel zadecyduje, czy też dyrekcja. My tutaj jak gdyby akurat w to nie ingerujemy, to jest kwestia jakby szkoły. Generalnie u nas taką zasadą jest, że z racji tego, że my nie mamy takich warunków lokalowych, żeby szkoły zapraszać do siebie, to zawsze jeździmy do szkoły, bądź szukamy jakiegoś miejsca poza naszym biurem, tak, gdzie wtedy organizujemy takie warsztaty. Zdarzały nam się już też takie warsztaty dotyczące dezinformacji dla młodych ludzi organizowanych na pograniczu polsko-niemieckim, więc były to też warsztaty dla młodzieży z Polski i z Niemiec i też wyszły fantastycznie.
1: Czyli podkreślmy, bo Państwo się znajdują w Zielonej Górze, ale tak naprawdę i z północy, i z południa, zewsząd z Lubuskiego.
0: Tak, łączymy północ i południe. Jest naszym terenem działania jest całe województwo lubuskie, bo funkcjonujemy w ogóle w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, w delegaturze w Zielonej Górze, no ale też jak gdyby te nasze działania tak trochę już wykraczają poza zasięg naszego województwa, bo mamy bardzo dobrą współpracę transgraniczną, taką polsko-niemiecką, taką stałą, regularną. Mamy kolegów, zaprzyjaźnione punkty Europe Direct w Guben i we Frankfurcie nad Odrą. To są takie nasze strategiczne partnerstwa, ale też udało nam się i realizujemy od kilku lat taki projekt łączący punkty Europe Direct z Polski, z Niemiec i ze Skandynawii.
1: Wróćmy jeszcze do tych ogólnych informacji, bo też docierają Państwo do maluszków, najmłodszych mieszkańców tutaj regionu. W jaki sposób?
0: Tak, do najmłodszych dzieci przychodzimy z zajęciami. Takimi głównymi tematami to jest właśnie europejski numer alarmowy 112, czyli uczymy najmłodszych, w jaki sposób korzystać z tego numeru i jak reagować w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Myślę, że to jest potrzebne cały czas. Czasami te zajęcia są też poszerzone o podstawy pierwszej pomocy, jeżeli uda nam się i jest taka potrzeba zaprosić właśnie albo strażaków, tak, albo ratowników medycznych, więc myślę, że to jest też potrzebne. I też mamy takie zajęcia, my to nazywamy ABCUE, czyli takie podstawy Unii Europejskiej, właśnie przez zabawę, przez poznanie tradycji, zwyczajów krajów Unii Europejskiej pokazujemy, że te kraje są różnorodne, a mimo to ze sobą współpracują, no i w myśl hasła są zjednoczeni w różnorodności.
2: SK 106,6. SK Żary News.
3: Przedstawiciele lubuskiego oddziału NFZ zachęcają mieszkańców regionu do wykonywania regularnych badań. Można wykonać je za darmo, bowiem lista programów profilaktycznych jest długa. Poza tym nie ma miesiąca, żeby w siedzibie funduszu nie odbywały się akcje, które również mają na celu zadbanie o zdrowie mieszkańców. O szczegółach rzeczniczka lubuskiego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Joanna Branicka. Materiał Oli Kanoniak.
1: To zaczynamy. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia i Joanna Branicka. Dziś o zdrowiu właśnie i o działalności naszego lubuskiego oddziału NFZ-u, bo prężnie Państwo działają. Zaczniemy od programów, w ramach których bezpłatnie mieszkańcy naszego regionu mogą zadbać o swoje zdrowie. No i w zasadzie każdy jest ważny, każdy dotyczy zdrowia. Na pierwszym miejscu, który możemy jako pierwszy?
4: Jako pierwszy może wymienimy tutaj program Moje Zdrowie, bo jest to najnowszy program. Program, który został uruchomiony przez Ministerstwo Zdrowia z początkiem maja, a konkretnie 5 maja ten program się rozpoczął w Polsce, także i w naszym województwie. I powiem, że z tego programu skorzystało już ponad 22 tysiące Lubuszan. Spora

liczba, jak na tych kilka miesięcy, a może dlatego, że jest ten program kierowany do bardzo dużej populacji, bo od 20 roku życia, czyli osoba, która ma ukończone 20 lat, już z tego programu może korzystać, a górnej granicy nie ma. I to też zostało zauważone, że właśnie młodzi najchętniej, z tych pierwszych danych wynika, że właśnie młodzi najchętniej się do programu zgłaszają. I to jest właśnie bardzo fajne, bo myślą też o swoim zdrowiu, bo zazwyczaj jako młodzi czujemy się jeszcze dobrze, jeszcze nie odczuwamy jakichś symptomów, właśnie głównie tych chorób cywilizacyjnych, więc to jest dobre, że myślimy tak typowo profilaktycznie, a dobrze myśleć tak o tym programie, bo ten program to jest nic innego jak bilans osoby dorosłej. Tak jak funkcjonują już od lat bilanse dzieci w odpowiednim wieku, tak, ten program jest właśnie takim bilansem osoby dorosłej, czyli też możemy wykonać pewne badania, spotkać się z lekarzem, porozmawiać o swoim zdrowiu. Właśnie wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi, dobrze się czujemy, a też ten program służy temu, żeby właśnie wykryć choroby we wczesnym stadium, rozpoznać jakieś symptomy, jakieś uwarunkowania, które mogą spowodować w późniejszym wieku na zachorowanie na pewne choroby. Także to jest dobry sygnał, że dużo młodych osób z tego programu korzysta. Drugą przyczyną może być też to, że to jest taki

0: 20 roku życia, no to można powiedzieć, że młode osoby też mogą się przebadać, spotkać z lekarzem, porozmawiać, dostać jakieś wytyczne. Jest ułożony cały program leczenia na lata kolejne. Program się powtarza cyklicznie, w zależności od wieku, co 3 albo co 5 lat.
1: Z czego to wynika, że już tak młoda grupa osób została objęta programem?
0: Ja myślę, że tutaj też dużo chodzi o edukację, tak? Bo to jest...
1: I nawyki.
0: I nawyki, tak. Chcemy nauczyć ludzi, żeby uwierzyli w to, że jak będą dbać o siebie już od najmłodszych lat, to w przyszłości będzie to bardzo dużą wartością dodaną do zdrowia, tak? Czyli tak naprawdę, mówiąc krótko, to jak będziemy żyć dzisiaj, tak będzie nasze zdrowie wyglądało w przyszłości. Oczywiście na pewne rzeczy nie mamy wpływu, tak? Są też uwarunkowania.

0: to, jaki tryb życia prowadzimy, jak się odżywiamy, ile aktywności fizycznej jest w naszym, w ciągu naszego dnia, to jak sypiamy, czyli tutaj też zdrowie psychiczne i to też jest elementem tego programu Moje Zdrowie, właśnie kondycja zdrowia psychicznego. To ma bardzo duży wpływ na to, jak nasze zdrowie będzie wyglądało w przyszłości. Czyli tak naprawdę to jest nasz kapitał, co robimy teraz.
1: Jakie badania mamy do wykonania w ramach programu?
0: W ramach programu Moje Zdrowie są oczywiście przygotowane pakiety, no więc może też powiem, jak z niego skorzystać, bo oczywiście trzeba być ubezpieczonym.

0: Jakie badania mamy do wykonania w ramach programu?
1: W ramach programu Moje Zdrowie są oczywiście przygotowane pakiety, no więc może też powiem, jak z niego skorzystać, bo oczywiście trzeba być ubezpieczonym.

Spełnienie ankiety, ankiety, którą możemy pobrać i wypełnić poprzez internetowe konto pacjenta w aplikacji mobilnej Moje IKP, przepraszam, na aplikacji Moje IKP w zakładce Profilaktyka, a osoby, które nie mają tych narzędzi mobilnych, mogą wypełnić taką ankietę z personelem medycznym w swojej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, czyli tam, gdzie chodzą do swojego lekarza rodzinnego, powiedzieć, że chcą skorzystać z programu i wówczas można się umówić z personelem medycznym wtedy, kiedy ta osoba będzie miała więcej czasu i po prostu wspólnie tą ankietę wypełnić. Następnie, jak jest ta ankieta już wypełniona, ona trafia do lekarza. Lekarz analizuje nasze odpowiedzi, naszą informację o naszym zdrowiu, jak to wygląda teraz, w tym momencie. I na podstawie wyników tej ankiety dostajemy właśnie wykaz badań, które powinniśmy wykonać w placówce diagnostycznej, która będzie wskazana przez praktykę podstawowej opieki zdrowotnej. No i jakie badania? No to oczywiście te podstawowe, czyli morfologia krwi, stężenie glukozy we krwi, cały lipidogram, poziom kreatyniny, TSH, badanie ogólne moczu,

lipoproteina A, które ja tutaj już zacytuję jednego z lekarzy rodzinnych, że jest to bardzo ważne badanie, zwłaszcza u osób, i wykonuje się to badanie u osób w wieku od 20 do 40 lat. To jest badanie, które może wskazać właśnie ryzyko zachorowania na choroby sercowe w przyszłości. Lipoproteina A. I to jest takie dosyć ważne badanie w tym wieku, gdzie trudno rozpoznać to, czy będziemy mieli problemy w przyszłości właśnie z chorobami w obrębie układu dotyczących serca. Jeżeli chodzi o ten program, no to tak jak już wspomniałam wcześniej,

0: które pozwolą lekarzowi zobrazować, w jakiej kondycji jest nasze zdrowie psychiczne. Mhm.
1: A czy ten program ma jakiś deadline? On na tą chwilę jest określony do momentu jakiegoś, czy po prostu ruszył i trwa?
0: Program ruszył, program trwa. Zachęcamy, żeby z niego korzystać. Nie ma górnej granicy wieku, więc też osoby starsze mogą z niego skorzystać. Trzeba też zapytać lekarza, czy już ten program możemy wykonać, bo jeszcze niedawno realizowany był program 40, profilaktyka 40+, i tutaj musi być pewna przerwa, jeżeli ten program niedawno wykonywaliśmy. Ale to wszystko, te wszystkie informacje będzie miał lekarz rodzinny, bądź też osoba, która będzie w rejestracji w przychodni. Wszystko to może sprawdzić i nas poinformować. Warto się zainteresować i zapytać, bądź też lekarz sam może powiedzieć, bo lekarze rodzinni też chętnie zachęcają do skorzystania z tego programu. Mają przecież informacje.

0: po tej całym indywidualnym planie zdrowotnym, które otrzymamy od lekarza po zakończeniu tych wszystkich badań i po tej wizycie podsumowującej, może być też taką motywacją, że okej, moje zdrowie jest w bardzo dobrej kondycji, będę o nie dalej dbał, a może jeszcze coś więcej zrobię, może zwiększę tą aktywność fizyczną, że ten tryb życia, który dotychczas prowadziłem, opłaciło się, bo mój organizm jest w dobrej kondycji, więc to jest też takie motywacyjne.
1: No właśnie, wspomniałyśmy o programie 40+, który trwał dość długo, no i zakończył się, moje zdrowie jest niejako zastępstwem. Jak możemy podsumować w naszym regionie ten program 40+?
0: Program Profilaktyka 40+ był programem tak naprawdę, o którym

0: wiedziało wiele osób, bo na naszych eventach i spotkaniach z mieszkańcami w całym województwie, jak rozmawialiśmy, to tak praktycznie każda osoba o tym programie wiedziała, więc to też tutaj ta komunikacja zdała egzamin. Natomiast jeżeli chodzi o realizację, no to było różnie, bo to było około 120 tysięcy osób przebadanych, program trwał kilka lat. No ten jest innym programem. Tutaj jest ważna ta wizyta podsumowująca, bo to jest bardzo takim ważnym elementem jak gdyby całego procesu w ramach programu Moje Zdrowie.
1: Lekarze, ten kontakt z lekarzem.
0: Ten kontakt z lekarzem, bo lekarze też wielokrotnie powtarzają, że wyniki badań powinny być omówione z lekarzem. Często sugerujemy się tak, że o, wszystko mi się tutaj mieści w tych widełkach, więc zapewne jest wszystko ok, ale warto te wyniki pokazać lekarzowi, ponieważ wystarczy, że trzy z tych parametrów mogą być w jakiejś górnej granicy wieku, mieszczą się owszem, ale jak są już w górnej granicy wieku, a jakiś jeden z inny jest przy tej dolnej granicy, lekarz już widzi, że coś może być tutaj sugerujące jakąś chorobę w przyszłości, tak? Może zlecić wtedy dodatkowe jakieś badanie, żeby to zweryfikować. My tego nie zauważymy, lekarz to zauważy.
1: Czyli takie spojrzenie całościowe, a nie...
0: Całościowe, podsumowujące i to jest właśnie podsumowująca wizyta, żeby lekarz zobaczył, porozmawiał, zadał jeszcze kilka dodatkowych pytań, no i tutaj jest właśnie też ten moment na zlecenie dodatkowych badań. Także jeżeli my wykonując te badania, te wyniki i tych wyników nie skonsultujemy z lekarzem, to tak naprawdę nie przejdziemy całego procesu tego programu, nie będziemy też za bardzo wiedzieli, jak dalej postępować, a te wskazówki lekarza mogą być dla nas bardzo cenne.
1: Jeszcze raz przypomnę, że to był program Moje Zdrowie, kolejny program profilaktyczny, może kolejne programy to tak kobiece, powiedziałabym, prawda, sztandarowe, temat, który powraca, bardzo ważny temat.
0: Programy profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy. To są te dwa programy, które skierowane są do kobiet. Programy onkologiczne, realizowane już od 18 lat. Ostatnio został zmodyfikowany program profilaktyki raka szyjki macicy, bo doszła tutaj nowa metoda oceny cytologii. Oprócz tej metody klasycznej jest też nowy schemat, który polega na wykonaniu testu HPV-HR z genotypowaniem i dodatkowo wykonywana jest w przypadku dodatniego wyniku właśnie tego testu, wykonywana jest ocena cytologii metodą płynną. To jest taka metoda już bardziej czuła. Tutaj te badania możemy wykonywać co 5 lat, a nie co 3 lata. Jest to nowość w tym programie i wszystkie Lubuszanki już dostęp do tego programu mają. Można te badania wykonać w każdym gabinecie położniczo-ginekologicznym, który posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wykaz tych placówek można znaleźć na stronie internetowej Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Wszystkie informacje znajdują się w zakładce profilaktyka. Trzeba znaleźć odpowiedni program. My tutaj właśnie wyszukujemy program profilaktyki raka szyjki macicy. Możemy sobie przypomnieć, tutaj jest wszystko napisane, na czym on polega i również znaleźć miejsce, gdzie możemy takie badanie wykonać. Zawsze warto zadzwonić, umówić się i przy okazji już zapytać, czy tą metodą czy te testy i tą metodą płynną ta cytologia będzie mogła być odczytana, bo program jest stosunkowo nowy, więc pewnej organizacji też wymaga od lekarza, ale dostępność jest taka, założenia są takie, że w każdym gabinecie ta nowość się już pojawiła.
1: Z czego wynika ta zmiana?
0: Bardzo możliwe, że jest to też takie zachęcenie do tego, żeby więcej kobiet to badanie wykonywało. Po drugie jest, tak jak mówią lekarze, bardziej czuła czułe badanie, więc dokładniejsze, może to bardziej zachęci Panie, że wystarczy co 5 lat takie badanie wykonać, bo

0: państwie to około 8% zgłaszalności. No oczywiście wiemy, że kobiet robiących cytologię jest więcej, bo są to gabinety prywatne.
1: Tutaj chciałam powiedzieć, bo do liczb jeszcze zaraz wrócimy, ale ta cytologia jest droga, ta, którą powiem teraz kolokwialnie, którą robimy raz na 5 lat, prawda, w gabinecie prywatnym, a tutaj możemy bezpłatnie skorzystać z tej metody.
0: Dokładnie tak, tutaj jest wszystko bezpłatne, no i mamy wykonany ten test DNA, więc od razu dowiadujemy się, czy mamy tego wirusa brodawczaka. To też jest taka informacja dla nas. Jak go mamy, no to od razu jest wykonywana ta ocena cytologii, tą metodą płynną, tą dokładniejszą. Więc chociaż stara, tradycyjna metoda również pozwoliła na wykrycie, niemniej jednak ta nowsza metoda już była w większości gabinetów prywatnych i często słyszało się, że panie wybierały gabinety prywatne, natomiast tutaj właśnie ta możliwość jest już również w gabinetach na Narodowy Fundusz Zdrowia. Warto z tego badania korzystać, bo pamiętajmy, że wcześniej wykryty nowotwór raka szyjki macicy jest w pełni uleczalny, więc bardzo ważne jest to, w jakim stadium zostanie wykryta zmiana nowotworowa.
1: No właśnie, i teraz liczby 8%.
0: 8% i ponad około 260 tysięcy kobiet takie badanie jeszcze może wykonać. No liczymy na to, że ta nowość, która pojawiła się w tym programie, spowoduje, że ta zgłaszalność będzie zdecydowanie większa. Zachęcamy Panie do korzystania właśnie do tej darmowej cytologii.

0: ten schemat oceny.
1: Te liczby są od kilku lat na tak samo niskim poziomie, prawda?
0: To prawda. Te, procent zgłaszalności na program profilaktyki raka szyjki macicy w ostatnich latach znacznie się obniżył. To też może wynikać z tego, że cytologia, która jest wykonywana w gabinetach, nie jest sprawozdawana w systemie profilaktycznym, więc gdzieś tam te dane nam uciekają. Część kobiet wykonuje cytologię i jest pod opieką lekarzy w gabinetach prywatnych. Natomiast w tym wszystkim, biorąc pod uwagę te wszystkie elementy, niepokojące jest to, że w naszym województwie, na tle innych województw w Polsce, jest najwyższy odsetek umieralności z powodu raka szyjki macicy. Tak więc, pomimo tego, że gro kobiet chodzi do gabinetów prywatnych, ten wskaźnik jest niepokojący i w związku z tym, że mamy takie możliwości i dostępność do tej do wykonywania badań w ramach tego przesiewowego programu, to taki odsetek być nie powinien.
1: Aczkolwiek to się niejako łączy. Niskie liczby i najwyższy odsetek umieralności, prawda? Niskie liczby wykonanych badań.
0: No to jest ta zbyt późna zgłaszalność do gabinetu. No to są pewnie te przypadki, które już dają jakieś objawy, bo przypomnijmy, że program przesiewowy, program profilaktyczny jest dla kobiet zdrowych, które nie mają żadnych objawów. Idą po to, żeby się upewnić, że jest wszystko w porządku.
1: Zapobieganie.
0: Tak. I przychodzą za kolejny jakiś interwał czasowy wskazany przez lekarza, czy za 3 lata, czy za 5 lat. Ważna jest ta regularność, no i badanie wtedy, kiedy się nic nie dzieje.
1: Mhm. Profilaktyka raka piersi, tutaj chyba lepsze liczby, prawda?
0: Profilaktyka raka piersi w naszym województwie to, no można powiedzieć, powód do dumy. No można powiedzieć, bo nasz procent zgłaszalności lub uszanych na ten program

Dostępność do tego programu jest bardzo dobra, bo przypomnijmy, że możemy w trybie mobilnym wykonać mammografię, czyli w mammobusie, a mammobus tak naprawdę dojedzie w każde miejsce, gdzie tylko samorząd chciałby, żeby ten mammobus dojechał. Z harmonogramów można zaobserwować, że również postoje mammobusów są w bardzo małych miejscowościach. I też myślę, że Lubuszanki przyzwyczaiły się do tego, że co miesiąc pojawia się ten harmonogram na stronie internetowej Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w zakładce Profilaktyka. I każda pani, która chciałaby z tego programu skorzystać, tam znajdzie informacje, kiedy i gdzie mammobus będzie stał i będzie można z tego programu skorzystać. Panie, które już raz chociaż skorzystały z tego programu, zapewne są powiadamiane SMS-owo przez podmioty, które te badania wykonują. Natomiast te panie, które jeszcze nie wykonały, nie włączyły się do tego screeningu, no to, to muszą same informacji szukać, tak? Dowiadywać się właśnie z jakichś informacji medialnych bądź też pocztą pantoflową. A ja zachęcam właśnie do strony internetowej w zakładce Profilaktyka. Tam wszystkie informacje można znaleźć w zależności od wieku, odpowiedni program. I tutaj również znajduje się ten program profilaktyki raka piersi. Wystarczy mieć ukończone 45 lat i patrzymy na to rocznikowo, tak? Czyli jeżeli któraś z pań kończy, będzie miała urodziny w grudniu, ale w tym roku będzie kończyła 45 lat, to już teraz może na to badanie się umawiać, nie musi czekać do daty swoich urodzin. Tutaj ten program jest tak skonstruowany, że wystarczy rok, a nie konkretna data urodzenia, więc 45-latki już mogą z tego programu korzystać. Do 74 roku jest ta screeningowa mammografia przewidziana, a jeżeli chodzi o mammografię dla kobiet młodszych lub starszych poza programem, no to to jest już inny tryb wykonywania tych badań, ponieważ

0: żeby tą mammografię wykonać. Natomiast jeżeli coś się dzieje, to idziemy na skierowanie na takie badanie, tak? Czyli wtedy udajemy się albo do onkologa, albo do swojego ginekologa, rozmawiamy z lekarzem, lekarz nas bada i wtedy, jeżeli uzna, że takie badanie trzeba wykonać, no to daje skierowanie i idziemy wtedy do tego miejsca, które wskazuje nam lekarz. I to dotyczy kobiet młodszych, czyli przed 45 rokiem życia i po 74 roku życia.
1: Ja śledzę praktycznie co miesiąc trasę mammobusów i faktycznie tych przystanków jest każdego miesiąca około kilkudziesięciu, to sporo.
0: Sporo i zdecydowanie pojawiło się więcej tych przystanków, od kiedy został poszerzony przedział wiekowy, bo widać, że jest zainteresowanie większe. Było widoczne zainteresowanie kobiet młodszych, jak ten przedział o 5 lat został poszerzony, więc panie młodsze też bardzo chętnie z tego badania korzystają.
1: Ale mammografię możemy też w ramach programu zrobić stacjonarnie w kilku miastach.
0: Tak, możemy również wykonać stacjonarnie i są to pracownie, które są zlokalizowane w Gorzowie, w Żarach i w Zielonej Górze. Również adresy i numery telefonów można znaleźć na naszej stronie internetowej. No i to jest takie stałe miejsce. Tam są stałe godziny przyjęć i dni przyjęć, więc możemy się oczywiście umówić i w miejscu stacjonarnym wykonać taką mammografię.
1: Zostając w tematach onkologicznych, szczepienia przeciwko HPV, dzieci i młodzież, jak idą?
0: Szczepienia przeciwko HPV są również bardzo ważnym elementem w profilaktyce choroby onkologicznej, tutaj konkretnie raka szyjki macicy, ale nie tylko, bo też innych chorób nowotworowych, tych wywołanych wirusem brodawczaka

0: ludzkiego. I szczepienia to jest już ten element takiej profilaktyki pierwotnej, czyli nie sprawdzamy, czy coś się złego dzieje, tylko zapobiegamy, żeby się w ogóle nic złego nie zadziało. I możemy powiedzieć, że szczepienie przeciwko HPV to jest szczepionka przeciwko chorobie nowotworowej. Tak bardzo chcieliśmy mieć taką szczepionkę i ona już jest i mało tego, i ona jest za darmo dla odpowiedniej grupy osób. Jeżeli chodzi o program szczepień przeciwko HPV, jest kierowany do dzieci od 9 do 14 roku życia, zarówno do chłopców, jak i dziewczynek. Te szczepienia można wykonać w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, tam gdzie dziecko jest zapisane, ale też jest możliwe, mogą wykonywać te szczepienia, organizować te szczepienia lekarze w szkołach. Szkoła porozumiewa się z przychodnią, z jakąś przychodnią podstawowej opieki zdrowotnej. Jeżeli tutaj będzie porozumienie, no to wtedy można to zorganizować w szkole i to jest taka bardzo opcja wygodna dla rodziców, bo jeżeli jest taka, można powiedzieć, akcja, tak? No bo wiadomo, że to trzeba umówić lekarza, żeby ten lekarz się pojawił, bo musi być konsultacja przed szczepieniem. Pewnie też szkoła będzie chciała zebrać ileś dzieci, tak? Żeby to nie było tylko dla trzech osób, tylko dla większej grupy. I wtedy jest to wygodniejsze dla rodziców, bo rodzic nie musi iść do przychodni, umawiać się, często zwalniać z pracy. To wszystko dzieje się w ramach zajęć. Oczywiście musi być tylko zgoda rodzica, że wyraża zgodę na to, żeby dziecko przyjęło tą szczepionkę. Jeżeli chodzi o inne osoby, które mogą też skorzystać z darmowego szczepienia, to są osoby od 15 do 18 roku życia. Tylko, że tutaj jest troszeczkę inny schemat tego całego procesu, ponieważ udajemy się najpierw do lekarza po receptę. Z receptą idziemy do apteki po szczepionkę i wracamy do lekarza rodzinnego i tam nam jest podana ta szczepionka. U tej młodszej grupy osób wszystko dzieje się w gabinecie podstawowej opieki zdrowotnej, natomiast po 14 roku życia, czyli od 15 do 18, jest również taka możliwość i można to szczepienie też wykonać bezkosztowo.
1: No to jak zainteresowanie w naszym regionie?
0: Jeżeli chodzi o populację, która została zaszczepiona, to wygląda na poziomie, jest to na poziomie powyżej 15%, ale zdecydowanie większy procent objęcia populacji jest właśnie u tych dzieci w wieku 11, 12, 13 lat. Tutaj widać, że to zainteresowanie jest większe. Rodzice są chętni, żeby dziecko było zabezpieczone przed tą chorobą nowotworową w dorosłym życiu, bo to tak naprawdę o to chodzi. I to możemy naszym dzieciom zapewnić, szczepiąc je, że nie będą narażone na zachorowanie na raka szyjki macicy i też inne nowotwory, na przykład odbytu, sromu, bo to również też tych nowotworów dotyczy.
1: Nieco ponad 15% to dużo?
0: No, mogłoby być zdecydowanie więcej. Liczymy na to, że teraz z początkiem września będzie taki nowy ruch i nowe spojrzenie na to, jak przygotować dziecko nie tylko do szkoły, ale również w dorosłość.
1: Jakieś akcje promocyjne, można to tak nazwać, związane z tym tematem?
0: Akcje promocyjne prowadzimy tak naprawdę cyklicznie przez cały rok i również w wakacje. Myślę, że z początkiem września będziemy przypominać o tym, bo planujemy wydarzenia związane z powrotem dzieci do szkoły. Oczywiście przypomnimy o tym, jak przygotować śniadanie, czyli takie proste podpowiedzi, jak to zrobić szybko i też wartościowo. Przypomnimy właśnie też o tych szczepieniach, więc myślę, że to też będzie taką podpowiedzią dla rodziców, żeby dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili albo którzy jeszcze nie mogli tego zrobić, bo tutaj też jest ten przedział wiekowy, więc jest też pewnie sporo osób, które chciałyby, ale jeszcze nie mogą. Wrzesień to będzie właśnie taki moment, żeby zaplanować bezpieczny powrót do szkoły i też pomyśleć o tym, co jeszcze możemy zrobić, żeby dziecko było zdrowsze.
1: Kolejny program profilaktyczny.
0: Kolejnym programem, który wykrywa choroby onkologiczne, jest program badań przesiewowych w kierunku wykrywania raka jelita grubego. Na raka jelita grubego choruje coraz więcej

0: nowotwór jelita grubego. Więc tutaj w tym przypadku osoby mogą już po 40 roku życia takie badanie wykonać. Ten program realizowany jest już od ponad 2 lat w naszym województwie.
1: Jakim zainteresowaniem cieszy się ten program?
0: Z programu dotychczas skorzystało niespełna 16% Lubuszan. To niewiele. Być może zniechęcające do korzystania z tego programu jest to, że to się kojarzy z czymś niemiłym, to badanie. I warte może uwagi jest to, że w ramach tego programu profilaktycznego, przesiewowego jest możliwość znieczulenia ogólnego. I tak naprawdę kompletnie nie odczuwa się tego badania. Oczywiście wcześniej musi być konsultacja anestezjologiczna. Ona jest również w ramach tego programu. To jest cały proces. Rejestrujemy się, umawiamy się, przychodzimy najpierw na konsultację do lekarza anestezjologa. Mhm. Lekarz robi z nami wywiad i jeżeli przeciwwskazań nie ma i my wyrażamy na to zgodę i chcemy, jest zalecenie, żeby podczas badania podać znieczulenie. I wówczas nie odczuwamy nic, żadnego bólu nie czujemy. Badanie wtedy trwa tylko chwilę, no i mamy wynik, mamy informację, wiemy, czy jesteśmy zdrowi, czy coś jest takiego, że należałoby leczyć. Ale to badanie, dzięki temu badaniu i tak naprawdę tylko temu badaniu możemy sprawdzić, czy nie mamy początku choroby nowotworowej związanej z rakiem jelita grubego.
1: I na liście programów znajduje się też coś dla pani w ciąży z naszego województwa.
0: Tak, również panie w ciąży mogą zadbać o swoje dziecko i to zarówno na tym etapie, kiedy są jeszcze w ciąży i dzięki badaniom właśnie prenatalnym, które są bardzo ważne dla kobiety w ciąży, zwłaszcza dla dziecka, ponieważ te badania pomogą wykryć pewne choroby, które mogą być leczone zaraz po narodzeniu dziecka albo też jeszcze w trakcie ciąży. Także to są bardzo ważne badania, a istotne jest to, że z tego programu może skorzystać każda kobieta, która

0: można też wykonać później, więc tutaj ważny jest ten czas. Musimy otrzymać oczywiście skierowanie na wykonanie tych badań. W naszym województwie można je wykonać w 8 miejscach. Też wykaz znajduje się na naszej stronie internetowej. Wymagane jest tylko skierowanie i może być to również skierowanie od lekarza z gabinetu prywatnego. Nie musi to być.
1: To jest ważne.
0: To jest bardzo ważne, bo jak wiem, dużo kobiet też jest pod opieką lekarzy w gabinetach prywatnych w trakcie ciąży i tutaj to skierowanie jest honorowane. Więc z tym skierowaniem panie umawiają się w odpowiednim tygodniu ciąży do jednej z 8 placówek, idą na konsultację do lekarza i tam podczas badań lekarz ustala, jakie badania mogą być wykonane. W ramach tego programu wykonywane są badania nieinwazyjne,

0: kardocenteza pod kontrolą USG. Także te badania są wysoko specjalistyczne i mogą być uspokajające dla każdej przyszłej mamy.
1: Dobrze, to teraz to, co w internecie, bo działalność, chociaż jeszcze dodam, że wszystkie informacje i szczegóły na temat programów profilaktycznych znajdziecie na stronie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Teraz to, co w internecie, ponieważ Państwa działalność to także różne portale, gdzie możemy znaleźć bardzo dużą dawkę wiedzy, co jest względnie nowe, to portal onkologiczny.
0: Wsparcia na urządzeniach mobilnych są ostatnio bardzo popularne, a zwłaszcza też rzetelnie przygotowane. I jednym z takich jest portal onkologiczny. Bardzo pomocna rzecz i takie miejsce, w którym możemy znaleźć wszystko, co może być problematyczne, co się wiąże z osobą, która choruje na chorobę nowotworową, ale też dla bliskich. Tutaj są takie poradniki również dla bliskich. Portal można znaleźć na stronie internetowej pod hasłem onkologia.gov.pl albo po prostu wpisując Narodowy Portal Onkologiczny, takie hasło. I tutaj w odpowiednich zakładkach znajdziemy przydatne dla siebie informacje. I takie, można powiedzieć, banalne, ale jak bardzo potrzebne, chociażby jak rozmawiać o chorobie nowotworowej, jak czego unikać, jak przekazać informacje o tym, że ktoś jest chory. Tutaj są, jest dużo artykułów, jest dużo podpowiedzi lekarzy, specjalistów, które mogą nas przybliżyć do tego, w jaki sposób możemy się z pewnymi rzeczami zmagać. Więc to jest też duże wsparcie właśnie dla tych osób, którym bliscy chorują na tą chorobę onkologiczną. Jak wygląda codzienność w trakcie leczenia, jak dobrać odpowiednią perukę, w którym momencie. Takie proste rzeczy, które tak naprawdę momentami są dla nas nie do pokonania. I tutaj można znaleźć, niekoniecznie musimy się z kimś spotkać, bo czasem jeszcze nie jesteśmy na to gotowi. Tutaj możemy to przeczytać i ta wiedza może nas otworzyć na jakieś takie szersze działanie, na taką

0: odpowiednie osoby, specjalistów w danych dziedzinach.
1: Mm-hmm. To portal onkologiczny, a kolejne to na przykład diety NFZ. Tam spora dawka informacji na temat żywienia, prawda? Zdrowego.
0: Tak, zachęcamy do tego portalu diety NFZ. Tym bardziej odważnie o tym mówimy, ponieważ jest on chwalony również przez lekarzy, że często też wspiera procesy leczenia, czyli osoby, które chorują na pewne choroby i dobierając odpowiednią dietę właśnie z tego portalu diety NFZ, są bardzo wspomagające, bardzo wspierają proces leczenia, więc osoby, które chorują, również mogą z tego portalu korzystać, ale osoby, które są zdrowe i chcą jeszcze zdrowiej się odżywiać, chcą zapobiegać, jak najbardziej też tutaj znajdą dla siebie duże wsparcie. Więc przypomnijmy, że portal diety NFZ jest bezpłatny. Korzysta z niego już ponad 1 000 000 użytkowników w Polsce. Obecnie zawiera już 19 planów żywieniowych, które są oparte na diecie DASH, diecie, która zapobiega chorobom związanym z nadciśnieniem, więc jest to bardzo popularna dieta i te plany żywieniowe są właśnie oparte na tej diecie DASH. Zawiera też kilkanaście tysięcy zdrowych i prostych przepisów opracowanych przez dietetyków, więc osoby, specjaliści przygotowują te wszystkie przepisy, które są tutaj zawarte. No i przypomnę chociażby jakie w tym portalu znajdziemy diety. Są tu diety klasyczne, diety wege, diety dla seniorów, diety dla rodzin całych, dla chorujących na cukrzycę, nadwagę, otyłość, na Hashimoto. Często panie, które mają rozpoznane właśnie Hashimoto, szukają jak tutaj w internecie, co powinny jeść, a czego nie jeść. I mnóstwo znajdujemy informacji różnych, czasem sprzecznych, więc tutaj właśnie w tym miejscu znajdziemy skonstruowaną dietę pod Hashimoto, która w dużej mierze może poprawić samopoczucie kobiety, która ma takie rozpoznanie. No i również depresja. Mogę powiedzieć, jaki to ma związek z dietą. Otóż bardzo duży. Odpowiednia dieta ma bardzo duży wpływ na nasze

0: na podstawie, którą możemy zniwelować na podstawie przepisów opartych o dietę DASH. Ostatnio pojawiły się na portalu diety NFZ też nowości, które myślę, że może zainteresują osoby, które są aktywne, które uprawiają jakieś sporty. To jest plan żywieniowy DASH Sport, to zachęcam do zapoznania się z tym, ale też fajna opcja dla osób zabieganych, aktywnych zawodowo, bo pojawił się plan DASH Express, czyli jak szybko z niewielu produktów zrobić coś zdrowego. To dla osób, które są zabiegane i nie mają czasu na zbyt długie przebywanie w kuchni.
1: Ale pamiętam, że również takie okolicznościowe przepisy typu święta Bożego Narodzenia, żeby było smacznie i zdrowiej.
0: Tak, pojawiają się również takie. Jest pakiet, cały pakiet różnych fajnych pomysłów na zdrowy posiłek na lato, jesień, zimę, wiosnę. Dieta, która

0: zapobiegającego odwodnieniu na lato. Także to są takie profil, można powiedzieć, spersonalizowane pod konkretny temat, pod konkretne wydarzenie i też porę roku i czas, przepisy. Rozbudowana, mocno wspierająca, bo są dzienniczki, możemy sobie coś notować, dużo ważnych porad odnośnie tego, ile, co, jak nam szkodzi cukier, ile powinniśmy pić wody, szereg informacji, bardzo duża dawka rzetelnych porad i za darmo.
1: I jeszcze mamy Akademię NFZ, prawda?
0: Akademia NFZ to też bardzo polecamy to mobilne narzędzie, ponieważ jest to wyszukiwarka wielu informacji na temat zdrowia, na temat tego, jakie programy profilaktyczne są do nas kierowane. Są też tam zebrane wszystkie dotychczas, a już sporo lat trwają środy z profilaktyką, w ramach których odbywały się różne rozmówki z lekarzami i to wszystko zostało zapisane i tam również to można znaleźć, więc tak naprawdę odtwarzając sobie te rozmowy z lekarzami specjalistami, możemy się poczuć tak, jakbyśmy byli na jakiejś konsultacji u lekarza, bo bez możliwości zadawania pytań uzyskamy odpowiedzi, bo to są takie podstawowe informacje na temat konkretnych chorób, konkretnych przypadłości, porady, profilaktyka, przede wszystkim profilaktyka. Jest tam bardzo taka wygodna wyszukiwarka, wpisując hasło od razu podpowie nam to narzędzie, gdzie co możemy poczytać. Możemy sobie też zrobić taką, wpisać sobie, ile mamy lat, więc też nam ta platforma podpowie, jakie są do tego wieku dedykowane programy i co możemy wykonać i gdzie możemy te badania wykonać. I to też wszystko w jednym miejscu, także zachęcamy do korzystania z Akademii NFZ.
1: Przycupniemy teraz w oddziale lubuskiego oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Winnemgrodzie przy ulicy Podgórnej, bo tutaj też się bardzo dużo dzieje, prawda? Akcji profilaktycznych. Tak naprawdę nie ma miesiąca, żebyśmy nie zapowiadali jakiegoś wydarzenia. Te sztandarowe, jakbyśmy wymienili.
0: Nasze sztandarowe to są nasze cykliczne spotkania. Zapowiem może w pierwszej kolejności spotkania z konsultacją z psychoterapeutą. Jakże ważne, bo zdrowie psychiczne jeszcze niestety jest tematem tabu, ale widzimy, że sporo osób przychodzi do naszego specjalisty, czekają już przed godzinami przyjęć, bo spotykamy się raz w miesiącu w godzinach 11-13, w trzeci czwartki miesiąca. Zawsze oczywiście na naszej stronie internetowej zapowiadamy, przypominamy o tym czwartku, bo można się gdzieś tam z tym trzecim czwartkiem pogubić. Także zawsze jest informacja na naszej stronie internetowej, kiedy ten czwartek przypada i kiedy to spotkanie jest. Przychodzą osoby nawet kilka razy do psychoterapeuty. To są ważne spotkania. Jak rozmawialiśmy po którymś z tych konsultacji ze specjalistą, to mówi, że dużo osób jest takich zagubionych, dużo takich niepewnych. I widać, że te rozmowy właśnie pozwalają na podjęcie tego pierwszego kroku, że gdzieś tam po tej konsultacji, po tej krótkiej rozmowie osoba decyduje się, że jednak rzeczywiście powinna skonsultować to z psychoterapeutą, a nawet już sugerowana jest terapia, bo widać, że jest już duży problem i nie robienie z tym niczego może być bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia. Dużo osób też przychodzi z problemem związanym z dziećmi. też pytają, czy to już jest niepokojące, czy to tylko tak się wydaje, czy to jest normalne, więc te rozmowy, chociaż krótkie i takie akcyjne, mogą być bardzo pomocne w kontekście naszych dalszych decyzji co do zdrowia naszego psychicznego, które jest bardzo ważne, tak jak zdrowie fizyczne, jak i również naszych dzieci.

bo często obserwujemy osoby, widzimy, że coś się dzieje, nie potrafimy pomóc i nie wiemy też, gdzie się udać, z jakiej pomocy skorzystać, więc to jest też to miejsce, gdzie można przyjść i nawet bardzo ogólnie o tym porozmawiać i specjalista już podpowie, wskaże, nawet

0: również bardzo ważnych, która poprzez edukację zapobiega polipragmazji, bo okazuje się, że starsze osoby, głównie starsze osoby, oczywiście nie tylko, spożywają bardzo dużo leków, łączą z bardzo dużą też ilością suplementów, często nieświadomie, psując proces swojego leczenia przez źle dobrane suplementy do leków, które są przyjmowane. Ważne są też pory, łączenia. Są to bardzo ważne informacje i przez piątki z farmaceutą dawaliśmy możliwość mieszkańcom Zielonej Góry na spokojne skonsultowanie właśnie tych kwestii związanych z leczeniem, z farmakoterapią. Planujemy zmienić formułę spotkań z farmaceutą. Oczywiście spotkania będą nadal cykliczne, ale w związku z tym, że nasza ekipa profilaktyczna Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia przemieszcza się w różne miejsca w naszym województwie, jesteśmy praktycznie w każdym powiecie, jesteśmy w urzędach, jesteśmy w terenie, widzimy duże zapotrzebowanie na tego typu konsultacje również poza Zieloną Górą, dlatego planujemy również te spotkania w innych miejscach, aniżeli siedziba Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Więc panie farmaceutki z różnych miast, z różnych miejscowości będą z nami obecne na spotkaniach po to, żeby dostęp do tych informacji, do możliwości porozmawiania, zweryfikowania swojej apteczki miał każdy mieszkaniec województwa lubuskiego.
1: Ale tutaj warto też dodać, że tak naprawdę przychodząc do oddziału lubuskiego naszego Narodowego Funduszu Zdrowia przy ulicy Podgórnej, czyli ta nasza południowa część, no to kiosk profilaktyczny wita nas na wejściu i to okazja do zadbania o swoje zdrowie.
0: Dokładnie tak. W kiosku profilaktycznym sprawdzimy bardzo dużo parametrów dotyczących naszego zdrowia i tym samym sprawdzimy, w jakiej kondycji ono jest. Można tam wykonać analizę składu ciała, czyli sprawdzić, ile wody mamy w organizmie, jaki mamy poziom tkanki tłuszczowej, ten tłuszcz trzewny, tkanki mięśniowej. Oczywiście sprawdzimy wagę, wzrost, co też wskaże nam wskaźnik BMI, który też podpowie, czy grozi nam otyłość, czy też jakaś choroba z tym związana. Sprawdzimy sobie ciśnienie tętnicze krwi, sprawdzimy sobie poziom saturacji, czyli jak jest dotleniona nasza krew. Sprawdzimy też siłę uścisku dłoni. Badanie, które może wskazać początki choroby neurologicznej. I również sprawdzimy, jak wygląda nasz wiek metaboliczny. A to cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Jeżeli wiek metaboliczny jest niższy od naszego wieku kalendarzowego, to jest bardzo takie pocieszające, można tak powiedzieć. I jest to taka nagroda dla osób, które o siebie dbają, które nie palą, nie spożywają jakichś alkoholowych napojów, które prowadzą aktywny tryb życia, które zdrowo się odżywają, na pewno zobaczą efekty w tym wyniku wieku metabolicznego. I to jest takie motywujące, żeby właśnie tak dalej trwać, żeby nawet jeszcze coś poprawić, że to jest właśnie efekt tego, że dbamy o siebie, że myślę o swoim zdrowiu już teraz. I widzę tutaj, jest to udokumentowane, że tak, mój organizm jest w dobrej kondycji. Pomimo tego, że mam tyle lat, to zdecydowanie mój organizm krzyczy, że ma zdecydowanie mniej, tak? Natomiast jeżeli jest odwrotnie, no to może być motywujące do tego właśnie, żeby wprowadzić pewne zmiany, żeby zacząć więcej się ruszać, żeby lepiej się odżywiać, żeby może z czegoś zrezygnować, chociażby z palenia papierosów, które mają niszczący wpływ na nasze zdrowie.

0: Można sobie zachować po każdej takiej wizycie w kiosku profilaktycznym te wydrukowane raporty, na których mamy wszystko wyraźnie opisane, jaki jest wynik danego pomiaru. Możemy to wykonywać na przykład cyklicznie raz w miesiącu. Wizyty w kiosku są bezpłatne, trwają zaledwie 15 minut. Możemy sobie to porównywać, możemy wprowadzać jakieś zmiany żywieniowe czy też inne, które mogą wpłynąć pozytywnie na to, że nasze pomiary będą w przyszłości lepsze. Możemy też uzyskać u nas taki karnet zdrowia i zbierać pieczątki przy każdej wizycie w kiosku profilaktycznym i po 6 takich wizytach można otrzymać fajny gadżet, oczywiście z jakimś wątkiem zdrowotnym. Także zachęcamy do korzystania z kiosku profilaktycznego. To jest chwila, więc można to taką wizytę odbyć nawet podczas chociażby wyrabiania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jak czekamy na swoją kolej, to możemy to zrobić w międzyczasie. Możemy się umówić specjalnie na taką wizytę, bo taka możliwość też jest przez stronę internetową, żeby umówić się na konkretną godzinę, więc wtedy mamy pewność, że przychodzimy, na nic nie czekamy, bo kiosk profilaktyczny jest dla nas wolny. Fajne jest to, że widzimy, że ludzie przychodzą specjalnie do kiosku. Specjalnie do kiosku, cyklicznie, nawet w towarzystwie koleżanek przychodzą panie razem w ramach spaceru. Mają naprawdę dużo takiej pozytywnych emocji po otrzymaniu tego raportu. Coś tam sobie zmodyfikowały, coś tam sobie wprowadziły. Jeszcze też przypomnę, że po każdej takiej wizycie, po otrzymaniu tego wydruku można porozmawiać z doradcą naszym do spraw profilaktyki, który od razu pokaże, gdzie, jaką dietę można znaleźć i jak ją wydrukować. Wydrukuje też całą informację na temat programów profilaktycznych, jakie możemy wykonać. No, możliwości jest naprawdę bardzo dużo, żeby o siebie zadbać, żeby skorzystać z bezpłatnych programów. Wystarczy tylko chcieć.
1: Dziękuję bardzo Pani Joanno za rozmowę. Ja jeszcze raz przypomnę, że więcej informacji znajdziecie na stronie Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Do zobaczenia najnowocześniejszy sprzęt polskiego wojska. W południe w Warszawie wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego, zapowiada wiceszef MON Paweł Bajda.
3: Będą oczywiście F-35, ale będą też inne samoloty, FA-50, F-16 nasze.
2: To na niebie, a już o 11:00 parada morska w Gdyni. Paliwo drogie, a taniej dopiero w poniedziałek. Wtedy wraca pakiet CPN. 95 kosztuje średnio ponad 7,30 zł za litr, a diesel 98 grubo ponad 8 zł. Zdaniem kierowców obniżki powinny zostać wprowadzone od weekendu.
4: To by był dobry pomysł. Wiele osób wyjeżdża na ten weekend.
5: Bo ludzie jeszcze wyjeżdżają, nie? Na sobotę, niedzielę, prawda? Chociaż jak to u nas, prawda? Wszystko musi być na odwrót.
2: A 95

wakacyjną świąteczną sobotę. To my sobie odpoczywajmy, a ten pan tutaj, co tutaj nam fajnie gwiżdże, mówi, że nam posprząta na błysk. Ja wiem, że jest sobota, ale ej, święto jest, prawda? Umawiamy się, że dzisiaj nie sprzątamy, dobra? To mamy ustalone, no to jedziemy. 2 minuty po 9:00.

0: BB Rexha i David Guetta. Radio SK dokłada najlepsze hity na czasie, jakie ma do tej przepięknej wakacyjnej pogody. No słuchajcie, lepiej nam się chyba trafić nie mogło. W całym kraju sprawiedliwie. Pełne słońce, niewiele chmur i około 30 stopni na termometrach. Na zachodzie 35. No to jest, słuchajcie, coś pięknego. To wydajcie znać, jak tę sobotę wakacyjną wolną wykorzystujecie, bo dzisiaj mamy święto. Może wykorzystujecie mimo wszystko na jakieś remonty w domu, wiadomo, trzeba. A może teraz spokojnie szykujecie sobie śniadanko. W domu gdzieś tam w kuchni w tle gra SK i się nie spieszycie. I jedyne, co macie zaplanowane na dzisiaj, to jakiś wspólny spacer do lasu. A może już jesteście teraz na plaży? Widziałem przed chwilą kamerkę internetową z Ustki. No i już pierwsze parawany zaczynają się pojawiać. Dzisiaj pogoda przepiękna, można wskakiwać do morza. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, na co wykorzystujecie tę przepiękną wakacyjną pogodę. Czekam na wakacyjne głosowy, no i oczywiście wakacyjnie zagram. Nareszcie od męskiego grania po króciutkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd AKPOL Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
6: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Junior Caldera i Sophie Ellis Baxter w Radiu SK. Gramy wam hity na czasie w wakacyjną, świąteczną sobotę. Na co tę sobotę wykorzystujecie w to święto? Aż się prosi, taki piękny dzień, aż się prosi, żeby zrobić coś ciekawego. Nagrywacie głosówki w tej sprawie na Messengerze Radia SK. I teraz ważne ostrzeżenie dla wszystkich. Spodziewajmy się gości.
1: Siemano SK, Seba z tej strony. Spędzamy dzisiejszą sobotę rozwożąc zaproszenia na nasze wesele, a później zjemy sobie obiadek i przy okazji zapraszamy wszystkich słuchaczy i oczywiście was na nasze wesele. Zrobimy to hucznie, może być plener, także zostawimy wam to do dyspozycji. Pozdrawiam.
0: A to to ja nie wiedziałem, że wy będziecie zapraszać. Ja w ogóle nie przygotowany. Kawkę czy herbatkę wam zrobić? Może coś słodkiego chcecie? Wafelki w studiu mam. Najgorzej jest, jak rodzina wpada z zaproszeniem na wesele bez zapowiedzi. Wtedy tak, jeden z domowników idzie otworzyć drzwi i bardzo zwleka z wejściem do domu, a w tym czasie ta druga osoba sprząta wszelkie bałagany z salonu. Także Seba, dużo sił wam życzymy i cierpliwości do odpowiadania na wszelkie pytania ze strony wujków, cioci jednej, drugiej, babci, dziadków i w ogóle. I przygotujcie się, że będą pytania przeróżne. Na przykład, a kredyt to na ile wzięliście? Kiedy dzieci? A ta wasza praca to tak na stałe, czy bardziej dorywcza?
2: Radio SK. Reklama. Jeszcze raz.
3: W Parku Rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
4: Serce Parku Dworskiego na Parbis Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold. Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Blaster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
5: Czyścimy magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera.
4: Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar.

0: nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSD Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: We Love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We Love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We Love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: I po reklamie.

0: Ten numer brzmi jak taka spokojna pobudka w sobotę rano, bez budzika. I tak się powoli zsuwamy z łóżka, żeby drugiej połówki nie obudzić. Sienna Spyro w Radiu SK, gramy hity na czasie, ale Krystian to już dawno temu się obudził i wykorzystuje tę sobotę.
1: Siema SK, u mnie dzisiaj słońce, woda, piach, piękna pogoda.
0: A, czyli pewnie jakaś bałtycka plaża albo jakieś jezioro na Mazurach.
1: Dyżurny na wodociągach.
0: O nie. No ktoś musi pracować. Słuchajcie, Krystian jest naszym bohaterem. Dba o to, żebyśmy zawsze mieli wodę w kranie. A wy jak wykorzystujecie tę wakacyjną sobotę? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Mi. Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
0: I po reklamie.
3: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ma być największa w historii za 2 godziny defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Zobaczymy 2000 żołnierzy i 300 maszyn, mówi wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Wspaniała i chyba zawsze najbardziej emocjonująca część. Przelot statków powietrznych, zarówno samolotów, jak i śmigłowców bezzałogowców.
3: W części lotniczej defilady zobaczymy polskie myśliwce F-35, będą też F-16, FA-50 czy śmigłowce Black Hawk. Jest po pierwszym zabiegu, a przed nim kolejna, potem długa rehabilitacja. 17-latek z Jaworzna w wielkopolskim oddziale leczenia oparzeń u dzieci. Chłopak został oblany benzyną i podpalony. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszało 3 mężczyzn, zostali tymczasowo aresztowani. Brawa dla naszych, Lech Poznań rozbił Klaksvik 5-0 i awansował do 4. rundy Ligi Europy. Przypomnijmy, spotkanie Lecha zostało przełożone o dzień przez problemy z przylotem na lotnisko na Wyspach Owczych.
5: Więc to też nas buduje, no też w takich warunkach potrafimy dobrze wyglądać.
3: Mówi pomocnik Lecha Antoni Kozubal. Kolejnym przeciwnikiem

zamykane. Dzisiaj, słuchajcie, mamy święto. Jedyne miejsce, gdzie możemy zrobić zakupy, no to nie wiem, albo stacja benzynowa, albo jakiś wiejski festyn. Tam można kupić wszystko. Od zabawek przez biżuterię po watę cukrową. A w Esce, jak zawsze, dostajecie hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Dwie minuty po godzinie 10. To jest wczesny poranek, skoro jest wolne, prawda? Nie spieszymy się, nie spinamy, rozluźniamy. DJ Snake i Justin Bieber.

0: Ten Bus idealnie sprawdza się w samochodzie, w długiej trasie na wakacje, wiem, bo sam testowałem. David Guetta, Alok i Stick Figure w Radiu SK, gramy wam wakacyjne hity na czasie. A tak szybkiego samochodu jeszcze na świecie nie było. Słuchajcie, padł rekord prędkości na lądzie. W stanie Utah w USA pojazd wodorowy rozpędził się, uwaga, do 654 km na godzinę. On by z Trójmiasta do Krakowa przejechał w godzinę. To by była podróż na wakacje, prawda? Ale słuchajcie, skoro technologia już tak poszła do przodu, że inżynierowie potrafią produkować tak szybkie samochody, które rozpędzają się do tak ogromnych prędkości, to ja mam dla nich kolejne wyzwanie. Niech zrobią coś z odcinkowymi pomiarami prędkości.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Red, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Poleca Radio SK.
3: Mega,
4: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Kastorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jak raty

0: To tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Imagine Dragons. A teraz SKZ robi to, na czym zna się najlepiej.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Bo SK to jest wasz ekspert od nowości. Zawsze podrzucamy coś nowego, coś fajnego. U nas zawsze świeżo. I teraz bracia Fastboy przychodzą z nowym numerem. To rodzeństwo z Niemiec, które znacie doskonale. I teraz właśnie ci panowie wydali nowy numer na wakacje, bardzo rozluźniający, a my czujemy, że to wam się spodoba, to wam wejdzie do głowy i to będzie hitem w najbliższych tygodniach. Fastboy i Music Sounds już teraz w Radiu SK. No to teraz słuchajcie, okulary przeciwsłoneczne na nos, włączamy klimę w samochodzie, bo już się gorąco robi i jedziemy na wakacje.

0: Katy Perry w Radiu SK. To jest wakacyjna, świąteczna sobota z hitami na czasie. Ania melduje, że teraz będzie pakować córkę, która spontanicznie wyjeżdża na Mazury.
1: Nie ze mną, jedzie z dziadkiem. To oznacza cały tydzień bez słów. Mamo!
0: Hej, Ania, ty weź zagadaj, skoro dziadek swoją wnuczkę zabiera, to może niech też swoją córkę zabierze, zapłaci za nią, wyżywi na tym wyjeździe. No ale dobra, skoro ciebie by nie zabrał, to może przynajmniej twojego męża by ze sobą wziął. Myślę, że ani jeden, ani drugi nie miałby nic przeciwko, a ty miałabyś jeszcze większy spokój.
2: Reklama. Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i efekt.

0: Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
2: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
3: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
1: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
2: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
4: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion. Pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
7: I po reklamie.
8: I got a stranger in-

0: Age. To jest Radio SK. To są wakacyjne hity na czasie. A teraz przedziwna historia z Francji. Słuchajcie, pewne małżeństwo jechało na wakacje i pan zapomniał o swojej żonie. Zatrzymali się na stacji benzynowej i po krótkim postoju mężczyzna wrócił do samochodu i ruszył. Zostawił żonę na stacji benzynowej i co ciekawe zorientował się dopiero po 300 kilometrach. Słuchajcie, jak to jest możliwe, że on przez tyle kilometrów nie zauważył, że coś jest nie tak? Że jest jakoś tak dziwnie cicho w tym samochodzie? Może po 300 kilometrach zachciało mu się pić i powiedział, że mu woda odkręciła i się nikt nie odezwał? Albo jest też inna opcja, słuchajcie, może w czasie tej przerwy wziął kalkulator, podliczył wydatki wakacyjne i stwierdził, że taniej będzie, jak sam dalej pojedzie.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: to promocja.
1: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. Wtorek startujemy od 20:00. W nocy z

0: Twoje dobre serce może realnie pomóc sąsiadom. Fundacja Piękno Lesie szuka w Trzebielu i okolicach wolontariuszy do akcji Mobilny Senior, w której pomagamy osobom starszym lub niepełnosprawnym w transporcie do lekarza czy na zakupy. Zwracamy koszty paliwa, złoty 15 zł za kilometr. Dla najaktywniejszych szansa na bony pieniężne na zakupy. Przedsiębiorco, dołącz i ty. Wesprzyj naszych bohaterów, oferując im zniżki. Szczegóły znajdziesz na www.fundacjapięknolesie.org.pl.
1: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
6: Wakacje w pełni, a w Radiu SK jak zawsze sprawdzamy, gdzie jest letnia impreza. To jest SK Summer City. Przed nami drugi dzień żagli w Szczecinie. To wielka żeglarska impreza. Co się działo wczoraj na koncercie Oskara Cymsa albo Dawida Kwiatkowskiego, polecam zobaczyć na SK-owym Instagramie. Dzisiaj będzie można na przykład popływać pięknymi statkami. Na miejscu działa też strefa dmuchańców, jarmark, strefa gier, a wieczorem koncerty. Na żaglach zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie m.in. Jank Leosiak, Inni Zimmer czy Janusz Walczuk, a już za tydzień święto muzyki elektronicznej. Przed nami festiwal Park Beats w Iłowej w województwie lubuskim. To będzie bardzo klimatyczna impreza, bo scena stanie w środku zabytkowego parku. A kto na scenie? Międzynarodowy skład producentów. Wśród nich Skytech czy Calvi i Remi, czyli będzie legendarny Explosion. Impreza w piątek i sobotę.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
7: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Uroczysta odprawa Wart przed grobem nieznanego żołnierza, a już za godzinę kulminacja obchodów, czyli start defilady wojskowej w Warszawie. Trwają obchody Święta Wojska Polskiego.
8: Czołem żołnierze!
9: Czołem pani prezydent!
7: W uroczystościach udział biorą m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Tragiczne statystyki podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od 1 kwietnia utonęły już 164 osoby, tylko minionej doby dwie. Blisko 70% śmiertelnych wypadków wydarzyło się nad stawami i jeziorami. Na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham przed chwilą rywalizację na dystansie półmaratonu zakończyli chodziarze. Najlepszy z Polaków, Maher Ben Chlima, zakończył rywalizację na 9. miejscu i pobił rekord Polski. Na tym samym dystansie w rywalizacji kobiet zwyciężyła reprezentantka Hiszpanii, Maria Perez. Nie tylko zdobyła tytuł Mistrzyni Europy, ale pobiła też rekord świata. Najlepsza z Polek, Magdalena Żelazna, była 20.
6: Mówiłem wcześniej, że sklepy pozamykane, bo dzisiaj święto. To nie jest zwykła sobota i słuchacz wysłał paragon ze sklepu spożywczego, w którym nie obsługiwała właścicielka. Drogi słuchaczu, jesteś pewien, że to był sklep spożywczy? To mógł być punkt pocztowy albo punkt gastronomiczny. SK działa też w święta. Jesteśmy dystrybutorem hitów na czasie. Łukasz Zdończyk, cześć!

0: Kasza w Radiu SK. Tak wam gramy w wakacyjną sobotę i towarzyszymy nie tylko w odpoczynku, ale też w pracy. Kinga daje znać na Messengerze, że słucha Eski pracując w budce z lodami. Oj, to pewnie dzisiaj niezły ruch. W całym kraju gorąco, okolice 30 stopni. Agata z kolei daje znać, że od godziny 8 walczy z ogrodem. Nawet zdjęcie wysłała, widzę tam jakieś grabie są, nożyczki do przycinania gałęzi. A wy co robicie, słuchając eskowych wakacyjnych hitów na czasie? Też się pochwalcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a ja wam dobrze wakacyjnie zagram. Na przykład Ostatni dzień lata od Gipsa i Igo. To po krótkiej przerwie.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia.

0: Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Mówisz nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: A, to niska cena.
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złote 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złote 79.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: I po reklamie.

0: Esce zawsze grają najlepsze nowości. Swedish House Mafia i Lykli. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. No i co, odpoczywamy dalej. Albo przynajmniej byśmy chcieli dalej odpoczywać. Przed chwilą Marzena mówiła, że już dom wysprzątała na błysk. No i Bartek chciał się też czymś pochwalić.
1: Cześć Eska. Też posprzątałem całe mieszkanie na błysk, ale to ze względu na to, iż trzeba podlizać się swojej narzeczonej, która kupiła mi tydzień temu nowy rower, a wczoraj mi go ukradli spod sklepu. No i jeszcze o tym nie wie.
0: Panowie, to jest nauczka dla nas wszystkich. Nie bierzmy się za sprzątanie domu z własnej woli, bo nasza ukochana po prostu zawału dostanie. Nie róbmy jej tego. Bartek, jak już się twoja dziewczyna dowie o tym, co się wydarzyło, to ją przynajmniej przekup eskową koszulką z napisem cześć. Taki gadżet leci do ciebie. No i za chwilę gramy dalej. Darię Zawiałów między innymi.
2: Radio SK. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
4: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
5: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
4: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
5: Po co przypłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
4: Ulica Żagańska 68. Żary.
5: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
6: Serce Parku Dworskiego na Parkbiz Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku.
4: Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko.
6: Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold.
4: Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Blaster Jacks i inni. Bilety na parkbiz.pl.

0: zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
1: Ale Chad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
2: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
0: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
1: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
2: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion. Pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera!
5: Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
6: I po reklamie.

0: My bez przerwy mamy to coś, czyli najlepsze nowości na wakacje. White 2115 w Radiu SK. My wam wakacyjnie gramy, a wy korzystacie z wolnej soboty. Taki mamy układ, tak jak Weronika.
1: Hej SK, dzisiaj upał, a my jedziemy na działeczkę pracować i smażyć kiełbaseczkę. Pozdrawiamy.
0: Ale no takiej działce idealnie by się sprawdził taki eskowy leżak i jeszcze bezprzewodowy głośnik, żeby słuchać hitów na czasie. Takie zestawy mamy dla was przez cały weekend. Jeśli chcecie coś takiego zgarnąć, odpalajcie eskową apkę na smartfony i się zgłaszajcie, a ja po 12 do was w tej sprawie dzwonię.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Reklama.
1: Mega okazje, a do tego 48 godzin turborabatów na mediaexpert.pl. Super produkty w super niskich cenach.
2: Wino i grono. Numer jeden wśród restauracji w Zielonej Górze na TripAdvisor. Regionalne smaki, doskonałe wino i wieczór, który naprawdę warto przeżyć. Zarezerwuj stolik na winoigrono.pl. Park 79. Smak Zielonej Góry.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jeszcze raz!
5: W Parku Rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na majaland.pl.
7: I po reklamie.
8: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Rusza wojskowa defilada w Warszawie. Weźmie w niej udział 2000 żołnierzy i 300 maszyn. To z okazji Święta Wojska Polskiego.
9: Na trasie zobaczymy żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych i najnowocześniejszy sprzęt, m.in. czołgi K2 i Abrams, Borsuki oraz wyrzutnie HIMARS i Patriot. Nad Wisłą pojawią się z kolei samoloty i śmigłowce, w tym F-16, F-35 i Apache. Defilada potrwa około 2 godzin.
8: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Obie agresorki już w rękach służb. Poznańska policja zajmuje się incydentem na Starym Mieście. Nietrzeźwe kobiety miały zaatakować Ukraińców. Nagranie trafiło do internetu. Ma być szybciej. Na lotnisku Chopina pojawiły się nowe skanery, tak zwane smoczyce. Te usprawnią kontrolę pasażerów. Dzięki nim nie trzeba już wyjmować elektroniki z bagażu. Dodatkowo pozwolą zwiększyć limit płynów w bagażu podręcznym.
10: Obecnie na lotnisku Chopina działają 4 takie skanery. 2 już działają w strefie ogólnodostępnej dla wszystkich pasażerów.
8: Mówi Łukasz Rusiniak z polskich portów lotniczych. Podobne skanery działają już w Gdańsku, Rzeszowie czy Lublinie.
11: Trzymajmy kciuki za naszych żołnierzy, bo oni na tej defiladzie w pełnym słońcu przy 30 stopniach są w pełnym umundurowaniu. Jak wrócą do domu, prosto z drzwi wejściowych muszą się kierować pod prysznic. To zagrajmy orzeźwiająco, na ochłodę. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: 30 na termometrach, pełne słońce i takie upalne hiciory z Radia SK. To jest bardzo dobre połączenie. DJ Godzaj, Jason Derulo na antenie Radia SK. A razem z nami teraz Ilona, którą oderwałem od oglądania defilady wojskowej. Hej Ilona.
1: Hej SK.
0: Słuchaj, ja słyszałem, że ty byś chciała się trochę na sąsiada poskarżyć. Dawaj, mów jak do rodziny.
1: Tak, bo z czasem tak, no miałam, że tak powiem, tak w nawiązaniu do tego leżaka, o który właśnie jest w SC był przedstawiany, no to tak patrząc za płot, to czasem miałam ten leżak taki troszkę był, no stary, więc tak dał do zrozumienia, żeby należało wymienić nowy. Ale no jakiś czas mi jeszcze służy, także...
0: Ale to słyszałem, że tam, jak ty sobie wychodziłaś na podwórko, to widziałaś jakiś wzrok tam zza płotu. Sąsiad patrzył, co ty tam robisz.
1: Tak, no bo tak to już jest czasem, że na tych ogródkach właśnie te płoty są niskie, no i tak jednak jakby nie patrzeć, jedni do drugich zaglądają.
0: No, dokładnie tak. Słuchajcie, Ilona w zgłoszeniu napisała, że jej leżak to krzesło z kuchni i ręcznik z Mikołajem. Nie, no to trochę przypał, słuchaj. Przydałoby się coś lepszego załatwić, nie?
1: No właśnie, ten z Mikołajem, bo elegancki wprawdzie, taki duży, no ale nie na czasie, że tak powiem, a krzesło faktycznie lekko już takie obskurne.
0: No to słuchaj, my dbamy o to, żeby nasi słuchacze byli na czasie. Ilona, dostajesz eskowy zestaw wakacyjny, eskowy leżak i głośnik bezprzewodowy, żebyś mogła nas wszędzie słuchać.
1: Oj, niezmiernie się cieszę. I z jednego, i z drugiego.
0: I jeszcze magazyn Radia SK, SK Story dokładam. Dobrej soboty, trzymaj się.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio SK. Reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2600.

0: Lody Rożek Krimit. Różne smaki. Jedynie złoty 79.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: Lutricia McNeil z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. W Warszawie trwa wielka defilada wojskowa z okazji Święta Wojska Polskiego, ale słuchajcie, jest też świetny sportowy news z lekkoatletycznych mistrzostw Europy. Polka Katarzyna Zdziebło została właśnie wicemistrzynią Europy w chodzie na dystansie maratonu. Słuchajcie, ona przeszła ponad 42 kilometry. Aż strach z nią iść na jakiekolwiek zakupy, słuchajcie. Ona się nigdy nie męczy. Ona nigdy nie marudzi, że ją nogi bolą.
1: Radio SK. Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
2: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko

0: castorama.pl.
1: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
4: I po reklamie.

0: tym numerze słychać taki czysty, wakacyjny chill. Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK, którzy już niedługo zagrają na Top of the Top Sopot Festiwalu, a Radio SK już od poniedziałku będzie wam rozdawać bilety. Jeśli teraz jedziecie na wakacje nad morze albo w góry, albo siedzicie na działce, to ja mam dla was kandydata, który chętnie się z wami zabierze, albo grilla popilduje.
1: Z przyjemnością, ja już nawet spakowany jestem.
0: Serio, słuchajcie, on wszedł do studia z walizką, także

0: Autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bardzo.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do

AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000.

0: Bilety na parkbeats.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
5: Radio SK ma dla Was najlepszy wakacyjny zestaw, czyli hity na czasie plus wakacyjne propozycje. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK Summer City, no i teraz przychodzę z wakacyjnymi imprezkami. Dzisiaj wieczorem na pewno głośno będzie w Kraśniku, tam zatrzymuje się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. A na scenie oczywiście gwiazdy. Dzisiaj zagra Eryk Moczko i Paktofonika, a jutro zespół T-Love. Wstęp na koncerty jest darmowy. Olsztyn to też bardzo mocny punkt na imprezkowej mapie Polski. Na plaży nad jeziorem Ukiel wystartował Olsztyn Green Festival. Dzisiaj na scenie między innymi PZ, Zalewski czy Kasia Sienkiewicz, a jutro Vito Bambino, bracia Kacperczyk czy Igo. Jutro będzie się też działo w Warszawie. Do Polski przyjeżdża żywa legenda. Na PGE Narodowym zagra Andrea Bocelli, czyli będzie okazja, żeby na żywo usłyszeć słynne Time to Say Goodbye, ale może DNA, czyli nowy hicior z Davidem Gettą, też się pojawi.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
6: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. W Warszawie trwa defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Bierze w niej udział 2000 żołnierzy i 300 maszyn. Prezydent wręczył już nominacje generalskie, a już za chwilę do zobaczenia najnowocześniejszy sprzęt, jak Borsuki K2 czy wyrzutnie Patriot. Na niebie 60 statków powietrznych, w tym najnowsze myśliwce F-35. Wzdłuż trasy zgromadziły się tłumy widzów, a wśród nich nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
7: Na co czekamy najbardziej tutaj?
8: F-50, mój brat leci. Będzie na co patrzeć.
9: Ja też czekam na szwagra brata.
7: A ty na co czekasz?
10: Na co i?
6: A równocześnie na wodach Zatoki Gdańskiej odbywa się defilada morska, w której bierze udział ponad 20 jednostek. Czwarty medal dla Polski podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Katarzyna Zdziebło zdobyła srebro w chodzie na dystansie maratonu. Co ważne, dziś przed Polakami kolejne szanse na krążki. Natalia Bukowiecka powalczy w biegu na 400 metrów. Maria Żodzik w skoku wzwyż. Czekamy też na występ Adrianny Sułek-Schubert. Polka po czterech konkurencjach w siedmioboju jest liderką.
11: Niezależnie od tego, jak spędzacie dziś sobotę, to będę tu razem z wami i będę grał hity. Będzie Break Free. Tak, zaczniemy. To Ariana Grande. Będzie Tempest, Self-Aware, a ja to Mati Fuczyło. Cześć!

Takie hity gramy wam właśnie teraz. Axwell Bone, Wherever Turns You On. Ale nie tylko teraz, bo także w nocy, dziś w nocy właśnie, z soboty na niedzielę, spodziewajcie się SK Live Remix. Jak zawsze będziemy grali dla was najlepsze sety od najlepszych światowych DJ-ów. To są hity na czasie, w wakacyjną sobotę, 18 minut już po 13. Za nami Axwell i Bon, wcześniej też Taylor Swift i The Tale of Ophelia. A co dzisiaj przed wami, albo już za wami? Ja przed chwilką zameldowałem się w studiu i mam już za sobą podróż. Ponad 300 km dziś rano pociągiem i nawet się nie spóźniłem do radia, udało się wszystko.

0: zrobić. A jak u was, dajcie znać głosówkami na eskowym messengerze. Mam nagrody, mam naprawdę fajne też propozycje muzyczne. Już za chwilę będzie Lady Gaga, a będzie też Gipsy Kukon. Ty masz. No to co wy macie dzisiaj w planach? Czekam na głosówki.
1: Radio SK. Reklama. Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: To niska cena.
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożek, Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: I po reklamie.

0: Teraz i za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
1: I po reklamie.

0: Label w Esce. 25 minut zostało do 14. Zapytałem, co dzieje się dzisiaj u was. Łukasz nagrał się na eskowym Messengerze.
1: Jeska, cześć Mati.
0: Cześć.
1: Słuchaj, ty zrobiłeś dzisiaj 300 km, żeby nie spóźnić się do pracy.
0: Tak.
1: My dzisiaj zrobiliśmy prawie 700 pociągiem od rana, żeby wykorzystać fajną pogodę, ostatni weekend nad morzem. Jechaliśmy prosto z gór, a teraz korzystamy, bawimy się i korzystamy z ostatnich chwil ciepłej pogody. Pozdrawiam wszystkich. Gorących wakacji jeszcze do końca Eski.
0: No, pięknie, pięknie, pięknie. Tak to powinno wyglądać. Zazdroszczę bardzo. Proszę pluskać się w moim imieniu także, dobra? Ale posłuchajcie, bo jeszcze taką głosóweczkę dostałem.
2: Siema Mati.
0: Siema.
2: Siema Eska. Zapraszamy was oczywiście do Szczecina na Eska Music Tour. Z tej strony Tolo, DJ Radia Eska. No szkoda, że nie może ciebie Mati być, ale zapraszamy oczywiście wszystkich słuchaczy, którzy są w okolicach Szczecina na dzisiejszą imprezę. Eska Music Tour. Potem rozkręcamy imprezę na naszym busie. Eskowym pomarańczowym busie na naszej twierdzy. Także widzimy się, słyszymy się. Pozdro Mati, pozdro Radio Eska.
0: Ja czuję się zachęcony, a nasza impreza Eska Music Tour także dziś i jutro w Kraśniku. Tam Eryk Moczko, Paktofonika, Orkiestra i T-Love. Zresztą sprawdźcie sami, bo koncertów Eska Music Tour jest więcej, zawsze są darmowe i zawsze warto na nie wpadać. Ale warto też słuchać, Tem Impala już za chwilę.
3: Autopromocja.
4: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz Eska Live Remix w Radiu Eska. Co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Eska Live Remix. Teraz w Esce w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Twoje dobre serce może realnie pomóc sąsiadom. Fundacja Piękno Lesie szuka w Trzebielu i okolicach wolontariuszy do akcji Mobilny Senior, w której pomagamy osobom starszym lub niepełnosprawnym w transporcie do lekarza czy na zakupy. Zwracamy koszty paliwa, złoty 15 za kilometr. Dla najaktywniejszych szansa na bony pieniężne na zakupy. Przedsiębiorco, dołącz i ty. Wesprzyj naszych bohaterów, oferując im zniżki. Szczegóły znajdziesz na www.fundacjapięknolesie.org.pl.
6: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
7: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
6: Vito. Twój dom. Twój styl.
7: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
6: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
7: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
8: Serce Parku Dworskiego na Parkbeats Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko. Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold. Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Blaster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
9: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera!
10: Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
11: I po reklamie.

Alex Warren i Passenger w Radiu SK 7 minut przed 14. Dużo się dzisiaj dzieje. Polska armia pokazuje swoją siłę na niebie i nie tylko na niebie, ale dzisiaj pokaz siły też naszych sportowców. A właśnie teraz Polki biegły w sztafecie 4x400 metrów na Mistrzostwach Europy. Właśnie teraz, czyli skończyły biec jakieś 12 sekund temu, kiedy zaczynałem mówić. Ten bieg skończył się teraz i uwaga, Polki są na drugim miejscu, weszły właśnie do finału i są zachwycone, uśmiechnięte i mam nadzieję, że będziecie trzymali za nie kciuki równie mocno ze mną, jak równie mocno jak ja. O, to chciałem powiedzieć w finale. My zaraz nie finałowo, a rozkręcając się będziemy grali kolejne hity. Na czasie będzie Dawid Podsiadło, będzie Selena Gomez, będzie Eminem, a więc będzie się działo.

0: SK.
1: Reklama.
2: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
3: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
2: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
3: Po co przepłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
2: Ulica Żagańska 68, Żary.
3: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
1: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
5: Codziennie w Radiu SK przeglądamy dla Was imprezową mapę Polski i podrzucamy najciekawsze wydarzenia. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK Summer City. Trwają wielkie przygotowania do święta polskiej muzyki. Artyści już trenują, a chodzi o Top of the Top Sopot Festival. Opera Leśna już od 24 sierpnia stanie się muzycznym centrum Polski. Tam zagra m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Margaret Zalia, Kaśka Sochacka, Żabson czy Jankle Osia. SK też będzie na miejscu, a Wy oczywiście razem z nami. Już od poniedziałku będziemy mieli dla Was zaproszenia na Top of the Top Sopot Festival. A jeszcze przed festiwalem w Sopocie fajnie będzie w Gdańsku. Tam zawita festiwal Erste Letnie

0: brzmienia. W najbliższy piątek wystąpi tam Vito Bambino, Mrozu czy Brodka, a w sobotę m.in. bracia Kacperczyk, Kaśka Sochacka czy Ewa Farna. W ostatni weekend wakacji letnie brzmienia wpadną do Wrocławia.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
2: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. W Warszawie trwa defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Można zobaczyć spadochroniarzy, były też rządowe samoloty Boeing 737, ale też najnowszy nabytek Sił Powietrznych RP, czyli samoloty F-35.
3: Bardzo mi się podoba.
4: Robi wrażenie, przynajmniej te myśliwce.
5: Tak.
6: Bardzo się podoba, pierwszy raz jestem w sumie.
5: A pani na co czeka?
6: Na czołgi.
5: I co, robi wrażenie?
3: Robi.
2: Prezydent wręczył nominacje generalskie, były też przemówienia. Karol Nawrocki podziękował żołnierzom za służbę i wezwał do jedności wokół bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Wypadek w Bobrownikach Włódzkiem. Ultralekki samolot rozbił się w lesie. Maszyna wpadła 400 metrów od lądowiska Bobrowniki.
7: Mężczyzna jest przytomny, doznał jednego obrażeń, w związku z tym został przetransportowany do szpitala.
2: Mówi Edyta Machnik z Policji w Łodzi. Okoliczności wypadku wyjaśni Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Manchester United kontra AC Milan. Starcie gigantów dziś na wrocławskim stadionie Tarczyński Arena. Na trybunach zasiądzie 40 tysięcy kibiców z całej Europy. Pierwszy gwizdek o 16:45.
0: W powietrzu czuć lato i to bardzo. Dzisiaj zadzwonię do kogoś z Was z letnimi gadżetami, głośnikiem i leżakiem. Kto chce? Zgłoszenia w apce Radia SK za darmo. Minuta po 14:00. Mati Fuczyło, to są hity na czasie, a to Dawid Podsiadło i jego sezon.

Pinky Sober w ST 17 minut po 14. Dopiero co, bo niedawno, 3 dni temu, za nami zaćmienie słońca, ale jeżeli ktoś to przegapił, no to co prawda na zaćmienie słońca trzeba jeszcze sporo poczekać, raczej latami, ale teraz obracamy sytuację, bo przed nami prawie całkowite zaćmienie księżyca. To w nocy z 27 sierpnia, słuchajcie, księżyc będzie przykryty prawie w całości, 96% dokładniej mówiąc, no i to dwa tygodnie, niecałe dwa tygodnie po zaćmieniu słońca. Nie wiem, kiedy tak było ostatnio, ale mam wrażenie, że to jest jakaś promocja. Dwa zaćmienia w jednym miesiącu.

Ładniej mówiąc, no i to dwa tygodnie, niecałe dwa tygodnie po zaćmieniu słońca. Nie wiem, kiedy tak było ostatnio, ale mam wrażenie, że to jest jakaś promocja. Dwa zaćmienia w jednym miesiącu.

0: świecie.
1: I pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Poleca Radio SK.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: to Zalia i Kochaj Mnie. Tylko Kochaj Mnie. A lubicie klubowe hity?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my bardzo, dlatego w każdy piątek i w każdą sobotę mamy dla Was Esca Live Remix, czyli sety przygotowane przez najważniejszych światowych DJ-ów. Oni rozkręcają imprezę na naszej antenie wieczorami i w nocy, ale wcześniej zrobi to ktoś inny. Ich dobrze znacie z hitu Turn the Lights Off. Jeszcze bardzo niedawno można było go słyszeć wszędzie i bardzo często i bardzo dobrze, bo to świetna rzecz, ale teraz będzie coś nowego właśnie od nich. Jack Style i John, What Are We Gonna Do? Tak nazywa się ich nowość, a my gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: to Vance Joy i Riptide. Mati Puczyło, to ja, to są sobotnie hity na czasie latem, w gorący dzień, jest bardzo przyjemnie, prawda? No jak przyjemnie, gdy dowiaduje się o sukcesach naszych rodaków. Dzisiaj Gasia Zdziebło zgarnęła srebro Mistrzostw Europy w chodzie sportowym na dystansie maratonu. Ja chciałem tylko przypomnieć, że maraton to ponad 42 km, tak, a chód Kasi no, jest szybszy pewnie niż mój rekord na jakieś 500 metrów biegu. Więc wielkie gratulacje, no bo to jest piękna sprawa. Niektórzy zdobywają medale, a ja po kilku krokach, no to chcę zdobyć już tylko ławkę. Radio SK. I wodę, wiecie jak to jest.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: I po reklamie.

sklepy raczej zamknięte, więc pozdrawiam wszystkich tych, którzy próbowali wybrać się dzisiaj na sobotnie zakupy. To raczej utrudnione, ale dzisiaj także w całej Polsce raczej bardzo gorąco. To jak spędzacie wy tę sobotę? Cały czas sprawdzam, co u was. Może ktoś pędzi właśnie w góry, albo nad morze, albo nad jezioro, albo może wybieracie się na lody. Co u was? Wyślijcie głosówki na eskowym messengerze. Sprawdzimy, jak wakacje spędzacie wy.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Serce Parku Dworskiego na Parkis Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku.
3: Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko.
2: Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold.
3: Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Buster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
4: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
5: Hades Sports Pub. Najnowocześniejsza, ośmiotorowa kręgielnia w Europie. Wielkie mecze, burgery i autorskie koktajle. Zbierz ekipę i rezerwuj na hadespub.pl. Park 79. Tu zaczynają się emocje.
6: To będzie ostatnia reklama. Jeszcze raz,
7: trzy zjazdy to za mało. W parku rozrywki Majaland wakacje trwają najlepsze. Odwiedź nas i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Tylko w sierpniu, kupując 3 bilety, 2 kolejne otrzymasz gratis. Nie zwlekaj. Szczegóły znajdziesz na

0: i po reklamie.
1: Muzyką się żyje.
2: Już za nieco ponad tydzień święto polskiej muzyki. Przed nami Top of the Top Sopot Festival. Na scenie m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski czy Zaria. Poznamy też zdobywcę bursztynowego słowika. Wśród nominowanych m.in. Jeremi Sikorski, Kuba i Kuba czy Ania Karwan. O nagrodę walczy też Kasia Sienkiewicz, która bardzo lubi festiwale w Sopocie.
3: I za każdym razem to jest dla mnie coś bardzo radosnego. Lubię tam być, kocham Operę Leśną, to jest inspirujące miejsce. Bardzo, bardzo lubię tam przebywać i dla mnie to jest takie pozytywne, trochę odrealnione miejsce. Czuję się jak we śnie czasami tam, ponieważ chodzisz korytarzem po tym backstage'u i tu spotykasz Justynę Steczkowską. Tutaj idzie Doda, tutaj wiesz, Ralf Kamiński i mam takie wow, wow, wow.
2: Kasia Sienkiewicz wystąpi na sopockiej scenie z hitem Były Momenty. Top of the Top Sopot Festival rusza 24 sierpnia. Słuchajcie uważnie Eski. Od poniedziałku będziemy rozdawać Wam zaproszenia. Zastanawiam się, ile razy przestrzeń, nasze otoczenie słyszało już dzisiaj słowo ale gorąco, albo ale gorące, na przykład fotele w rozgrzanym aucie. Przynajmniej i przyjemniej gorące będę miał dla Was hity. Mati Fuczyło, dzień dobry, cześć. Dawid Podsiadło.

0: R&B albo Ring My Bell. To HFST. Ja sprawdzam wasze sobotnie plany i to, co do tej pory udało się już zrobić w sobotę. I wiecie co? Można się naprawdę rozmarzyć. Paweł się nagrał.
1: Siemanko, z tej strony Paweł. Co robimy, co działamy? Aktualnie ćwiczę.
0: Okej.
1: Okay. Sobie zjem ziemniaczki siadłym mleczkiem. Tak na letnio i orzeźwiająco. A później pewnie pójdę na rower i pojedę sobie rowerkiem po Rzeszowie.
0: Dziękuję. No i pięknie, pozdrawiam. No i pięknie, pozdrawiamy też, cudnie. Grzesiek tymczasem wysłał do mnie zdjęcie z budowy.
2: Ja oczywiście w pracy pracuję, aby młode pokolenie Norwegów miało gdzie mieszkać. Oczywiście w tle zawsze leci SK.
0: O, i bardzo
2: spokój
0: słusznie.
2: Z widokiem na morze.
0: No właśnie, pięknie Grzesiek, spokojnej pracy. No a przy okazji możesz mówić, że wakacje spędziłeś w pokoju z widokiem na morze. No wszystko się zgadza. Bledka, komu miałabym powiedzieć, to już za chwilę wesce.
3: Reklama.
4: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
5: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
6: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
8: Marian, co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni.

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: I po reklamie.

0: Jeśli jakiś hit brzmi jak wakacje, to właśnie ten REO Shine On. A SK jest tam, gdzie ty. Tak nazywa się nasz konkurs, w którym możecie zgarnąć nasze wakacyjne zestawy. Trzeba tylko się za darmo zgłosić w apce Radia SK i nas przekonać. Kamila już zdążyła mnie przekonać. No cześć.
1: No witam, hej.
0: Napisałaś, że ty dzisiaj w pracy sprzedajesz zimne napoje. Patrząc na to, że jest tak gorąco, to zakładam, że dzisiaj jest co robić, prawda?

0: tak, lody, napoje i inne takie dla ochłody.
1: No i pięknie, atmosfera w pracy jest okej, czy to ciepełko przeszkadza skutecznie w tym, żeby się wyluzować?
0: Nie, ja akurat jestem w tym komfortowej sytuacji, że mam klimatyzację, klienci bardzo mili, także jest super.
1: No tak to powinno wyglądać.
0: Właśnie mam tutaj takiego malutkiego klienta, przyszedł po piciu.
1: O, no i pięknie. Słuchaj, to ja ci nie będę długo zajmował czasu, żeby klient został obsłużony tak jak trzeba, ale Kamila, powiedz mi, czy w pracy znalazłoby się takie miejsce na leżak? Byłoby jak na wakacjach.
0: Oczywiście, przed sklepem mam takie małe podwóreczko, także miejsce na leżak jak najbardziej.
1: No dobra, autoreklama w takim razie perfekcyjna. W takim razie, no właśnie, zrobimy to w ten sposób, że wysyłamy do ciebie eskowy leżak i głośnik bezprzewodowy, to nawet w pracy będziesz czuła się jak na wakacjach. Co ty na to?

0: Reklama.
1: Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
5: He's psycho.
4: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
6: Hello?
4: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: I po reklamie.

Wszystkie hity zaczynają się w Esce. A ten zaczął się bardzo niedawno, bo to nowość od Sylwii Grzeszczak, jej Mango. Zagraliśmy na 5 minut przed 16. A jeżeli wy chcielibyście posłuchać, jak grają wasi ulubieni artyści, to po pierwsze słuchajcie Eski, a po drugie słuchajcie dziś też w Esce imprezy.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczybłydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Serce Parku Dworskiego na Parkix Festiwal Kiłowej znowu zabije potęgą dźwięku.
7: Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko.
6: Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold.
7: Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Blaster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Julia Wieniawa wystąpiła u boku legendarnego artysty. Wczoraj zaśpiewała wspólnie z Andreą Bocellim. Ten światowej sławy śpiewak operowy wystąpił w arenie w Gdańsku. Pod koniec koncertu obok niego pojawiła się polska piosenkarka i wspólnie zaśpiewali jeden utwór. Po tym występie Julia Wieniawa dodała taki wpis w mediach społecznościowych. Cytuję. Nadal nie wiem, czy to nie był sen. Zaśpiewać u boku Andrei Bocellego to jedno, ale ciepło, z jakim mnie przyjął, wzruszyło mnie chyba jeszcze bardziej. Są chwile, które zostają w sercu na zawsze. Ta na pewno będzie jedną z nich. Andrea Bocelli jest teraz w trasie koncertowej i już jutro wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie. Jego najpopularniejszym utworem jest Time to Say Goodbye. Ostatnio wydał też wspólny kawałek.

kawałek z Davidem Guettą, DNA, które gramy w Radiu SK. Dostałem taką wiadomość na eskowym messengerze od słuchaczki Kasi. U nas błogi relaks na leżakach, kurtyna wodna, cisza, spokój. A można się rozmarzyć. Mam nadzieję, że u was podobnie. Podobnie, cudnie. Mati Fuczyło, cześć, to El Profesor i Bella. Ciao.

0: Run, Run River to David Guetta, Aloki, Stick Figure. Niezłą ekipę zmontowali, prawda? A razem z nią niezły hit. 16 minut po 16 to jest SK, to jest sobota. Ja sprawdzam, co dzisiaj u was i Ania nagrała głosówkę na SK-owym Messengerze.
1: Hejka, SK.
0: No cześć.
1: Ja dopiero we wtorek wyjadę w góry.
0: O.
1: A teraz sąsiedzi wyjechali na ten długi weekend i opiekuję się 3 kotkami. Także sąsiedzi się bawią, a ja będę się bawiła później. Pozdrawiam, Ania.
0: Zakładam, że z takimi kociakami w domu to też jest całkiem niezła zabawa. No chociaż z moją ogromną alergią to ta zabawa pewnie skończyłaby się w szpitalu. I to bez użycia pazurków.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Poleca Radio SK.
3: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: kilkudniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na fantago.com.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: I po reklamie.

0: Jak pięknie. Jak pięknie, bo to sobota, 26 minut do 17, to jest właśnie sobotnie. Hity na czasie trwają, Only Morse, Rizzle Kicks, Heart Skips a Beat. Trwa gorący weekend. Wiem, że jedną z opcji idealnych na dziś jest wybranie się w jakieś fajne miejsce. I wiecie co? Z tego co widzę po wiadomościach od was na naszym eskowym messengerze, bardzo wielu z was właśnie tak zdecydowało, że rzucamy wszystko i jedziemy w jakieś fajne, ciepłe miejsce. Czytam o tym, że na przykład nadmorskie miejscowości w tym momencie przeżywają prawdziwe oblężenie. Zresztą dostaję też od was zdjęcia. W górach, z tego co widzę, jest bardzo podobnie. Wygląda na to, że teraz w korkach nie stoi się już tylko na przykład Zakopiance, ale potem jeszcze drugie tyle na szlaku. No to byle bez korków. Westy zaraz Temper City.
1: Reklama. Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Twoje dobre serce może realnie pomóc sąsiadom. Fundacja Piękno Lesie szuka w Trzebielu i okolicach wolontariuszy do akcji Mobilny Senior, w której pomagamy osobom starszym lub niepełnosprawnym w transporcie do lekarza czy na zakupy. Zwracamy koszty paliwa, złoty 15 zł za kilometr. Dla najaktywniejszych szansa na bony pieniężne na zakupy. Przedsiębiorco, dołącz i ty. Wesprzyj naszych bohaterów, oferując im zniżki. Szczegóły znajdziesz na www.fundacjapięknolesie.org.pl.
1: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w

0: regulaminie. Mediamarkt.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: I po reklamie.

to hit, który wrócił. A wszystko przy okazji ostatniego Spidermana. Post Malone, Swae Lee i Sunflower. Westę 5 minut do 17. Są różne sposoby na spędzanie wakacyjnej soboty. Jednym z nich może być na przykład wybranie się w fajne miejsce. Ale słuchajcie, do mnie napisała przed chwilką Klaudia. Uwaga, cytuję. Dzień bez kłótni, dzień stracony, wracamy rodzinnie z Zoo i jeziora. A wiadomo, w ciszy niech będzie, że dlatego, że słuchamy Eski, a potem urodzinowy grill męża. Klaudia, no muszę ci powiedzieć, że biorąc pod uwagę tę ciszę, to szykuje się naprawdę niezła imprezka. No ale przynajmniej dobrze usłyszycie hity w Esce. Najlepszego dla męża, a hitów mamy sporo. Damiano Dawid będzie zaraz.

0: informacja.
1: Więcej! Więcej! Jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zapchany filtr? Silnik nie ma mocy? Lux Service szybko ci pomoże.
7: Wybierz mądrze. Fachowo i skrupulatnie czyścimy filtry DPF, FAP i katalizatory.
6: My to zrobimy. Wymontujemy, wyczyścimy i zamontujemy z powrotem.
7: Po co przypłacać za nowy? Lux Service przywróci sprawność twojego filtra. Przyjeżdżaj prosto do nas. Zapraszamy do współpracy również inne warsztaty.
6: Ulica Żagańska 68. Żary.
7: Wybierz Lux Service. Odzyskaj radość z każdej jazdy.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
10: Dużo śmiechu, ale też dużo koncertów i wielu innych propozycji. To wszystko mamy dla Was w SK Summer City. Jak zawsze w wakacje przybywamy z najfajniejszymi propozycjami. Mati Fuczyło to ja, a zaczynamy od opcji stand-upowej. Ona już niedługo w Warszawie. Przed nami Warsaw Stand-Up Festival. To 16 września w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury. A na scenie czołówka polskich komików to m.in. Kacper Ruciński, Piotrek Szumowski, Wielka Walaszczyk czy Adam Van Bendler. To nie wszystko. Jest też Sun Lake Music Festival. To w żywcu 29 sierpnia i to jest opcja dla fanów elektronicznych brzmień. Jeżeli wam jednak bliżej jest do śmiechu, choć nie stand-upowego, a kabaretowego, to przed nami też Polska Noc Kabaretowa. To Opole, Płock, Włocławek czy Kalisz. Dobrej zabawy.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
11: Muzyką się żyje.
10: SK rozkręca najlepsze letnie imprezy. Dzisiaj bawimy się razem z wami w Szczecinie. Trwa tam żeglarskie święto Żagle 2026, a my dokładamy muzyczne gwiazdy. W Szczecinie zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj wieczorem scenę przejmą raperzy. Zagrają m.in. Janusz Walczuk, Kini Zimmer czy Jangle Osia. Wstęp jest darmowy. Ale to nie wszystko. W ten weekend SK Music Tour jest też w Kraśniku. Dzisiaj Eryk Moczko i Paktofonika, a jutro kultowy zespół T-Love. Co się dzieje na SK Music Tour, to możecie zobaczyć na eskowym Instagramie już teraz. A już w najbliższy piątek gwiazdy wpadną do Warszawy. Na Błoniach PGE Narodowego zagra Bledka, White 2111,

5, modelki Żabson i Plan B. Słuchajcie, imprezki w Radiu SK dzisiaj po 18, bo będziemy mieli dla Was zaproszenia. Widziałem prognozę pogody na najbliższe dni. Jutro w wielu miejscach nie będzie już tak ciepło, więc trzeba korzystać. A ja w tym korzystaniu spróbuję Wam pomóc. Mati Fuczyło, cześć, witajcie, mam dla Was hity. Będzie Łatwo Gang, a będzie Felix Jen, będzie Damiano Dawid.

0: Tak brzmi Lato w Esce. To jeden z hitów zawsze na czasie. Jay-Z, Linkin Park, czyli Numb and Core. Jak wasza sobota? W tej sprawie się nagrywacie dzisiaj na Eskowym Messengerze. Wojtek tak zrobił?
1: Siema Mati, ja mogę się pochwalić, że dzisiaj udało mi się kompletnie nic nie robić. Siedzę cały dzień w basenie, opalam się i korzystam z ostatnich chwil urlopu. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy teraz ciężko pracują, no i szczególnie ciebie, trzymajcie się, hej.
0: Podoba mi się to określenie, udało mi się nic nie robić. No do tego, żeby wam też się to udało, nic nie robić, wszystkim wam życzę.
2: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%,

0: a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: I po reklamie.

0: Dawid Kwiatkowski, Margaretti. Później ci opowiem. A wiecie, że wrony i szpaki mają problem? Naprawdę, słuchajcie, te ptaki pojawiły się na czarnej liście. Chociaż nie w Polsce. Singapur postanowił walczyć z tymi gatunkami, bo jest ich po prostu za dużo i według władz zagrażają zdrowiu, a do tego wyniszczają inne gatunki i tak dalej, i tak dalej, i tak mogę wymieniać. Ekolodzy tymczasem mówią, że tak naprawdę to winni są ludzie temu wszystkiemu, no czyli, że coś tak jakbyśmy najpierw zaprosili kogoś do salonu, a potem byli zdenerwowani, że ten ktoś w salonie siedzi. Radio SK. Ja akurat doskonale znam to uczucie.
1: Reklama. Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
5: Serce Parku Dworskiego na Parkix Festiwal Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku.
6: Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc spektakularne muzyczne widowisko.
5: Swój jedyny koncert w Polsce zagra Paul Oakenfold.
6: Na scenie wystąpi także Vinny Vici, Buster Jacks i inni. Bilety na parkbeats.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera!
9: Z powodu likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże likwidacyjne. Roboty do 50% na wszystkie towary znajdujące się w sklepie, dostępne od ręki. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Wyprzedaże trwają tylko do wyczerpania zapasów. Kto pierwszy, ten lepszy. PSB Mrówka. Żary Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
10: I po reklamie.

Do coś, a to Vivi Simon, Palari White 2-1-1-5. Ten ostatni pan już w piątek wystąpi na błoniach PGE Narodowego w Warszawie. Zresztą nie tylko on, bo poza nim na scenie m.in. Bledka i wielu, wielu innych. I wiecie co? Jeszcze dzisiaj możecie zgarnąć zaproszenie na ten właśnie koncert. Za chwilę startuje imprezka. Paweł Karpiński już się przygotowuje i właśnie Paweł, wiem, że ma dla was bilety na tę imprezę. Jeżeli możecie się już zastanawiać nad tym, jak go przekonacie, to bardzo dobrze byłoby, abyście zrobili to już teraz. No to co? Ja wam dziękuję za dziś. Mati Fuczyło, a Paweł zadbał o hity. Widzę, że będą naprawdę niezłe. Wiktor Waligula będzie i Zalia się pojawi.

0: Wycieczka czy impreza firmowa? W Park 79 organizujemy wszystko od A do Z. 7000 metrów kwadratowych rozrywki i relaksu. Sprawdź ofertę na winoigrono.pl.
1: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: sierpnia. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
3: Czy może być lepiej? Teraz jeszcze tak, ale myślę, że po moim przekazaniu propozycji nie będzie się dało już tego poprawić. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Jak zawsze zapewniamy Wam fajną energię w fajne letnie dni. Zacznijmy od SK Music Tour. To nasza trasa koncertowa, która jeździ po wielu różnych miejscach Polski. Już niedługo zbliżamy się do kolejnych z nich. W ten weekend jesteśmy w Kraśniku. To Kasia Węsierska prowadzi imprezę, na której wystąpią Paktofonika, Eryk Moczko i T-Lab. Już za kilka dni, 22 sierpnia, jesteśmy z kolei w Ciechocinku. Tam Kamil Nosel poprowadzi imprezę, na której wystąpi Michał Szczygieł. To jednak nie wszystko. Przed nami też dla Ciebie festiwal. To 4 września. Tam na scenie Mata, Grubson, Kizo, PZ, Zalia czy Miu. Będzie się działo to 4 września.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
4: Muzyką się żyje.
5: Pierwsze próby zaliczone. Artyści szykują się do występu na scenie kultowej opery leśnej. Zbliża się Top of the Top Sopot Festival. Wystąpi m.in. Dawid Kwiatkowski, Margaret, Zalia, Kaśka Sochacka czy Oskar Cyms, który zdradził nam, co zaśpiewa.
6: Zagram dla Was dwa utwory. Zagram Zabierz Mnie oraz Cały Czas w pięknym orkiestrowym wydaniu, więc myślę, że będzie ciekawie. Mam nadzieję, że mi wszystko wyjdzie, że nie będzie to totalna klapa. Żartuję oczywiście, mam nadzieję, że będzie Wam się podobało i że będziecie się dobrze z nami bawić. Zapraszam Was serdecznie do Sopotu.
5: A za kawałek Cały Czas, 2 lata temu Oskar Cyms zdobył bursztynowego słowika. W tym roku o tę nagrodę walczy m.in. Jeremi Sikorski, Kasia Sienkiewicz, Kuba i Kuba czy Ania Karwan. Top of the Top Sopot Festival rusza 24 sierpnia. No i warto słuchać Eski, bo już od poniedziałku będziemy mieli dla Was zaproszenia.
2: Impreska.
5: A my czekaliśmy na to cały tydzień, no i w końcu mamy sobotni wieczór. W dodatku z przepiękną pogodą zaczynamy sobotnią imprezkę w Esce. Wiktor Walingura już teraz, Avicii i Rita Ora dosłownie za moment. Paweł Karpiński, dobry.

Nowość od Kaigo w Radiu SK to Take Me Back, tu sobotnia imprezka i fajnie, że jesteśmy dzisiaj razem. Można powiedzieć, że pędziłem do Was prosto z Budapesztu. Tam w tym tygodniu trwa jeszcze Sziget Festival. Przez cały tydzień z Kasią Węsierską relacjonowaliśmy Wam i tu na antenie w SK, no i oczywiście na naszym Instagramie, to wszystko, co działo się na tym festiwalu. No i chyba przy okazji przywieźliśmy te upały do Polski, bo na Węgrzech to był naprawdę, naprawdę upalny tydzień. No i tak w skrócie, gdyby ktoś przegapił, no to Sziget dzieje się w sercu Budapesztu, na ogromnej wyspie na Dunaju i cała ta wyspa zamienia się w festiwalowy teren. Vibe jest naprawdę niepowtarzalny, wszędzie jest pięknie, jest dużo miejsca, nie ma ścisku. No i oczywiście są gwiazdy 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombre i oczywiście ona, Zara Larsson, zrobiła ogromne show, tańcząc na przykład z delfinem na scenie do Lush Life. No to zagrajmy ten hit już teraz w SC.

za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

0: Jason Derulo, mi Chico w Radiu SK. Różne zajęcia macie słuchając sobotniej imprezki i dajecie o tym znać na eskowym Messengerze, tak jak Piotr.
1: Cześć Pawełku, cześć słuchacze. Pozdrawiam najlepszą stację radiową, a ja kleję pierogi, żeby się czymś zająć. Pozdrawiam serdecznie.
0: Na ten weekend faktycznie, jeżeli nie ma się czymś zająć, no to już mogę nie zdążyć, żeby pomóc zorganizować jakieś plany, ale na kolejny już jak najbardziej, bo za chwilę wesce będę miał dla Was bilety na imprezę New York Music Stories w Warszawie, a na niej Bledka, Whitechior, modelki czy Żabson. Słuchajcie uważnie już za moment.
2: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mega okazje, a do tego 48 godzin turborabatów na mediaexpert.pl. Super produkty w super niskich cenach.
4: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: Tak,

Alan Walker i Dancing in Love w imprezce w Radiu SK 14 przed 19, a już w kolejny piątek w Warszawie na błoniach PGE Narodowego New York Music Stories, czyli impreza, na której wystąpią m.in. Bledka, White 2115, Modelki czy Żabson. Ja mam dla kogoś z Was aż 4 bilety na tę imprezę. Jeżeli chcecie, no to wpadajcie na nasz eskowy messenger i nagrajcie mi głosówkę i opowiedzcie, kogo zabierzecie ze sobą

0: Reklama.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze.

0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową. Otworzysz

0: И Игорь Хербут.
1: Импреска.
0: No to zagrajmy. Tegoroczny hymn męskiego grania nareszcie otwiera 19 w Radiu SK. To już minuta po. Za chwilę też Jennifer Lopez i jej Ain't Your Mama. Rozkręcamy sobotnią imprezkę. Paweł Karpiński, dobry wieczór.

0: Jeremi Sikorski, wracam w SC 15 po 19, a my wracamy do naszego konkursu w sprawie Maybelline New York Stories. To impreza, która już w przyszły piątek na błoniach PGE Narodowego w Warszawie, a tam Bledka, Łajcior, modelki czy Żabson nagrywaliście głosówki na eskowym Messengerze, mówiąc o tym, kogo chcielibyście zabrać. I mam Piotra na linii.
1: Hej, SK, tu Piotrek. Słucham sobie właśnie waszej stacji i usłyszałem, że są cztery wejściówki do zgarnięcia. Byłoby pięknie, bo akurat u mnie ekipa stolarska to są czterech chłopaków razem ze mną, więc mógłbym swoim pracownikom zrobić miłą niespodziankę i fajnie spędzić ten piątkowy wieczór, więc czekam na te bileciki. Pomóżcie, żebym zrobił im dobry weekend. Pozdrawiam, hej.
0: Piotrek, szef, który walczy o bilety dla swoich pracowników, to po prostu szef skarb tak zwany, więc oczywiście wysyłam cztery sztuki do ciebie. Bawcie się dobrze w najbliższy piątek w Warszawie przy m.in. Bledce. A teraz nowość w SC, zrobi się klimatycznie. Poczujemy się jak w gorącej, wilgotnej Hiszpanii. To Benny Blanco, Selena Gomez i Becky G. Te Olvido.

0: Lost Cartoons bez końca, 29 po 19 w SC. Za chwilę u nas Alan Walker i jego Faded. No i pamiętajcie, że Alan Walker jest oczywiście w naszej ekipie DJ-ów, która gra wam sety w ramach SK Live Remix dzisiaj wieczorem. No a tak naprawdę, no już można powiedzieć, że w nocy, o północy, Dub Dogs i Urzel będą dla was grać najlepsze imprezowe kawałki, no bo w wakacje mamy dla was więcej SK Live Remix.
1: Autopromocja.
2: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
1: Autopromocja. Yeah.

wakacyjne hity na czasie Westę to Bausa i Magnetic, a jeżeli słuchacie teraz Eski na przykład na grillu i zwołaliście taką ekipę, że aż zabrakło miejsca i brakuje na przykład jakiegoś leżaka, albo radio, z którego słuchacie gra za cicho, no to po 20 w Esce będę miał dla was ekstra opcję, bo zestaw eskowych gadżetów, właśnie leżak z naszym logo, a także wodoodporny głośnik Bluetooth, zgłoszenia tylko w naszej aplikacji, więc wpadajcie, pobierajcie, jeżeli jeszcze nie macie, i po 20 odbierajcie nasze eskowe prezenty. A teraz gramy dalej, Dua Lipa Training Season, teraz Eminem, za chwilę.

To jeszcze takie muzyczne wspomnienie festiwalu Siget Sombr, My Body Isn't Ready w Esce. Oczywiście we wtorek Sombr grał w Budapeszcie, rozgrzał to miasto naprawdę do czerwoności. Niestety w tym roku ominął Polskę ze swoimi koncertami. Trzymamy kciuki za kolejny rok. Za chwilę w Esce będzie 20 i wrócimy do hitów na czasie, a Nader już się szykuje.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
1: Klaudia Mazurek, zabieram Was od razu na zbliżające się Basker Tury w Zielonej Górze. Artyści uliczni z całego świata pojawią się tutaj 25 i 26 sierpnia. Na Deptaku i w okolicach Filharmonii Zielonogórskiej będzie można zobaczyć pokazy cyrkowe, akrobatyczne i muzyczne w wykonaniu artystów m.in. z Japonii, Tajwanu, Australii czy Holandii. Jeśli natomiast lubicie muzykę elektroniczną, to coś dla Was, będzie okazja usłyszeć polskich i zagranicznych artystów na scenie. Park Beats Festival w Iłowej to już 21 i 22 sierpnia, a na scenie m.in. Marlo Westbam, Matt Bukowski, Calvi i Remi, czy Billy Gillis i Natalia Wojciechowska. Pozdrawiam!
0: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
2: Muzyka się żyje. Punktualnie 20, a my odliczamy dni do Święta Polskiej Muzyki. Już 24 sierpnia startuje Top of the Top Sopot Festival i jak co roku poznamy zdobywcę bursztynowego słowika. O tę statuetkę walczą nie tylko wielkie gwiazdy, ale też artyści, którzy są na początku swojej kariery. Przed sopocką publicznością zaprezentuje się m.in. Natalia Mujanga. Artystka przyznała w rozmowie z Eską, że występ w Sopocie ma dla niej szczególne znaczenie.
3: Czuję się zaszczycona, tym bardziej jako dziewczyna z Trójmiasta, gdańszczanka. Będzie to dla mnie naprawdę ekscytujący moment i wzruszająca chwila wystąpić na deskach Opery Leśnej w Sopocie.
2: Natalia Mujanga zaczęła swoją karierę w programach talent show jak Mam Talent, The Voice of Poland i Twoja twarz brzmi znajomo, który wygrała na festiwalu w Sopocie, wykona piosenkę Ile snów nam zostało. O bursztynowego słowika walczy też m.in. Jeremi Sikorski, Kasia Sienkiewicz, M. i Sarsa, czy Kuba i Kuba. Trzymamy oczywiście kciuki za wszystkich.
4: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
2: Eska. Eska. A sobotni wieczór w Esce nabiera tempa. Już teraz Another i Talk to You. Na imprezkę wpadną też Imagine Dragons, Sanach, Shawn Mendes i Robin Schulz ze swoim najnowszym singlem. Paweł Karpiński, dobry wieczór. Witajcie.

0: Hity na czasie na lato, kwadrans po 20 wesce to Shaggy i jego Angel. Ten hit już swoje lata ma, no to czas na coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I to będzie nowość od Robina Schulza, a z tym gościem jest tak, że albo wydaje radosne, przyjemne numery, albo zamienia się nagle w stronę bardziej mroczną, nieco intensywną. I tak jest w tym przypadku. Robin Schulz i jego najnowszy hit Take It Slow. No to coś nieco mocniejszego.

Sienna Spyro w Radiu SK w pół do dziewiątej, a ja teraz sprawdzam, kto był w naszej eskowej aplikacji i na pewno był tam Przemek. Hej Przemek!

Jenna Spyro w Radiu SK w pół do dziewiątej, a ja teraz sprawdzam, kto był w naszej eskowej aplikacji i na pewno był tam Przemek. Hej Przemek!

0: teraz to robimy kombajnami tutaj na zachodniopomorskim ogólnie. Mm-hmm. Jest ostro w tym roku, jest ostro.
1: Jest ostro, bo wyprowadź mnie z błędu, ale wydaje mi się, że te wakacje no, są dużo, dużo cieplejsze niż na przykład te poprzednie.
0: Tak, to jest akurat prawda i te temperatury czasami nam nie sprzyjają. Ale jakoś musimy dać radę.
1: Ale powiedz mi, bo w ogóle teraz łapiemy cię w kombajnie, tak? Nie mylę się, w kombajnie.
0: Tak, dokładnie. Tak.
1: Jesteś w pracy. Powiedz proszę, masz chociaż tam klimę? Jest szansa, żeby się trochę schłodzić?
0: Tak, na szczęście już w tych nowszych kombajnach jest klimatyzacja, także chociaż tyle, że nie musimy się ciągle siedzieć w tym gorącym. Jakoś dajemy radę.
1: Przemku, to żebyś miał naprawdę taki zasłużony relaks po robocie, wysyłam do ciebie nasz eskowy leżak, oczywiście w pakiecie z głośnikiem Bluetooth i to wodoodpornym, żebyś zawsze eseczkę łapał.
0: Dziękuję bardzo.
2: Radio SK. Reklama. Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd AGPOL Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu. I pora.

wspomnienie mundialu w Radiu SK, czyli Shakira i Dai Dai, 16 przed 21 i do 9 jeszcze masa fantastycznych hitów na czasie przed nami. Będzie na pewno Tame Impala i Loser z najnowszego Spidermana. Cyril Stumbling In też wpadnie. Bledka i Dwa Dni także w planach, ale teraz wspomnimy rok 2013. To wtedy powstał hit Avicii'ego. Hey Brother!

prosto z najnowszego Spidermana Tame Impala i Loser w Radiu SK. 4 minuty do 21. Za chwilę wracamy do hitów na czasie i po 9 w SCN na pewno pojawi się Dawid Podsiadło i Selena Gomez.

0: Dnia. Wtedy to właśnie w Parku Dworskim w Iłowej odbędzie się Park Beats Festival. Przez dwa dni na scenie pojawią się artyści z Polski i z zagranicy, a wśród nich m.in. Marlo, Aviram, Westbam, Matt Bukowski, Calvi i Remi oraz Natalia Wojciechowska. Dodam tylko, że jeden z festiwalowych artystów już przygotowuje się na spotkanie z Wami.
1: Hello, Iłowa!
0: Aviram z Winiewici i chcę potwierdzić, że przyjeżdżam 22 sierpnia na Park Beats Festival. Będzie cudownie! Do zobaczenia. A więc widzimy się niebawem w Parku Dworskim w Iłowej. Pozdrawiam.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.
3: Muzyka się żyje.
4: 21 na zegarach i tę godzinę hitów na czasie rozpoczynamy jednym z waszych ulubionych numerów ostatniego tygodnia. To Na Błysk od Dawida Podsiadło, czyli aktualny numer 2 gorącej dwudziestki Radia SK. Na szczyt skoczył zespół Temper City z hitem Self Aware, a podium zamyka hymn tegorocznego mundialu, czyli Daj Daj od Shakiry. Cała gorąca dwudziestka czeka na SK.pl, tam też możecie oczywiście głosować na swoje ulubione kawałki, a już dzisiaj w nocy antenę Eski ponownie przejmą najlepsi producenci świata. Po północy odpalamy SK Live Remix. W każdy piątek i sobotę swój set gra u nas m.in. Armin Van Buren, Lost Frequencies, Kygo, Jax Jones czy Alan Walker. SK Live Remix możecie także słuchać w każdej chwili w eskowej aplikacji na smartfony. Dzisiaj po północy w SK Live Remix czekają na was Dub Dogs i Urzel, a już za chwilę czeka na was Selena Gomez i Daria Zawiało. W takie hity na czasie mam dla was przygotowane. Dajcie znać na naszym eskowym messengerze, gdzie teraz słuchacie Eski. Paweł Karpiński, dobry wieczór.

0: Daria Zawiałów i Dziwna, a nikogo nie powinno dziwić, że to w Esce, tylko w Esce dostaniecie najlepsze nowe hity.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Także od artystów, których dopiero wszyscy poznajemy. Przed wami Silva Bampa, czyli zyskujący popularność producent z Wielkiej Brytanii, jeszcze niedawno znany głównie fanom cięższej muzyki dance i nawet bym powiedział rave'ów. Teraz jest o nim coraz głośniej. Ja sobie go nazwałem specjalistą od basu, bo zawsze w jego kawałkach bas jest na pierwszym planie. No więc tym bardziej gramy go w sobotnie imprezę w Esce. To Silva Bampa i Fantasy.

0: David Guetta, Run, Run, River w Radiu SK w 9:30. Tu sobotnia imprezka na naszym Messengerze. Zameldował się poetycki, tak bym powiedział, Mateusz.
1: Ja łapię eskę dzisiaj w takim miejscu. Jest poje wiatru, nicza nadmorska bryza. Jest ciepełko, jest woda, jakieś konfetti. No właśnie, poje wiatru na działce, ciepełko z takiego leciwego grilla, woda w szklance, no i konfetti, bo świętujemy imieniny mamy. No właśnie, Pawełku, czy dałbyś się namówić na twoje kultowe, pawełkowe 100 lat, którego całe wieki nie było? Proszę, nie daj się prosić. Pozdrowienia, Mateusz.
0: Mateuszu, no dobrze, takie króciutkie, bo jednak jak jestem sam, to jakoś tak trudniej mi się zmotywować, ale oczywiście 100 lat. Jeżeli chodzi właśnie o te imprezowanie wieczorne, no to pogodę mamy dzisiaj idealną, w Polsce ciepło, ale od jutra już tak nie będzie. Polska podzieli się klasycznie na pół. Na zachodzie temperatury spadają.

No, momentami nawet mocno, w Zielonej Górze tylko 23 stopnie jutro, no ale na wschodzie gorąco, w Rzeszowie 35 nawet, a od poniedziałku, jak już pójdziemy wszyscy do roboty, no to pogoda już w całej Polsce się popsuje. Ale hity na czasie Westy nigdy się nie psują, za chwilę Sanach i Miłość jest ślepa, a później Alan Walker.

0: Alex Warren w Radiu SK Carry You Home. 18 minut brakuje nam do 22. W te wakacje w SC przypominamy wam różne hity na czasie, które rządziły właśnie w wakacje czasem niedawno, czasem bardzo dawno. I teraz pomyślałem, że przypomnę taki hit, który prywatnie uwielbiam i też mam z nim fantastyczne wspomnienia związane z Radiem SK, bo on powstał dokładnie w 2015 roku i to był też rok, kiedy po raz pierwszy mogliśmy się usłyszeć w imprezce w SC codziennie i wtedy nawet słyszeliśmy się w imprezce codziennie. No to co to będzie?
1: SK. Hity na czasie. Na lato.
0: Oczywiście, że Major Lazer i Mo, a także DJ Snake, Lean On w SC już teraz, a za chwilę One Republic.

Sylwia Grzeszczak na ostatniej prostej wakacji serwuje nam takiego letniaczka. To jej najnowszy hit Mango w Radiu SK tuż przed 22. Pamiętajcie, że jeszcze dzisiaj o północy SK Live Remix, Dub Dogs i Urzel czekają na was ze swoimi setami. Ja dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach.
1: Klaudia Mazurek, witajcie w Żarach. Zerkam teraz na zbliżające się propozycje stand-upowe w regionie. Tutaj m.in. Tomasz Boras i program Kairos. To 9 września w Kawonie w piwnicy Teatru Cztery Kąty pojawi się natomiast Tomek Kołecki w programie Wuja z USA. Oprócz Tomka na scenie tego wieczoru pojawią się również supporty w postaci Piotrka Jaskuły oraz lokalnych artystów całości 10 września. I we wrześniu można wybrać się również na kabaret. Grupa Anim Rumru na scenie 13 września to w Filharmonii Zielonogórskiej razem ze swoim najnowszym programem pod tytułem Mniej Więcej. I propozycja komediowa także w Teatrze Lubuskim. Komedia Genialny Pomysł to już 5 września w ramach winobraniowych spotkań teatralnych.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Vision Optyk w Żarach. Chrobrego 21.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
0: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Przed wami